0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy na początku tygodnia.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Stadion Sportowy Lotnicza przejdzie kompleksową modernizację infrastruktury lekkoatletyczno-piłkarskiej. Inwestycja obejmie przebudowę areny lekkoatletycznej oraz boiska piłkarskiego w układzie współdzielonym, co pozwoli na organizację wydarzeń sportowych o różnej randze. Nowa arena lekkoatletyczna będzie posiadać kategorię VA zgodną z wytycznymi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i World Athletics. W ramach infrastruktury powstaną także skocznie do skoków dal i wzwyż, rów z wodą do biegów z przeszkodami, rzutnia do pchnięcia kulą oraz wieża sędziowska. W centralnej części stadionu zaplanowano pełnowymiarowe boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej, spełniającą wymagania FIFA Quality. Obiekt będzie dostosowany do wymogów organizacyjnych 4. Ligi PZPN, a po rozbudowie trybun i zaplecza także do rozgrywek 3. Ligi. Inwestycja obejmie również budowę dojść, dojazdów, miejsc postojowych, infrastrukturę teletechniczną, a także systemy odwodnienia i oświetlenia całego kompleksu. Postępowanie przetargowe zaplanowano na koniec bieżącego roku, a rozpoczęcie prac budowlanych na 2027 rok. Prace potrwają około 18 miesięcy. Ich szacunkowa wartość to około 20 milionów złotych.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Kompleksowy remont przejdzie także szkoła podstawowa nr 83 przy Alei Boja Żeleńskiego 32. Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał już umowę z wykonawcą. To kolejny ważny projekt poprawiający warunki nauki i codziennego funkcjonowania uczniów, nauczycieli, a także całej społeczności szkolnej. Zakres prac jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. termomodernizację budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej, remont elewacji oraz izolację ścian fundamentowych, wymianę pokrycia dachowego oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Do tego dochodzi modernizacja odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi i nowe oświetlenie zewnętrzne oraz monitoring. Koszt realizacji tego zadania to około 3,5 miliona złotych. Termin realizacji to 7 miesięcy. Budowa węzła przesiadkowego Dubois Drobnera we Wrocławiu wchodzi w kolejny etap. Zakończono już prace związane z budową sieci podziemnych, a obecnie rozpoczął się montaż rozjazdu na skrzyżowaniu ulic Drobnera, Łokietka i Rydygiera. W najbliższych tygodniach kontynuowane będą roboty przy warstwie pomocniczej na ulicach Dubois i Drobnera, a w czerwcu ruszą prace brukarskie. W ramach inwestycji powstaną nowe jezdnie, chodniki, drogi rowerowe oraz przejścia dla pieszych. Przewidziano również nasadzenia. Pojawi się 8 drzew oraz ponad 330 krzewów i pnączy. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień przyszłego roku. Wartość projektu wynosi blisko 42 miliony złotych, z czego prawie 33 miliony stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.
1: Twoje sprawy.
0: Trwa rekrutacja do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. W poniedziałek w raportach szczegółami na jej temat dzieliła się Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. W tym roku uczniowie i rodzice muszą przygotować się na zmiany, które mają usprawnić cały proces.
2: W tym roku przygotowaliśmy 8100 miejsc w liceach ogólnokształcących, w technikach i w szkołach branżowych. I uwaga, w tym roku są dwie bardzo ważne zmiany. Po pierwsze, do systemu dołącza Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej. I po drugie, jeżeli osoba dostanie się w pierwszym etapie do szkoły, ale jednak zmieni zdanie i będzie chciała wziąć udział w drugim etapie i spróbować swoich sił w innej szkole, to będzie musiała z tego miejsca zrezygnować. To ma na celu właśnie takie usystematyzowanie i usprawnienie całego tego naboru, bo dzięki temu jest więcej miejsc w drugim etapie rekrutacji i nam też zależy, żeby ten wybór szkoły od początku był taką decyzją bardzo przemyślaną.
0: Tradycyjnie już cały proces prowadzony jest online.
2: Tutaj nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy wejść na rekrutacje.edu.wroclaw.pl. I tam można właśnie rekrutować się do szkoły. W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, pomaga rodzicom w przejściu całego tego naboru wirtualny asystent, który podpowiada, co trzeba zrobić, jakie załączniki dołączyć, krok po kroku prowadzi przez cały ten system rekrutacji. Wiemy, że cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem. Można z niego korzystać o każdej porze dnia i nocy. Tam są sprawdzone informacje, pełne informacje i naprawdę one pomagają i rodzicom, i uczniom w rekrutacji.
0: W tym roku na uczniów czekają nowe kierunki.
2: Warto pamiętać, że od września w 4 wrocławskich technikach uruchamiamy nowe klasy, klasy z innowacjami dronowymi, a w 2 innych szkołach nowy zawód, technik gospodarki nieruchomościami. Tutaj nowości obejmują m.in. rozszerzenie zajęć praktycznych, współpracę z daną branżą, wykorzystanie nowoczesnych technologii, więc naprawdę warto tutaj zapoznać się z tą ofertą i może akurat to będzie dla Was.
0: Warto dodać, że miejsc w placówkach w mieście jest więcej niż tegorocznych ósmoklasistów.
2: Jak co roku w rekrutacji przygotowaliśmy więcej miejsc niż mamy ósmoklasistów we wrocławskich szkołach i robimy to naprawdę świadomie, bo od lat wiemy, że do naszych szkół aplikują też uczniowie z innych miejscowości i tak szacunkowo 30% uczniów w szkołach ponadpodstawowych we Wrocławiu to są właśnie uczniowie spoza Wrocławia, stąd ta większa liczba miejsc.
0: Rekrutacja kończy się w piątek. Szczegóły znajdziecie na stronie rekrutacje.edu.wrocław.pl. A w środę we Wrocławiu ponownie zawyją syreny alarmowe. I od razu uspokajamy, nie będzie to żaden test, a duże, zorganizowane ćwiczenia lokalnych służb pod hasłem Na Dodrze 2026 Bezpieczne Osiedle. Główne działania obejmą rejon Dworca na Dodrze, Parku Staszica oraz ulicy Łowieckiej. Musicie liczyć się tam ze wzmożonym ruchem wozów strażackich, działaniami ratowniczymi i organizacją punktów ewakuacyjnych. Symulacja ma na celu sprawdzenie gotowości operacyjnej oraz utrwalenie właściwych zachowań na wypadek sytuacji kryzysowej. To wyłącznie rutynowy, kontrolowany trening, podkreśla magistrat.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: 3 dni, 14 ścieżek tematycznych, ponad 200 mówców oraz kilkadziesiąt wydarzeń otwartych dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia w części festiwalowej. Tak prezentuje się program kongresu i festiwalu psychologicznego Remind, który odbędzie się w naszym mieście pomiędzy 22 a 24 czerwca. Wydarzenie zgromadzi kilka tysięcy uczestników i ponad 200 badaczy i praktyków z Polski i zagranicy, którzy będą obalać mity i mylne przekonania oraz przekazywać rzetelne, opartą na dowodach naukowych, wiedzę psychologiczną. W gronie prelegentów są wybitni eksperci, tacy jak psycholog Robert Cialdini, a gościem specjalnym będzie polska noblistka Olga Tokarczuk. Udział w wydarzeniach festiwalowych jest otwarty, natomiast bilety na część kongresową i koncert Remind, chcę to powiedzieć, użytkownicy aplikacji Nasz Wrocław mogą zakupić z 40% zniżką. W poniedziałkowych raportach Radia Gra zachęcaliśmy Was do odwiedzenia wystawy Bądź Dobry jak Chleb, która do końca maja jest prezentowana w Centrum Handlowym Borek. To próba przybliżenia codzienności w placówkach Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, wyjaśnia prezes wrocławskiego koła tej organizacji Rafał Peroń.
3: Zdjęcia naszych mieszkańców, ale też zdjęcia, które pokazują nasze działalności. Tutaj pojawia się zdjęcie streetbusa. Pojawia się też aktywności, które są takie może nie dodatkowe, ale inne oprócz tej takiej podstawowej, czyli zapewnienie schronienia, a mamy też takie zajawki z życia naszych mieszkańców, ludzi, którzy biorą udział na przykład w turnieju piłki nożnej. Autorem tych zdjęć jest przede wszystkim kierownik schroniska przy ulicy Bogodania, Dariusz Dobrowolski, także pracownicy działu promocji, także i mieszkańcy nasi, którzy tutaj się pojawiają na tych zdjęciach, także robili te zdjęcia. Przybliżamy to, że nasze koło cały czas jest, cały czas funkcjonuje, że te osoby w kryzysie to nie są tylko te osoby, które czasami widać po prostu od razu, które rzucają się w oczy, będąc w tej bezdomności ulicznej, bo takie osoby właśnie najczęściej wpadają w oko, że tak się wyrażę. Natomiast to są te wszystkie osoby, ci nasi mieszkańcy, którzy trafili do naszych placówek i tam próbują odbudować swoje życie na nowo.
0: Wystawa ma też pokazać inną stronę bezdomności.
3: Osoby, które trafiają, to generalnie z założenia już wiemy, że chcą coś zrobić ze swoim życiem. Będąc w naszych placówkach, taką pomoc mogą dostać, aby coś w tym właśnie zrobić. No, jak widać, są uśmiechnięte, są radosne, ponieważ te czynności, w których biorą udział, dają poczucie satysfakcji, poczucie spełnienia. No i dlatego postanowiliśmy się podzielić tym z mieszkańcami Wrocławia.
0: Przy okazji zapytaliśmy o aktualną sytuację we wrocławskich noclegowniach.
3: W tej chwili to jest tak, że w każdej placówce mam komplet, ale jak właściwie sobie liczyłem, to wyszło, że jest w tym momencie 320 osób w każdej naszej placówce prowadzonej przez koło wrocławskie, więc to nie jest jakaś taka ogromna ilość, bo w okresie zimowym było pod 500. Generalnie jest tak, że nasze placówki są obłożone, jeśli chodzi o stan, no ale każda osoba, która się pojawi pod drzwiami, jak to święty brat Albert mówił, otrzyma pomoc.
0: Wstęp na wystawę jest bezpłatny. I to były najważniejsze tematy z poniedziałku. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
8: masz. Po reklamie.
9: Słuchasz radia, Gra FM. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosi w najbliższych dniach przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla Zielonego Klina Południa. Środki na ten cel zostały już zatwierdzone. Zagospodarowanie ponad 65-hektarowego terenu podzielono na trzy etapy. W pierwszej kolejności powstanie główny ciąg komunikacyjny północ-południe, część elementów małej architektury oraz rozpocznie się zalesianie. Ten etap ma zakończyć się do 2029 roku. Drugi etap, przewidziany do 2030 roku, obejmie budowę kolejnych alejek, dalsze prace związane z małą architekturą i kontynuację zalesiania. W trzecim etapie, w kolejnych latach, planowana jest realizacja obiektów rekreacyjnych, takich jak place zabaw, boiska, pump track czy amfiteatr. Propozycje tych obiektów będą zgłaszane przez mieszkańców w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Istotnym elementem inwestycji będzie również system retencji wód opadowych z naturalnym zbiornikiem przy ulicy Buforowej, który połączy się z mniejszymi rozwiązaniami retencyjnymi na całym terenie. Za realizację tej części odpowiada MPWiK Wrocław.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Trwają poszukiwania kierowcy hulajnogi, który w sobotni wieczór potrącił rowerzystę na ścieżce rowerowej przy ulicy Kosmonautów. Do wypadku doszło po godzinie 21. Według wstępnych ustaleń sprawca poruszał się hulajnogą elektryczną z prędkością przekraczającą 50 km na godzinę. Po zderzeniu mężczyzna uciekł z miejsca, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Rowerzysta doznał poważnych obrażeń i został przewieziony do szpitala przy ulicy Fildorfa. Obecnie znajduje się pod opieką lekarzy. Poszkodowany nie pamięta samego momentu wypadku. Świadkowie opisują sprawcę jako około 30-letniego mężczyznę z rudymi włosami i okularami. Hulajnoga, którą się poruszał, nie pochodziła z miejskiej wypożyczalni. W internecie pojawiły się już zdjęcia z miejsca zdarzenia. Policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy. Wrocławski magistrat poinformował we wtorek o stratach, na jakie narażają mieszkańców coraz częstsze działania wandali. Od początku roku na wrocławskich przystankach wybito już blisko 50 szyb. Koszt napraw wyniósł około 225 tysięcy złotych, a tylko w maju usuwanie skutków wandalizmu pochłonęło 210 tysięcy złotych. Dla porównania dodajmy, że miesięczny budżet na utrzymanie całej infrastruktury przystankowej w mieście, takiej jak wiaty, słupki, ławki i pylony, wynosi około ćwierć miliona złotych. Ponadto tylko w maju odnotowano również około 60 zgłoszeń dotyczących graffiti. Od początku trwania akcji Picasso MPK Wrocław wyczyściło już niemal 2000 wiat. Magistrat prosi świadków dewastacji lub osoby, które posiadają informacje na temat sprawców, o kontakt z policją.
1: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
0: W raportach we wtorek szerzej zajęliśmy się interwencją aktywistów w sprawie prac na elewacji w budynku administracyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Aktywiści twierdzą, że ten jest zasiedlony przez wróble i jeżyki, a prowadzone prace to zagrożenie dla tych ptaków. Jak informuje Zuzanna Pietrucha z Fundacji Animalculum, interweniują od 19 maja, a notoryczne wysyłanie pism i składanie zawiadomień nie przynosi skutku.
2: To, co na razie tutaj policja zrobiła, to rozszczelnili wyłącznie plandeki i siatki w miejscach, które nagraliśmy na początku i przenieśli się właśnie tutaj, a tutaj gniazd jest pełno, są również jeżyki, mamy też takie nagrania, te nagrania również zostały wysłane oraz udostępnione online, że jeżyki również tutaj gniazdują i w takiej sytuacji tutaj w ogóle nie powinno być tych rusztowań, nie tylko nawet siatek, więc to nie jest tak, że to jest to jedno gniazdo, gniazda są na całym budynku i mało tego, my nie mamy dostępu na rusztowania, dlatego nie jesteśmy w stanie wszystkich zidentyfikować i te prace należy przerwać. Według zaleceń ornitologicznych 10 metrów od gniazda, tu gniazda są co kawałek, tu nie wolno prowadzić prac. To jest obowiązek te prace po prostu zatrzymać.
0: Rafał Łukasik z fundacji mówi wprost, prace muszą zostać wstrzymane.
3: Tak naprawdę oczekujemy tego, że prace zostaną tutaj wstrzymane. Przyjedzie ornitolog i pod nadzorem ornitologicznym zostaną odblokowane dojścia ptaków do gniazd. Pod nadzorem ornitologicznym powinny zostać rozebrana też część rusztowań od góry, tak aby umożliwić jeżykom bezpieczny dolot do gniazda. Należy powiedzieć tutaj, że jeżyki są specyficznymi ptakami, potrzebują przestrzeni pod gniazdem, około 5 metrów co najmniej, aby mogły bezpiecznie z niego wylecieć i wyprowadzić swoje lęgi.
0: Do sprawy odniósł się komendant Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji, który twierdzi, że prace prowadzone są zgodnie z przepisami.
4: No my jako instytucja państwowa zawsze trzymamy się wszelkich procedur, działamy tylko w granicach prawa, na jego podstawie, więc wszystkie niezbędne pozwolenia, które były wymagane, No takie mamy, takie też, aby w ogóle wdrożyć tutaj te działania remontowe, no to musimy spełnić szereg różnych wymogów. To pamiętajmy, że jest to wydatkowanie środków publicznych, więc on jest zobowarowany szeregiem różnego rodzaju wymagań, procedur, które należy spełnić, aby taki remont przeprowadzić. Tym bardziej, że jest to budynek historyczny, także wchodzi tutaj jeszcze konserwator zabytków, więc szereg różnego rodzaju czynności były wykonywane, aby mogło dojść do tego remontu. Więc tutaj zarzuty, no nie wiem, jeśli państwo złożą takie zawiadomienie, no to wszystko przedstawimy, dokumenty na niezbędne do tego, aby ten remont mógł zostać rozpoczęty, prawda? No w tej chwili trwa.
0: Policja po zgłoszeniu aktywistów podjęła współpracę z ornitologiem.
4: Po to nawiązaliśmy współpracę z ornitologiem, specjalistą w tym zakresie, jeśli chodzi o życie ptaków, i te wskazania, które on nam tutaj przekazywał, są na bieżąco realizowane, więc no tutaj opieramy się na wiedzy specjalisty w tym zakresie. Podeszliśmy do sprawy konkretnie. No były jakieś uwagi, no to zostały wdrożone czynności, aby ta sytuacja została poprawiona. Byłem zapewniany przez Wydział Inwestycji i Remontów, że robimy wszystko, co możemy, aby ten remont nie wpływał negatywnie na życie tych ptaków, czy ich okres lęgowy.
0: Aktywiści wciąż żądają wstrzymania prac, zapowiadają również złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z podejrzeniem znęcania się nad zwierzętami. Dobiega końca budowa parkingu Park and Ride przy stacji kolejowej w Leśnicy. Obecnie trwają ostatnie prace porządkowe oraz nasadzenia zieleni. W 4 lokalizacjach pojawi się 20 nowych drzew oraz ponad 6,5 tysiąca krzewów. Na terenie parkingu powstało 66 miejsc postojowych, w tym 3 przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz 2 dla pojazdów elektrycznych. Większość stanowisk wykonano z płyt ażurowych, które pozwalają na lepszą retencję wody deszczowej. Dla rowerzystów przygotowano zadaszoną wiatę Bike and Ride. W ramach inwestycji zbudowano także nowe chodniki, jezdnie manewrowe, schody oraz rampę dla osób o ograniczonej mobilności. Na terenie parkingu zamontowano 15 energooszczędnych lamp LED, ławki i kosze na śmieci. Otwarcie parkingu planowane jest na czerwiec po zakończeniu pracy i odbiorach technicznych. Koszt inwestycji to blisko 3,5 miliona złotych, z czego część środków pochodzi z funduszy unijnych.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: We wtorek mówiliśmy też o kolejnych tramwajach, które idą do remontu. MPK Wrocław podpisało umowę na modernizację 8 PES-y 2010 NW. Te trafiły do Wrocławia w 2015 roku i były pierwszymi w pełni niskopodłogowymi tramwajami we flocie przewoźnika. Każdy z nich pokonał już ponad 1 000 000 kilometrów i każdy teraz przejdzie remont generalny, co oznacza całkowite rozebranie pojazdu, podkreśla Jarosław Lazurko, prezes firmy, która zajmie się remontem.
5: W rezultacie będzie to całkowicie nowy tramwaj. W mojej ocenie będzie wszystko zmodernizowane, najpierw rozebrane do gołego pudła, które będzie na nowo zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy będą wszystkie odnawiane, składane z powrotem. Zostanie całkowicie zmodernizowany wózek tego tramwaju. Będą dołożone systemy antyhałasowe, nowe piasecznice, nowe systemy smarowania obrzeży kół. To wszystko wpłynie na komfort jazdy tego pojazdu i jego głośność. Powiększenie kabiny motorniczego, zwiększenie komfortu pracy, również cały przedział pasażerski odnowiony, napęd zmodernizowany. To wszystko przyniesie efekt w postaci tego, że ten tramwaj będzie bardzo dobrze jeździł, z dobrą dostępnością, z dobrymi parametrami pracy i będzie znowu pracował na rzecz MPK, tak jak powinien każdy wóz to robić.
0: Dodajmy, że pierwsza z wyremontowanych PES wróci do Wrocławia za około 1,5 roku. Pierwsza pomoc dla niemowląt, reakcja w sytuacji kryzysowej, kompetencje, których żadna mama nie powinna być pozbawiona. 26 maja, w Dniu Matki, odbyła się 2. edycja wykładów i warsztatów dla kobiet z cyklu Smart City – Bezpieczna Mama. Szkolenie zgromadziło kilkadziesiąt uczestniczek, które przez cały dzień zdobywały wiedzę praktyczną, od pierwszej pomocy dla niemowląt po konsultacje z ekspertami z dziedziny położnictwa, dietetyki i telemedycyny. Uczestniczki mogły również bezpłatnie skorzystać z badań profilaktycznych, takich jak pomiar poziomu glukozy, cholesterolu całkowitego czy szybkiego badania EKG. Szkolenie Smart City Bezpieczna Mama jest częścią programu Bądź Bezpieczna. W jego ramach wrocławianki mogą także korzystać m.in. z mobilnych badań KTG w warunkach domowych. I to były najważniejsze tematy z wtorku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: W środę oficjalnie rozpoczęła się budowa Centrum Zdrowia Psychicznego na wrocławskich Stabłowicach. Przy ulicy Stabłowickiej z numerem 125 powstanie nowoczesny kompleks, który zapewni mieszkańcom szybki i bezpłatny dostęp do opieki psychiatrycznej i psychologicznej. Nowa placówka powstanie w technologii modułowej, co pozwoli znacząco skrócić czas realizacji inwestycji, bo zakończenie prac planowane jest do końca tego roku. Koszt przedsięwzięcia przekroczy 12 milionów złotych. Zakończyły się miejskie ćwiczenia służb na Dodrze 2026. Bezpieczne osiedle. Wzięło w nich udział blisko 200 osób, przedstawicieli służb ratowniczych i mundurowych, miejskich jednostek, wolontariuszy oraz pozorantów. Tym samym było to jedno z największych miejskich ćwiczeń z zakresu ochrony ludności i reagowania kryzysowego we Wrocławiu. W ramach scenariusza sprawdzano m.in. procedury alarmowania mieszkańców, organizację ewakuacji, funkcjonowanie punktów pomocy oraz współpracę służb w sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia, dodajmy, były realizowane w ramach programu Bezpieczny Wrocław.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: We Wrocławiu truje nas tlenek azotu. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Dolnośląski Alarm Smogowy. Jak mówią Radiu Gra, aktywiści Krzysztof Smolnicki i Joanna Szczygielska-Żółtańska, spośród 47 przebadanych punktów, na 20 mamy przekroczenia obecnej normy NO2.
2: Tu obok umieściliśmy jeden z punktów pomiarowych naszego niezależnego badania w certyfikowanym szwajcarskim laboratorium, gdzie oddaliśmy próbki pobrane z jakości powietrza dotyczące dwutlenku azotu. No i miasto twierdzi, że nie ma przekroczeń norm. Mamy tutaj mapy, mamy plakietki, którym będziemy znakować miejsca, w którym badaliśmy zanieczyszczone powietrze. Według naszego badania, badaliśmy na przełomie lutego i marca, na 47 punktów pomiarowych, 20 punktów mieliśmy przekroczoną obecną normę, a w żadnym z punktów nie było spełniona norma, która będzie obowiązywała od 2030 roku.
3: Sytuacja jest, można powiedzieć, dramatyczna. Trujemy siebie, trujemy dzieci. Te tlenki azotu, które tutaj widzimy, jakie one mają stężenia w tych poszczególnych punktach miasta, nie, oznacza to, że nasze powietrze nie spełnia norm, które są obecnie obowiązujące. Za 3 lata nie będzie już żadne normy, żadne miejsce nie będzie spełniało już tych norm. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że nawet jeżeli my mówimy o tym, że to będą jakieś normy, nie normy, Światowa Organizacja Zdrowia, czyli po prostu lekarze, mówią wprost, tak naprawdę nie powinniśmy w ogóle oddychać tlenkami azotu. Maksymalne dopuszczalne stężenie to jest 10 mikrogramów na metr sześcienny. Jeżdżenie samochodem, nawet dobrym filtrem, nie chroni od tych tlenków azotu. To są gazy, nawet dobre filtry, one się też zużywają zresztą, nawet dobre filtry, nie wszystkie dobre filtry chronią, trzeba by je wymieniać co 2-3 miesiące przy takich stężeniach. Te dzieci jeżdżące samochodami też się trują, te dzieci chodzące przy ulicach, tak jak my tu stoimy, trują się tymi tlenkami azotu. A tlenki azotu to są astmy, alergie, nowotwory, to są przeróżne choroby, których naprawdę nie chcemy naszym dzieciom fundować.
0: Aktywiści, w tym Filip Jankowski z Polskiego Alarmu Smogowego, kolejny raz mówią o strefie czystego transportu.
4: Problem z jakością powietrza w Wrocławiu, jak widzimy po tych naszych pomiarach, jest, ponieważ miasto opiera się na wskazaniach jedynie jednej stacji pomiarowej GIOŚ-u, a my zrobiliśmy to w 47 punktach i wyraźnie widzimy, że te stężenia dwutlenku azotu, czyli zanieczyszczenia wynikającego przede wszystkim z ruchu samochodowego w Wrocławiu są dosyć wysokie i należy z tym w jakiś sposób ten problem w jakiś sposób zaadresować. Teraz mówimy o tym, że jest sporo przekroczeń we Wrocławiu według naszych pomiarów w 20 punktach miasta obecnej normy. A teraz proszę pamiętać, za 3,5 roku wchodzi nowa norma, która jest o połowę niższa, 20 mikrogramów na metr sześcienny i nie wiadomo, czy w ciągu 3,5 roku, nie podejmując żadnych działań, uda się ją osiągnąć. I proszę pamiętać, że dwutlenek azotu to jest po prostu szkodliwy dla zdrowia gaz, który między innymi obniża funkcje kognitywne i poznawcze dzieci, w związku z czym się gorzej uczą.
0: Co na to miasto? Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego powiedziała nam, że magistrat na ten moment nie planuje wprowadzenia strefy czystego transportu.
5: Bazujemy na raporcie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na oficjalnych danych i raport GIOŚ-u od 2 lat nie rejestruje przekroczeń norm we Wrocławiu. Wręcz przeciwnie, pokazuje systematyczną poprawę jakości powietrza. Oczywiście mamy świadomość, że unijna dyrektywa zaostrza normę dwukrotnie od 2030 roku, jednak dlatego została ona wprowadzona z dużym wyprzedzeniem, aby można się było odpowiednio do niej przygotować. I miasto Wrocław posiada analizy wykonane dotyczące strefy czystego transportu. Zidentyfikowane zostały też potencjalne warianty i obszary stref. Dzięki temu, jeśli w przyszłości pojawiłby się rok z przekroczeniem norm, miasto będzie gotowe, by szybko i merytorycznie wrócić do tego tematu.
0: Aktywiści nie zamierzają jednak składać broni. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Port Lotniczy Wrocław wprowadzają nowe trasy odlotów samolotów. Zmiany mają na celu ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców Wrocławia i okolicznych miejscowości, szczególnie w zakresie hałasu generowanego przez startujące maszyny. Nowe procedury mają wejść w życie najpóźniej na początku przyszłego roku. Projektowane ścieżki startów pozwolą samolotom omijać najgęściej zaludnione osiedla oraz miejscowości położone na zachód od lotniska. Trasy będą prowadzić głównie nad terenami niezamieszkałymi, co ma poprawić komfort życia mieszkańców, zwłaszcza osiedla Oporów i miejscowości Lutynia. Procedury startu i lądowania nadal będą uzależnione od warunków pogodowych, kierunku i siły wiatru oraz aktualnej sytuacji na lotnisku. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo operacji lotniczych.
1: Twoje sprawy.
0: We Wrocławiu rusza kolejna edycja programu Zdrowa Misja, który już od 5 lat wspiera dzieci, rodziców i nauczycieli w budowaniu zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości. Projekt Zdrowa Misja skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych. To m.in. warsztaty edukacyjno-kulinarne, spotkania z psychodietetykami, zajęcia promujące ruch oraz działania uczące świadomego wybierania produktów i ograniczania wysoko przetworzonej żywności. W ramach projektu kontynuowany będzie też system certyfikacji zdrowego żywienia w przedszkolnych, szkolnych oraz żłobkowych stołówkach. Obecnie takie certyfikaty posiada już 166 miejskich placówek. W 2026 roku Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego na działania z tego zakresu przeznacza około 750 tysięcy złotych. Program startuje w piątek. Szczegóły i zapisy na stronie zdrowamisja.pl. W środę mówiliśmy też o innej akcji, jaka zawitała do Wrocławia. Panowie, jazda po zdrowie. Najpierw przy Stadionie Olimpijskim, a następnie przy ulicy Lekarskiej mężczyźni mogli korzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w specjalnym Haskobusie. To inicjatywa Fundacji Haskolek, która powstała, bo jak mówi nam jej prezeska Agnieszka Han, nadal brakuje kampanii prozdrowotnych skierowanych do panów.
6: To, co powszechnie słyszymy od naszych panów i od mężczyzn, to jest to, że oni przecież są zdrowi, oni się nie muszą badać, oni nie chcą pójść do lekarza, bo jeszcze coś im wykryje. No i niestety bardzo wiele jest przedwczesnych zgonów naszych panów. Tym wszystkim można naprawdę zaopiekować się dużo wcześniej, można o siebie zadbać, a każda choroba na wczesnym etapie wykryta daje ogromną szansę

0: uwagę na fakt, iż nie powinniśmy czekać na objawy. Powinniśmy tutaj, odwołując się do głównego takiego przekazu medialnego naszej kampanii, przebadać się, czy też sprawdzić, zrobić sobie taki przegląd zdrowia, tak jak już, jak wszyscy wiemy, panowie dbają o swoje samochody, robią przeglądy, wymieniają olej, ale też na pewno ta troska powinna dotyczyć własnego zdrowia. I to jest główne przesłanie, nie czekamy, badamy się. Chyba powszechną świadomością jest to, że mężczyźni żyją krócej niż kobiety, tak mówiąc statystycznie. Natomiast istotne jest to, że potwierdzono też, że kobiety częściej wykonują sobie badania profilaktyczne. No tutaj mamy, powiedziałbym, pewne zaległości, można wiele mówić o przyczynach, ale to jest kwestia w tej chwili też spojrzenia takiego, że powinniśmy jako panowie podchodzić odpowiedzialnie. To jest odpowiedzialność za własne zdrowie, z odpowiedzialnością za siebie i też za rodzinę najbliższych. Także panowie, bądźmy odpowiedzialni.
1: Haskobus odwiedzi w najbliższych dniach Wałbrzych, Legnicę i Siechnice, a 28 czerwca wróci do Wrocławia. Szczegóły znajdziecie na stronie fundacjahaskolek.pl. I to były najważniejsze tematy w środę. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl. Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Po reklamie.
2: To jest gra.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w czwartek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie, które blokowało ogłoszenie nowych przetargów na odbiór odpadów we Wrocławiu. Decyzja otwiera drogę do rozpisania nowych zamówień na usługi o wartości kilkuset milionów złotych. Przypomnijmy, wcześniejsze postępowania unieważniono po wykryciu wycieku poufnych danych przez jednego z pracowników miejskiej spółki Ekosystem. Obecnie odbiór odpadów w mieście odbywa się na podstawie zamówień bieżących. Zawirowania wokół przetargów były krytykowane przez część radnych i aktywistów, którzy zarzucali władzom miasta nieprawidłowości i narażenie budżetu na dodatkowe koszty. Decyzja KIO umożliwia miejskiej spółce Ekosystem rozpoczęcie nowej procedury przetargowej.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: W naszym mieście powstanie jedno z najnowocześniejszych centrów zdrowia psychicznego w Polsce. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod budowę trzykondygnacyjnego obiektu przy ulicy Sołtysowickiej 125. Placówka zapewni mieszkańcom szybką i bezpłatną opiekę. Ewa Bartecka-Piłasiewicz, wojewódzki konsultant psychiatrii, mówi, że coraz więcej osób zmaga się z problemami natury psychicznej, więc to miejsce jest bardzo potrzebne.
2: Założenie nowo powstałych centrów zdrowia psychicznego jest takie, żeby one powstawały w lokalnych społecznościach, a żeby były blisko domu pacjenta, żeby ten pacjent nie musiał jeździć przez całe miasto i szukać tej pomocy. Więc myślę, że to jest niesamowity pomysł, że tutaj w tym miejscu, które w sumie jest chyba takie zaniedbane pod względem psychiatryczno-psychologicznym, takie miejsce się pojawi.
0: Dodajmy, że inwestycja pochłonie 12 milionów złotych, a centrum zostanie otwarte pod koniec roku. W czwartek z mikrofonem Radia Gra odwiedziliśmy pasaż grunwaldzki, gdzie odbywały się targi pracy 45+. Na miejscu na uczestników czekały spotkania z pracodawcami bez algorytmów, konsultacje CV i mentoring. Zapytaliśmy o to, skąd wziął się pomysł na organizację targów dla tej grupy wiekowej, Agnieszkę Operchalską, współzałożycielkę fundacji Heart and Mind, która wyjaśniła nam, że pracownicy po 45 roku życia nadal napotykają bariery na rynku pracy.
3: Innowacyjne targi pracy, praca bez metryki, miejsce, gdzie można powiedzieć, że wracamy do tego tradycyjnego sposobu rekrutacji, który był kiedyś, czyli bez filtrów, bez sprytnych ATS-ów, bez algorytmów, które nas wyrzucają. Rozmowa z pracodawcami, dla których naprawdę ważny jest człowiek, a niekoniecznie jest dobrze skrojony CV. Osoby 45+, bardzo szybko wypadają z rynku. Czyli mówiąc wprost, to są osoby, które w tej chwili szukają pracy pomiędzy, kiedyś to było pół roku mniej więcej, w tej chwili już dochodzi do roku, a te osoby w wyższych stanowiskach to już jest nawet półtorej roku. Drugi aspekt, dlaczego mają trudniej, wypadają z pracy, co to oznacza? Przy pierwszym działaniu, przy pierwszym wysłaniu CV dostają zwrotkę, algorytmy działają, że niestety nie są, że tak powiem, idealnym kandydatem. W związku z tym zamykają się w sobie i wycofują się z rynku. Mnóstwo osób po 3 miesiącach na tym rynku po prostu nie istnieje. Te osoby pracowały często 15, 20, 25 lat. Po tych 25 latach one często jak wychodzą z tej pracy, a często dzieje się to nagle, to one nie za bardzo jakby potrafią rozmawiać językiem kompetencji. Nie do końca wiedzą, jakie mają swoje kompetencje. Często kompetencjami są stanowiska. Stanowisko to nie kompetencje, my to zawsze powtarzamy. Więc jeżeli taka osoba trafia na rynek, to nie do końca umie rozmawiać z pracodawcą tym językiem, nazwijmy to, wartości. A z drugiej strony, o czym też mówimy i dlatego tutaj też są przedstawicieli pracodawców, pracodawcy ciągle nie potrafią wycenić wartości tego doświadczenia. Więc tutaj mamy trochę dwie strony, które nie do końca potrafią ze sobą rozmawiać, czyli ja zawsze mówię, to jest taka samonapędzająca się katastrofa. Skoro mamy dwie osoby, które nie znają swojego języka, to po prostu się nie porozumiewają, te rekrutacje wyglądają tak, jak wyglądają.
0: Współzałożycielka fundacji Heart and Mind wskazywała też na najczęstsze stereotypy o osobach 45+, takich jak niższa znajomość technologii czy mniejsza elastyczność. Jednak faktem jest, że ludzie w tym wieku szukają pracy zdecydowanie dłużej.
3: W tej chwili, jeżeli patrzymy na ilość, to osób młodych na rynku, tych, które poszukują pracy, i osób tych 45+, właściwie jest podobnie. Natomiast rzeczywiście długość szukania pracy jest znacznie dłuższa. To pół roku, rok albo nawet półtorej roku. No i druga sprawa, tutaj często we Wrocławiu to są osoby z wyższym wykształceniem. I to jest większość, tak. My czasami jak myślimy o urzędach pracy, to myślimy, że to są takie osoby właśnie do tych prac ciężkich, nie wiem, sprzątanie, roboty, jakieś tam, nazwijmy to, konstrukcyjne, niekonstrukcyjne. Nie, nie. Mówimy o osobach z wyższym wykształceniem. W tej chwili takich osób jest właściwie najwięcej na rynku.
0: Targi cieszyły się sporym zainteresowaniem.
4: Przyszłam szukać pracy, ponieważ po 20 ponad latach zostałam zwolniona z poprzedniej firmy. Szczerze powiem, że nie byłam na rynku pracy ponad 20 lat i nie wiem do końca, co się zmieniło. Znaczy, pomału się w tym zaczynam orientować. Między innymi to, jak CV teraz powinno wyglądać, ale no, muszę się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Pracownicy, którzy mają takie doświadczenie jak ja, są bardziej cenieni za to, że potrafią w tej pracy wytrwać. Nie rezygnują po roku, dwóch czy trzech, tak jak to się dzieje w przypadku młodego pokolenia, które szuka swojej po prostu drogi. My jesteśmy tacy bardziej przywiązani do tego swojego stanowiska pracy.
0: Według statystyk na koniec marca tego roku stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku wyniosła 5,8%.
1: www.radiogra.pl.
0: Dobiega końca remont ulicy Żernickiej 5 z pakietu Wrocław na dobrej drodze w edycji 2025-2026. Przez 11 tygodni ekipy z Diumu wyremontowały 1400 metrów jezdni pomiędzy AOW a Jerzmanowską. Nowa nawierzchnia została ułożona także na wybranych odcinkach chodnika. Koszt remontu wyniósł prawie 3 miliony złotych. W tej chwili na Żernickiej trwają prace wykończeniowe, malowanie i sprzątanie po remoncie, a już w sobotę wróci tam ruch dwukierunkowy, co oznacza koniec objazdu przez Strachowicką, Rumiankową i Płaską. Na trasy wrócą także autobusy 107, 129, 148, 249 i 909. Autobusy linii 142 ze względu na remont na Łużyckiej pojadą jeszcze Jugosławiańską i Bałtycką. W raportach w czwartek podsumowaliśmy też szkolenie Smart City Bezpieczna Mama. W Dniu Matki odbyła się druga edycja wykładów i warsztatów dla mam, przyszłych mam i kobiet planujących dzieci. Przyciągnęła kilkadziesiąt uczestniczek. Mówiono m.in. o miejskim programie mobilnych badań KTG dla kobiet w ciąży.
5: We Wrocławiu już organizujemy szóstą edycję, to jest mobilne KTG dla kobiet w ciąży, ponieważ Wrocław, dbając o swoich mieszkańców, wypożycza za darmo kobietom w ciąży, a od 36 tygodnia ciąży urządzenia KTG, dzięki którym mogą wykonać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, badania w domu w komfortowych warunkach. Z tych elementów skorzystało już prawie 900 kobiet podczas poprzednich edycji, wykonując ponad 14 tysięcy badań.
0: To był Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Kobiety mogły dowiedzieć się również o Banku Mleka. Ideę tej inicjatywy wyjaśniła Radiu Gra dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Joanna Nyczak.
6: Bank Mleka to jest takie miejsce, które jest usytuowane w szpitalu. We Wrocławiu to jest szpital na ulicy Borowskiej, w którym jest gromadzone naturalne mleko mam. Nie wszystkie mamy, zwłaszcza mamy wcześniaków, mają możliwość karmienia własnym mlekiem. Mamy, które mają nadmiar mleka, mogą go przekazać do tego banku, gdzie ono jest specjalnie przechowywane, badane, a następnie podawane tym dzieciom, zwłaszcza wcześniakom, które tak bardzo potrzebują tych wartości odżywczych.
0: Częścią, która zaciekawiła wiele pań, był wykład dietetyka.
7: Przede wszystkim w czasie prekoncepcji dbamy o to, żeby ta ciąża była jak najbardziej bogata w składniki odżywcze, witaminy, minerały. Dbamy o to, żeby przygotować się w ogóle do tej ciąży. Natomiast w trakcie ciąży unikamy pewnych produktów, w tym surowego mięsa, surowych jaj. Też informujemy o tym, co tutaj może być niebezpieczne, a niekoniecznie niektóre z nas zdają sobie sprawę, bo często googlujemy w ogóle. Wszystkie produkty googlujemy, czy ja na pewno mogę jeść krewetki. Już mówię, że można oczywiście, żeby też nie pozostawiać tej tajemnicy, ale dieta jak najbardziej jest ważna i właśnie musimy unikać pewnych produktów, nie bać się przede wszystkim przybierania na masie ciała, bo to jest chyba taki największy problem, z którym widzę panie z gabinetu mają z tym problem i faktycznie mówią mi, że boją się tego przybierania na masie ciała, także dzisiaj też o tym opowiem. Czemu się nie bać, na co składa się ta masa ciała i jak spokojnie właśnie dostarczyć sobie odpowiednią ilość kalorii, żeby też nie było ich za mało.
0: Usłyszeliśmy dietetyczkę Natalię Sidak.
1: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
0: W czwartek informowaliśmy też o ważnym kroku Wrocławia na europejskiej mapie nauki. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu otrzyma 30 milionów euro na utworzenie Europejskiego Centrum Doskonałości w badaniach nad niewydolnością serca. Projekt Raport HF został wyróżniony w konkursie Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont Europa. Wrocławski Medicus będzie współpracował z partnerami z Berlina i Oxfordu, a środki po połowie zapewnią Komisja Europejska oraz Ministerstwo Nauki. Centrum będzie działać przez 6 lat, wspierając badania translacyjne oraz rozwój medycyny precyzyjnej w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca. I to były najważniejsze tematy z czwartku. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubimyślnikboom.pl.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy 500 000 zł na prowadzenie centrów pomocy dzieciom. To placówki, w których dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym mają otrzymać kompleksową pomoc. Takie miejsca funkcjonują już we Wrocławiu i Głogowie. To ważna inicjatywa, bo jak mówi Radiu Gra Monika Włodarczyk, radna sejmiku województwa i inicjatorka projektu, statystyki są przerażające.
2: 2025 rok, i to są dane policji, to prawie 2000 prób samobójczych. Jeżeli mówimy o takim dojmującym poczuciu kryzysu psychicznego i stresu, to jest 70% dzieci i młodzieży przeżywa to permanentnie. Jeżeli mówimy o kwestii dojmującej samotności, to 40% dzieci i młodzieży doświadcza tego odczucia, uczucia takiego w sobie. Jeżeli mówimy dzisiaj o kwestii zrozumienia i o kwestii tego, czy te dzieci są samotne, czy nie, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda, to jest też na poziomie 40-50% i 70% dzieci i młodzieży nigdy nie zostało poddanych specjalistycznej pomocy.
0: Takie centra mają też zapewnić wsparcie najmłodszym po traumach i doświadczeniu przemocy, tłumaczy prowadząca Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie Anna Lechowska.
3: Centrum Pomocy Dzieciom to są placówki, które są zbudowane na podstawie modelu Barnahus, który polega, mówiąc w dużym skrócie, na tym, że dziecko, które potrzebuje pomocy, najczęściej dziecko pokrzywdzone przemocą, czy pokrzywdzone w ogóle przestępstwem, potrzebuje pomocy najczęściej wielu specjalistów. Centra Pomocy Dzieciom oferują tą pomoc w jednym miejscu. My nie odsyłamy dziecka do innego miejsca, do innej instytucji. Nie chcemy, żeby dziecko wędrowało, tylko w jednym miejscu wielu specjalistów oferuje taką pomoc.
0: W przyszłości takie miejsca mają pojawić się też w Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Chcemy w ten sposób stworzyć pomoc dla dzieci, by we wszystkich subregionach dzieci, które są w kryzysie psychicznym, w kryzysie zdrowia psychicznego, po traumie, po przemocy, znajdowały w jednym miejscu kompleksową, dużą pomoc psychologiczną, psychiatryczną, wsparcie terapeutyczne, wsparcie grup wzajemnych wiekowych, ale też chcemy przygotować bardzo dobry grunt do budowania na nowo, współcześnie, relacji z rodzicami. Chcemy też postawić duży akcent na to, co obecnie dostrzegamy w tych zjawiskach nowych społecznych, a mianowicie chcemy doskonalić kompetencje rodzicielskie.
0: Dodaje radna sejmiku województwa dolnośląskiego Monika Włodarczyk.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Do Wrocławia przyjechał już 40. tramwaj Pesa Twist 146N. Tym samym zakończył się jeden z najważniejszych etapów wymiany taboru tramwajowego w stolicy Dolnego Śląska. Zakup 40 tramwajów był możliwy dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej, podkreśla prezes MPK Wrocław Witold Woźny.
4: Cieszymy się tym bardziej, że tak duży projekt mogliśmy zrealizować przy udziale środków zewnętrznych, przy udziale środków unijnych. Sam kontrakt, który kosztował bardzo wiele milionów złotych, jego dofinansowanie na poziomie 85%, 40 tego typu tramwajów zakupionych. Dla przypomnienia, zamówienie podzielone na dwa etapy. Pierwszy w wielkości 24 sztuk w ramach zamówienia podstawowego i 16 kolejnych tramwajów w ramach prawa opcji, na które również pozyskaliśmy stosowne finansowanie.
0: Łącznie do Wrocławia trafiło już 46 tramwajów Modelus Gamma oraz 40 tramwajów Pesa Twist 146N. W najbliższych latach flotę uzupełni także 40 nowoczesnych Modelusów Beta.
4: W ostatnich 3 latach na zakupy inwestycyjne związane z taborem, tak tramwajowym, jak i autobusowym, spółka MPK Wrocław pozyskała rekordowe 600 milionów złotych. Jest to ewenement tak w skali kraju, ale też w historii MPK Wrocław. Mamy nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Przed nami ogromne wyzwanie dostaw kolejnych tramwajów, kolejnych autobusów i wierzymy, że będzie to możliwe również przy udziału środków zewnętrznych.
0: Pesa Twist 146N to tramwaj, który może przewieźć do 200 pasażerów, w tym 40 na miejscach siedzących. MPK Wrocław w piątek podpisało też umowę na remont 8 tramwajów PESA Twist 2010N, pierwszych w pełni niskopodłogowych pojazdów we flocie miejskiego przewoźnika. Pojazdy trafiły do Wrocławia w 2015 roku i od tamtej pory każdy z nich przejechał ponad 1 000 000 km. Modernizację za prawie 73 miliony złotych wykona wybrana w przetargu firma ZAC, a obejmie ona kompleksową naprawę wszystkich najważniejszych elementów, takich jak m.in. wózki, silniki trakcyjne, układy hamulcowe czy pantografy. W ramach remontu przebudowane zostaną także kabiny motorniczych oraz układ foteli tak, aby w tramwajach znalazły się miejsca na wózki i dla pasażera z psem przewodnikiem. Pierwszy z wyremontowanych Twistów 2010N ma wrócić do stolicy Dolnego Śląska za 1,5 roku.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: Trwa rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku pomiędzy Prochowicami a Lisowicami. W związku z tym w piątek zostały wprowadzone tam zmiany w organizacji ruchu, o których poinformowała Radio Gra Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Pojazdy poruszające się na trasie z Wrocławia w kierunku Lubina będą poruszać się bez zmian, czyli w tym przypadku będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Natomiast kierowcy, którzy będą jechali z Lubina w kierunku Wrocławia, będą musieli korzystać z objazdu. Pojazdy do 3,5 tony będą poruszać się objazdem przez Prochowice, natomiast pojazdy powyżej 3,5 tony poruszać się będą wyznaczonym objazdem od Lubina przez S3 i A4, gdzie na węźle Mikołajowice będzie trzeba zjechać na drogę krajową nr 94 i kierować się w kierunku Prochowic. W ramach zadania zostanie podniesiona nośność drogi, przebudowane będzie skrzyżowanie, wybudowane chodniki oraz nowe przejścia dla pieszych. Celem całej inwestycji jest poprawa organizacji ruchu i przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa użytkowników drogi.
0: Zmiany będą obowiązywać co najmniej do końca roku. A w samym Wrocławiu dobiegły końca prace remontowe na ulicy Kiełczowskiej. Modernizacja objęła około 600-metrowy odcinek między Mulicką a Poleską. Od piątku na swoją stałą trasę wróciła nocna linia autobusowa, która podczas pracy korzystała z objazdów. Remont, przypomnijmy, rozpoczął się 23 marca i był prowadzony głównie nocami, co pozwoliło uniknąć większych utrudnień dla mieszkańców i zachować przejezdność ulicy w ciągu dnia. Zakres inwestycji obejmował wymianę nawierzchni na asfaltobeton, budowę azylii na przejściach dla pieszych oraz remont przystanku autobusowego. Koszt inwestycji wyniósł prawie 2 miliony złotych.
1: www.radiogra.pl.
0: Ukraiński pisarz i działacz społeczny Serhii Żadan otrzymał w piątek doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. W uzasadnieniu napisano, że jego twórczość stanowi bezkompromisowe i przenikliwe, głęboko zapadające w pamięć świadectwo wojny. Serhii Żadan jest poetą, prozaikiem, muzykiem i tłumaczem. Po polsku ukazały się dotychczas jego tomiki wierszy Historia kultury początku stulecia, Drohobycz, Etiopia i Atena oraz 7 powieści poza internatem, m.in. Big Mac, Anarchy in the UKR, W mieście wojna, a ostatnio także zbiór opowiadań Arabeski. Pisarz od początku pełnoskalowej inwazji Rosji działa jako wolontariusz i służy w szeregach sił zbrojnych Ukrainy, broniąc rodzinnego Charkowa. Jednym z głównych tematów jego twórczości jest postsowiecka rzeczywistość na Ukrainie. Przed nami czwarta edycja festiwalu Delicje. W weekend 5-7 czerwca na wrocławskim rynku zaprezentuje się około 70 wystawców. Tegoroczna edycja festiwalu Delicje odbędzie się pod hasłem Kulinarne mosty Wrocław otwarty na świat. Jak mówi nam współorganizatorka tego wydarzenia, Małgorzata Szajer-Tec, to okazja do spróbowania potraw z całego świata.
6: Dzięki potrawom, produktom przygotowywanym przez naszych wystawców będziemy mogli odbyć faktycznie taką fascynującą kulinarną podróż dookoła świata. Odwiedzimy kulinarnie Portugalię, Hiszpanię, Włochy, Francję, udamy się do Korei i na Cypr. Także będą to produkty od naszych rodzimych, lokalnych po te z dalszych zakątków globu. Spodziewamy się około 70 wystawców. Będą to wystawcy gastronomiczni, wystawcy, którzy produkują sery, wędliny i mniej znane, bardziej oczywiste, po te bardziej wyszukane.
0: Festiwal to także warsztaty i pokazy.
6: Warsztaty odbędą się w soboty i w niedzielę w blokach tematycznych i tutaj będziemy właśnie pokazywali, jak można połączyć i zastosować produkt lokalny w odsłonie światowej. Będzie na przykład stron Kłodzki w odsłonie światowej. Będzie potrawa znana w kulturze bliskowschodniej sarma turecka, ale tak jak sarma jest to farsz z mięsa, ryżu i świeżych ziół owinięty w liście winogron, my pokażemy, że do tego farszu może wskoczyć spokojnie kasza jaglana, a owinięte będzie to wszystko w liście kiszonej sałaty.
0: Dodajmy, że festiwal odbywa się we Wrocławiu już po raz czwarty. I to były najważniejsze tematy z piątku. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że w nim teraz południe Wrocławia, czyli historyczna i współczesna panorama osiedla Powstańców Śląskich. To jedno z najbardziej charakterystycznych osiedli Wrocławia, położone na terenie dawnej dzielnicy Krzyki. Jego dzieje są odbiciem burzliwej historii miasta, przeplatającej się z przemianami społecznymi, urbanistycznymi i gospodarczymi. To miejsce, gdzie przedwojenna elegancja spotyka się z powojenną nowoczesnością, a ślady przeszłości splatają się z dynamiczną teraźniejszością. Zanim osiedle przyjęło obecny kształt, istniała tu Nowa Wieś, znana pod nazwami Villa Nowa oraz Neudorf. Przez długie lata była ona typową podwrocławską osadą rolniczą, dostarczającą mieszkańcom miasta świeże warzywa i owoce. W XIX wieku, w wyniku kasaty klasztorów oraz likwidacji miejskich fortyfikacji, Neudorf zaczęła stopniowo zatracać swój wiejski charakter. W 1868 roku została formalnie przyłączona do Wrocławia, a jej główną arterię, przedłużenie ulicy Świdnickiej w kierunku Borka, przemianowano na Kleinburgerstrasse, podkreślając w ten sposób miejską tożsamość tej części metropolii. Wkrótce potem rozpoczęła się parcelacja terenów pod willę w Borku, a wzdłuż nowo nazwanej ulicy podjęto działania urbanistyczne mające na celu stworzenie reprezentacyjnego przedmieścia południowego. W 1877 roku ulica zyskała nowego patrona, cesarza Wilhelma I, i została poszerzona do imponujących 27 metrów. Wkrótce wyrosły tu okazałe wille i kamienice zamieszkiwane przez najbardziej zamożnych wrocławian. Mieszkania w tych budynkach imponowały powierzchnią, nierzadko sięgającą nawet 300 metrów kwadratowych, a otaczające je ogrody podkreślały prestiż tej lokalizacji. W południowej części osiedla wyznaczono duży, okrągły plac, dzisiejszy Plac Powstańców Śląskich. To właśnie tutaj w 1911 roku wzniesiono monumentalny gmach Wyższego Urzędu Górniczego, mieszczący dziś zakład energetyczny. 5 lat później, tuż przy granicy z Borkiem, powstał budynek dyrekcji Okręgu Pocztowego, który przez wiele lat po wojnie pełnił funkcje związane z obsługą pocztową i telekomunikacyjną regionu. Lata 30. XX wieku przyniosły kolejne zmiany. Ulice przebudowano, a torowisko tramwajowe przeniesiono na zielony pas między jezdniami. Losy osiedla diametralnie zmieniły się podczas oblężenia Festung Breslau. Południowe przedmieście znalazło się na głównym kierunku natarcia Armii Czerwonej, m.in. ze względu na brak przeszkód wodnych, które w innych częściach miasta spowalniały atakujących. Intensywny ostrzał artyleryjski, bombardowania oraz celowe wyburzenia dokonane przez niemieckich obrońców doprowadziły do niemal całkowitej destrukcji zabudowy. Po zakończeniu działań wojennych teren ten przez wiele lat pozostawał rozległym, ponad 100-hektarowym, niemal pustym placem. Dopiero w latach 60. i 70. rozpoczęto tu intensywną zabudowę, dzieląc obszar na 4 części oznaczone literami Anna, Barbara, Celina i Dorota, wyznaczone osiami ulic Wielkiej oraz Powstańców Śląskich. W tym okresie powstały liczne budynki mieszkalne w technologii wielkopłytowej, charakterystycznej dla powojennego modernizmu. Wśród nich wyróżnia się tak zwany Mrówkowiec przy ulicy Drukarskiej. 11-kondygnacyjny blok o długości 235 metrów, mieszczący aż 800 mieszkań. Nieco wcześniej, jeszcze pod koniec lat 50., wybudowano tak zwanego Jamnika, 4-kondygnacyjny blok z 14 klatkami schodowymi. Pozostałe budynki wzniesione w tym czasie to głównie 5- lub 11-kondygnacyjne bloki, które nadały osiedlu charakterystyczny, modernistyczny wygląd. Pod koniec lat 70. w północnej części osiedla, przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Swobodnej, powstał 11-kondygnacyjny hotel Wrocław. Jeden z pierwszych we Wrocławiu obiektów zrealizowanych przez zagraniczną firmę i oddanych pod klucz. W 1982 roku przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Wielkiej do użytku oddano 25-kondygnacyjny biurowiec Poltegor Centre, przez wiele lat najwyższy budynek w mieście. W latach 80. i 90. po wschodniej stronie ulicy Powstańców Śląskich zrealizowano kolejne wielokondygnacyjne galeriowce, które wraz z towarzyszącymi aneksami usługowymi stały
stały się jednym z symboli tej części miasta. Przez długi czas centralny 4,5-hektarowy plac pomiędzy hotelem Wrocław a nowoczesnym wieżowcem Sky Tower pozostawał niezabudowany dopiero w drugiej połowie drugiej dekady XXI wieku. Rozpoczęto intensywną zabudowę tego obszaru. Wzdłuż ulicy Gwiaździstej powstały kolejne etapy tak zwane nowego centrum południowego, dzień zespołu nowoczesnych bloków mieszkalnych, które przyciągają nowych mieszkańców i inwestorów. Z kolei wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich wzniesiono nowoczesne biurowce, tworzące Centrum Południe, dynamicznie rozwijającą się strefę biznesową. Dziś osiedle Południe, czyli Powstańców Śląskich, to fascynujące połączenie historii i współczesności. Wciąż można tu odnaleźć ślady dawnej willowej zabudowy, monumentalne gmachy z początku XX wieku, a także przykłady powojennego modernizmu i nowoczesnej architektury. Wysokie bloki, przeszklone biurowce, nowoczesne apartamentowce i historyczne kamienice tworzą unikalną mozaikę, która przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów. Osiedle jest doskonale skomunikowane. Przez jego teren przebiegają ważne linie tramwajowe i autobusowe, a bliskość głównych arterii umożliwia szybki dojazd do centrum miasta. Liczne punkty usługowe, sklepy, restauracje i obiekty rekreacyjne sprawiają, że życie codzienne mieszkańców toczy się tu w wygodnych warunkach.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio.

To jest program A. Słyszałeś, że we Wrocławiu w tym odcinku na celownik bierzemy Festiwal Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu. Jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim kalendarzu filmowym, które promuje i celebruje sztukę aktorską na dużym ekranie. Już od wielu lat impreza przyciąga do stolicy Dolnego Śląska najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły aktorstwa, a także oferuje publiczności spotkania, projekcje i warsztaty z udziałem gwiazd kina. Jego rola w regionie i w środowisku filmowym w Polsce jest nie do przecenienia. Festiwal inspiruje, uczy i łączy pokolenia aktorów oraz widzów w duchu miłości do kina. Festiwal Aktorstwa Filmowego imienia Tadeusza Szymkowa odbywa się we Wrocławiu i wybranych miastach regionu od ponad dekady jako hołd dla Tadeusza Szymkowa, aktora związanego z wrocławskim środowiskiem teatralnym i filmowym, który zmarł na początku pierwszej dekady XXI wieku. Od pierwszej edycji festiwal prezentuje filmy, w których aktorzy osiągnęli mistrzowskie kreacje, stawiając sztukę aktorską w centrum uwagi widzów. Początkowo festiwal odbywał się jesienią i był organizowany oddzielnie od innych imprez filmowych, lecz w ostatnich latach jego termin został połączony z Festiwalem Reżyserii Filmowej, tworząc wiosenne święto kina we Wrocławiu. Dzięki temu zarówno aktorzy, jak i reżyserzy mają okazję wspólnie świętować osiągnięcia polskiej kinematografii, a mieszkańcy oraz goście miasta mogą uczestniczyć w bogatym programie bezpłatnych wydarzeń. Centralnym punktem Festiwalu Aktorstwa Filmowego jest wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia aktorskie. Najbardziej prestiżową nagrodą jest platynowy szczeniak imienia Jana Nowickiego, którym uhonorowywani są aktorzy za całokształt twórczości i szczególny wkład w sztukę aktorską. Wśród laureatów tej statuetki znaleźli się najwybitniejsi polscy aktorzy, tacy jak Katarzyna Figura, Jan Nowicki, Krystyna Janda, Daniel Olbrychski, Beata Tyszkiewicz, Marek Kondrat, Maja Komorowska, Janusz Gajos, Anna Dymna, Olgierd Łukaszewicz, Magdalena Zawadzka, Anna Seniuk, Andrzej Seweryn, Barbara Kraftówna, Zbigniew Zamachowski, Robert Więckiewicz oraz Dorota Kolak. Drugim filarem konkursu są Złote Szczeniaki, nagrody przyznawane za najlepsze kreacje aktorskie pierwszo- i drugoplanowe w filmach powstałych w danym sezonie. Nagrodzone role są wskazywane przez jury, złożone wyłącznie z aktorów, co podkreśla rangę artystyczną wyróżnień. Podczas ostatnich edycji statuetki otrzymali m.in. Sandra Drzymalska, Filip Pławiak, Julian Świerzewski, Ewelina Starejki za ich wybitne role w uznanych produkcjach filmowych. Festiwal przyznaje również nagrodę imienia Piotra Machalicy dla aktora śpiewającego, wyróżniając artystów, którzy łączą talent aktorski z interpretacją muzyki. W gronie laureatów tego wyróżnienia są takie postaci jak Sonia Bohosiewicz oraz Hanna Śleszyńska. Festiwal Aktorstwa Filmowego ma ogromne znaczenie dla kulturalnego życia Wrocławia i regionu Dolnego Śląska. Jako wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim przyciąga widzów, artystów i dziennikarzy, co wpływa na ożywienie lokalnej sceny kultury i promocję miasta jako ważnego ośrodka filmowego. Bezpłatny charakter wielu wydarzeń sprzyja szerokiemu dostępowi mieszkańców regionu do kina i spotkań z twórcami, co wzmacnia społeczność miłośników filmu i sztuki. Program festiwalu obejmuje projekcje filmowe, warsztaty aktorskie, spotkania z gwiazdami kina oraz koncerty i spektakle, co tworzy przestrzeń do dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy artystami i publicznością. Wydarzenia odbywają się nie tylko we Wrocławiu, ale także w mniejszych miastach regionu, co przyczynia się do popularyzacji kultury filmowej w skali lokalnej. Festiwal Aktorstwa Filmowego odgrywa istotną rolę w środowisku filmowym w Polsce, promując aktorstwo jako sztukę i doceniając indywidualne osiągnięcia twórców. Nagrody przyznawane podczas festiwalu są nie tylko symbolem uznania, lecz także inspiracją dla młodych aktorów, którzy marzą o karierze na dużym ekranie. Jako jedno z nielicznych wydarzeń koncentrujących się przede wszystkim na kreacjach aktorskich, festiwal wspiera dialog o roli aktora we współczesnej kinematografii i podkreśla znaczenie warsztatu aktorskiego dla jakości filmów. Spotkania z wybitnymi aktorami i twórcami oraz publiczne dyskusje stają się okazją do refleksji nad kondycją polskiej kinematografii i miejscem aktorstwa w kulturze. Festiwal Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu to wyjątkowe wydarzenie, które łączy hołd dla mistrzów aktorskiej sztuki z promowaniem nowych talentów. Dzięki prestiżowym nagrodom, bogatemu programowi i szerokiemu udziałowi publiczności festiwal nie tylko wzbogaca ofertę kulturalną Wrocławia, ale także współtworzy ważny dialog we współczesnym polskim kinie. Nieustannie przypomina, że to aktor jest sercem każdego filmu i że jego rola zasługuje na szczególne wyróżnienie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

programie A słyszałeś, że we Wrocławiu teraz o jednym z najważniejszych wydarzeń polskiej kultury filmowej, które od lat celebruje twórców kina reżyserskiego i ich współpracę z aktorami, Festiwal Reżyserii Filmowej we Wrocławiu. Festiwal, który odbywa się równolegle z Festiwalem Aktorstwa Filmowego imienia Tadeusza Szymkowa, stał się stałym punktem kalendarza branży filmowej w Polsce, przyciągając do stolicy Dolnego Śląska reżyserów, aktorów, krytyków i miłośników kina z całego kraju. Na przestrzeni lat festiwal wyróżniał najwybitniejsze postaci polskiej reżyserii i pozostawił trwały ślad w historii regionalnej sceny filmowej. Początki Festiwalu Reżyserii Filmowej sięgają 2007

tworzą okazję do dialogu między reżyserami, aktorami i publicznością. Dzięki temu Wrocław na kilka dni staje się stolicą polskiego kina, skupiając uwagę zarówno profesjonalistów, jak i fanów sztuki filmowej. Centralnym punktem Festiwalu Reżyserii Filmowej jest wręczenie najważniejszych statuetek, wśród których największym wyróżnieniem jest Złoty Dzik, Grand Prix przyznawane za najlepszą reżyserię filmu z ostatniego sezonu. Jury składające się z uznanych twórców co roku ocenia dzieła zgodnie z najwyższymi kryteriami artystycznymi. Podczas ostatniej edycji festiwalu Grand Prix trafiło do reżysera Marcina Koszałki za film Biała Odwaga. Jury wyróżniło także Adriana Panka za film Simona Kosak. Oprócz Złotego Dzika organizatorzy przyznają kryształowe dziki, które honorują reżyserów za całokształt twórczości lub za twórczą współpracę z aktorami. Wśród laureatów tej prestiżowej nagrody znaleźli się m.in. Wojciech Marczewski za wybitne osiągnięcia w reżyserii filmowej oraz Adam Woronowicz za twórczą współpracę aktora z reżyserem. Festiwal jest też miejscem, w którym festiwalowa publiczność i branża filmowa śledzą pracę młodszych twórców, dając im okazję do zaprezentowania filmów i rywalizacji w głównych kategoriach konkursowych. Festiwal Reżyserii Filmowej ma ogromne znaczenie dla Wrocławia i regionu Dolnego Śląska, zarówno jako wydarzenie kulturalne, jak i jako impuls do rozwoju lokalnej społeczności filmowej. Impreza przyciąga do miasta setki widzów, twórców i dziennikarzy, co wpływa na wzrost zainteresowania lokalnymi miejscami kultury, infrastrukturą kinową oraz kreatywnymi inicjatywami w regionie. Wrocław jako miasto o bogatej historii filmowej, choćby dzięki lokalnym wytwórniom czy licznym planom zdjęciowym, zyskuje dzięki festiwalowi kolejny powód do promowania swojej tożsamości jako ważnego ośrodka polskiej sztuki filmowej. To wydarzenie nie tylko prezentuje filmy, ale również sprzyja networkingowi, wymianie doświadczeń i inspiracji pomiędzy twórcami, co ma znaczenie dla całego środowiska filmowego w Polsce. Znaczenie dla środowiska filmowego w Polsce Festiwal Reżyserii Filmowej jest jednym z kluczowych miejsc na filmowej mapie Polski, gdzie wybitne nazwiska reżyserów i aktorów spotykają się z publicznością i krytykami. Przyznawane tu nagrody, takie jak Złote i Kryształowe Dziki, są dla wielu twórców ważnym wyróżnieniem w karierze, wpływając na ich pozycję w branży i otwierając kolejne możliwości artystyczne. Co więcej, festiwal wspiera rozwój młodych talentów i promuje nowe kino, co jest nieocenione w kontekście odnowy i prowokowania dialogu w polskiej kinematografii. Integruje środowisko filmowe, a jego gala i festiwalowe wydarzenia na stałe wpisały się w kalendarze najważniejszych twórców i miłośników kina w kraju. Festiwal Reżyserii Filmowej we Wrocławiu to wydarzenie o ogromnej wadze zarówno dla miasta, jak i dla całej polskiej kultury filmowej. Jego historia, prestiżowe nagrody i laureaci tworzą bogatą tradycję, a festiwalowe edycje stanowią ważne święto twórczości reżyserskiej, celebrację talentu, doświadczenia i pasji do kina.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.

programie A słyszałeś, że we Wrocławiu pora przyjrzeć się bliżej Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu Nowe Horyzonty. Miejscu, gdzie kino spotyka wyobraźnię, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty to jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce, które od lat przyciąga zarówno miłośników ambitnego kina, jak i twórców z całego świata. To właśnie tutaj, w sercu Wrocławia, co roku prezentowane są filmy, które wymykają się schematom i zaskakują świeżością podejścia do sztuki filmowej. Festiwal zadebiutował w roku 2001 w Sanoku, jednak już rok później przeniósł się do Cieszyna, a od roku 2006 jego stałym domem stał się Wrocław. Od tamtej pory stolica Dolnego Śląska na kilka wakacyjnych dni zamienia się w centrum filmowych odkryć, gdzie widzowie mają okazję obejrzeć produkcje, których próżno szukać w standardowym repertuarze kin. Za organizację wydarzenia odpowiada Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, które nieustannie dba o to, by festiwal zachował swój niepowtarzalny, niekomercyjny charakter. Ale Nowe Horyzonty to nie tylko pokazy filmowe. W programie imprezy znaleźć można również spotkania z twórcami, panele dyskusyjne, warsztaty oraz wydarzenia muzyczne i performatywne. Festiwal znany jest z promowania kina autorskiego, niezależnego i eksperymentalnego. W konkursie głównym prezentowane są filmy, które często balansują na granicy gatunków i konwencji, skłaniając do refleksji i dyskusji. Najważniejszą nagrodą festiwalu jest Grand Prix, przyznawane przez międzynarodowe jury dla najlepszego filmu konkursu głównego. Oprócz tego wręczane są również nagrody publiczności oraz wyróżnienia specjalne. Festiwal cieszy się uznaniem nie tylko w Polsce, ale i za granicą, a udział w nim bywa dla wielu twórców przepustką do międzynarodowej kariery. Jednym z wyróżników Nowych Horyzontów jest niezwykle zaangażowana publiczność. Widzowie często uczestniczą w kilkunastu seansach, dziennie żywo dyskutują o obejrzanych filmach i chętnie biorą udział w spotkaniach z reżyserami oraz aktorami. To właśnie ta otwartość i ciekawość sprawiają, że festiwal ma wyjątkową atmosferę. Nowe Horyzonty to nie tylko święto filmu, ale także platforma wymiany myśli i inspiracji. Co roku do Wrocławia przyjeżdżają uznani reżyserzy, debiutanci, krytycy oraz aktorzy, którzy wspólnie z publicznością tworzą niezwykłe wydarzenie kulturalne. Festiwal promuje również lokalnych twórców oraz młodych artystów, dając im szansę na prezentację swoich dzieł przed szeroką publicznością. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty odgrywa ogromną rolę w popularyzacji kina artystycznego w Polsce. Dzięki niemu widzowie mają dostęp do filmów z całego świata, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji. Festiwal przyczynia się do rozwoju kulturalnego Wrocławia, a także promuje Polskę na międzynarodowej arenie filmowej.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu, a w nim kolejny wrocławski festiwal One Love Sound Fest, to muzyczne święto pozytywnych wibracji, które przez lata stało się jednym z największych halowych festiwali muzyki reggae w Wrocławiu i w Europie. Impreza przyciągała fanów jamańskich rytmów roots, dubu, dancehallu czy world music do kultowej hali stulecia, tworząc wyjątkową atmosferę wspólnoty, miłości i muzycznych odkryć. Dla miłośników muzyki alternatywnej i reggae kultury festiwal był obowiązkowym punktem w kalendarzu wydarzeń artystycznych w Polsce. One Love Sound Fest narodził się na początku XXI wieku jako kameralny festiwal reggae we Wrocławiu, szybko zdobywając popularność i rozrastając się w jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie. Już w drugiej dekadzie XXI wieku impreza odbywała się regularnie w nowoczesnych przestrzeniach hali stulecia, która może pomieścić nawet 12 tysięcy osób, przyciągając fanów muzyki nie tylko z Polski, lecz także z innych krajów. Na przestrzeni wielu edycji festiwal prezentował różnorodne odmiany muzyki inspirowane reggae, w tym dub, raga, roots, hip-hop, dancehall oraz world music. Jeden z celów organizatorów, udostępnienie publiczności ambitnych i nowatorskich projektów, sprawił, że festiwal zyskał uznanie zarówno wśród melomanów, jak i artystów z całego świata. One Love Sound Fest gościł przez lata liczne uznane postacie sceny reggae i pokrewnych gatunków muzycznych. Na plakacie festiwalu pojawiały się międzynarodowe gwiazdy. Niemiecki Gentleman and the Evolution, brytyjski Misty in Roots, jamański Beanie Man, francuski Ragga Sonic czy japoński Sound System Mighty Crown, które prezentowały swoje projekty przed tysiącami fanów. W kolejnych edycjach na scenie występowali również znani muzycy reggae z Jamajki, jak Johnny Osborne i Omar Perry, a także inni utalentowani artyści z Europy i Polski. W programie festiwalu obok głównych koncertów pojawiały się też sceny sound systemowe z DJ-ami oraz liczne elementy kultury jamańskiej i muzycznej ekspresji. Chociaż festiwal koncentrował się na muzyce reggae, w późniejszych edycjach pojawiały się też dodatkowe elementy muzyczne. W niektórych latach rozwinięto program o sceny z nowoczesnymi brzmieniami drum and bass czy alternatywnymi eksperymentami muzycznymi, co wskazywało na otwartość festiwalu na nowe wpływy i publiczność. One Love Sound Fest był jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych organizowanych w hali stulecia, zabytkowym i symbolicznym miejscu kultury we Wrocławiu. Festiwal przyciągał do miasta tysiące fanów muzyki, generując ożywienie w lokalnej turystyce, kulturze i gastronomii, zwłaszcza w późnojesiennym sezonie, gdy inne imprezy muzyczne w Europie kończyły swoje edycje. Dla regionu Dolnego Śląska festiwal był sposobnością do promocji miejskiej sceny muzycznej i tworzenia przestrzeni integracji dla młodych ludzi, artystów oraz entuzjastów muzyki reggae. Stał się elementem tożsamości kulturalnej Wrocławia, podkreślając otwartość miasta na różnorodność stylów muzycznych i globalne wpływy muzyki jamańskiej. One Love Sound Fest przez lata działalności inspirował muzyków i fanów reggae w Polsce, promując ten gatunek muzyczny w środowisku festiwalowym. Impreza umożliwiała polskim zespołom i artystom prezentację na jednej scenie obok światowych wykonawców, co wpływało na rozwój lokalnych talentów i zwiększało ich widoczność. Festiwal stał się także miejscem spotkań dla fanów szeroko pojętej kultury reggae oraz miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami a publicznością. Pozwala uczestnikom zanurzyć się w muzycznych tradycjach i nowoczesnych interpretacjach jamańskich rytmów, przyczyniając się do bogatszej i bardziej zróżnicowanej sceny muzycznej w Polsce. One Love Sound Fest to wyjątkowe muzyczne wydarzenie, które przez lata zbudowało sobie renomę jako największy halowy festiwal reggae w Europie. Dzięki bogatej historii, zapraszaniu międzynarodowych artystów i silnemu związkowi z Wrocławiem festiwal wpisywał się w mapę najważniejszych imprez muzycznych w Polsce, celebrując różnorodność muzyki i pozytywne wibracje, które na długo zapadały w pamięć uczestników.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
3: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy, osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj. Aleja Platanowa 2.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

A słyszałeś, że we Wrocławiu teraz Port Literacki Wrocław, festiwal słowa, który zmienił polską literaturę. Wrocław od lat jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce, a na jego mapie nie mogło zabraknąć wydarzeń, które na stałe zapisały się w historii polskiej literatury. Jednym z takich projektów jest Port Literacki Wrocław, festiwal, który przez niemal dwie dekady gromadził miłośników poezji, prozy i szeroko pojętej kultury słowa, tworząc wyjątkową przestrzeń spotkań, inspiracji i dyskusji. To właśnie tutaj rodziły się nowe literackie talenty, a uznani twórcy z Polski i zagranicy prezentowali swoje najnowsze dzieła. Wszystko zaczęło się w roku 1996, kiedy to po raz pierwszy zorganizowano festiwal pod nazwą Fort Literacki. Powstał on z inicjatywy środowiska związanego z czasopismem Blue Lion oraz biurem literackim, które od początku pełniło rolę głównego organizatora wydarzenia. W kolejnych latach festiwal przyjął nazwę Port Literacki i coraz mocniej wpisywał się w kulturalny pejzaż Wrocławia. Jego organizacja stopniowo przenosiła się z nieco kameralnych przestrzeni do coraz większych i bardziej prestiżowych miejsc, by w końcu na stałe zagościć w Centrum Sztuki Impart. Port Literacki to nie tylko coroczne spotkania, ale także platforma, która umożliwiała debiutantom wejście na literacką scenę. Organizatorzy od początku stawiali na różnorodność, zarówno jeśli chodzi o formy literackie, jak i o zapraszanych gości. Na festiwalu pojawiali się nie tylko poeci i pisarze, ale także tłumacze, krytycy, literaccy, muzycy i artyści wizualni. Dzięki temu wydarzenie zyskało międzynarodowy charakter i stało się miejscem żywego dialogu między różnymi dziedzinami sztuki. Port Literacki Wrocław przez wszystkie lata swojego istnienia imponował rozmachem i bogactwem programu. Każda edycja to kilkadziesiąt spotkań autorskich, paneli dyskusyjnych, warsztatów, koncertów oraz wystaw. Szczególne miejsce w harmonogramie zajmowały premiery książek przygotowywanych przez Biuro Literackie, wydawnictwo, które z festiwalem związane było od samego początku. Na scenie Portu Literackiego pojawiali się najważniejsi twórcy współczesnej polskiej literatury, tacy jak Marcin Świetlicki, Andrzej Sosnowski, Dariusz Sośnicki, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Jacek Podsiadło, Marcin Sendecki czy Julia Fiedorczuk. Jednak Port Literacki to także miejsce spotkań z zagranicznymi autorami. Festiwal gościł m.in. Rainera Kunce, Charlesa Simica, Eugeniusza Ewtuszenkę i wielu innych wybitnych poetów i prozaików z Europy, Ameryki i Azji. Wyjątkową cechą Portu Literackiego był sposób prezentacji literatury. Spotkania autorskie często przyjmowały formę performansów, czytań scenicznych, a także wydarzeń multimedialnych, w których literatura łączyła się z muzyką.

Przyznawanie nagród literackich, które stanowiły wyróżnienie dla najbardziej wartościowych debiutów. Przez lata festiwal współtworzył aurę wyjątkowości wokół premiery nowych książek, sprawiając, że każda z nich była długo wyczekiwanym wydarzeniem w środowisku literackim. Port Literacki Wrocław zmienił sposób, w jaki Polacy postrzegają literaturę współczesną. Festiwal nie tylko promował nowe książki, ale także stawiał pytania o kondycję poezji, prozy i roli literatury w społeczeństwie. Organizowane panele dyskusyjne i spotkania z autorami pozwalały na wymianę poglądów, a także na budowanie mostów między twórcami a czytelnikami. Dzięki międzynarodowemu zasięgowi wydarzenie przyczyniło się do popularyzacji polskiej literatury poza granicami kraju oraz do przybliżenia polskim odbiorcom twórczości autorów zagranicznych. Port Literacki zainspirował również powstanie podobnych festiwali w innych miastach Polski, stając się wzorem dla organizatorów wydarzeń literackich. Po 20 latach intensywnego rozwoju w roku 2015 Port Literacki przeszedł istotne zmiany. Decyzją organizatorów festiwal w dotychczasowej formule zakończył swoje istnienie biuro literackie, które przez lata było sercem wydarzenia. Zaczęło skupiać się na nowych projektach, w tym na organizacji festiwalu Stacja Literatura, który kontynuuje tradycję portu, choć już poza Wrocławiem. Zamknięcie Portu Literackiego nie oznaczało jednak końca jego dziedzictwa. Przez dwie dekady festiwal zgromadził wokół siebie tysiące uczestników, setki autorów i niezliczone rzesze czytelników. Wspomnienia o wydarzeniu wciąż żyją w tekstach uczestników, w archiwalnych nagraniach i w książkach, które dzięki niemu ujrzały światło dzienne. Chociaż Port Literacki Wrocław przeszedł już do historii, jego wpływ na polską literaturę i kulturę jest wciąż odczuwalny. To właśnie dzięki takim inicjatywom literatura staje się żywa, obecna w codzienności i dostępna dla każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia czy miejsca zamieszkania. Festiwal udowodnił, że poezja i proza mogą być fascynującą przygodą, a spotkania z autorami źródłem inspiracji i motywacji do własnej twórczości. Współczesne wydarzenia literackie, takie jak Stacja Literatura, czerpią z doświadczeń i tradycji Portu Literackiego, rozwijając ideę otwartości, dialogu i promocji młodych talentów. Wrocław dzięki Portowi Literackiemu na stałe zapisał się jako miasto otwarte na literaturę, w którym każdy miłośnik słowa może odnaleźć swoją przestrzeń.

0: Reklama.
1: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Po reklamie.

czy słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu. W tym odcinku Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha, jedna z najważniejszych i najdłużej trwających imprez promujących kulturę żydowską w Polsce, która od 2009 roku stała się stałym elementem kulturalnej mapy Wrocławia. Festiwal nie tylko celebruje bogactwo tradycji, muzyki i historii Żydów, lecz także buduje przestrzeń dialogu międzykulturowego, wzajemnego szacunku i rozumienia różnorodności. W roku 2025 Simcha wciąż żyje i rozwija się, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i gości z innych części kraju i zagranicy, oferując bogaty program edukacyjny, artystyczny i społeczny. Początki Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha sięgają 1999 roku, kiedy to po remoncie synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu zrodziła się inicjatywa, by przypomnieć i celebrować wielowiekowe żydowskie dziedzictwo Dolnego Śląska. Od pierwszej skromnej edycji festiwal stopniowo rósł zarówno pod względem zasięgu, jak i liczby uczestników, stając się jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń w Polsce. Jego nazwa Simcha oznacza w języku hebrajskim radość, co idealnie oddaje ducha imprezy, która łączy elementy tradycji i współczesności, a także zaprasza do wspólnego celebrowania muzyki, sztuki, historii i obyczajów. Przez lata program Simchy rozwijał się od koncertów muzyki żydowskiej i klezmerskiej, przez pokazy filmów, literaturę, warsztaty kulinarne i językowe, aż po spacery śladami żydowskiej historii Wrocławia. Z czasem impreza stała się też okazją do poznania dorobku współczesnych artystów i intelektualistów związanych z kulturą żydowską. Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha to wydarzenie o szerokim spektrum działań, które odbywają się przede wszystkim w synagodze pod Białym Bocianem, historycznej przestrzeni kulturalnej i duchowej śródmieścia Wrocławia oraz na terenie całej tzw. dzielnicy wzajemnego szacunku i centrum miasta. Program każdej edycji łączy elementy edukacyjne, artystyczne i społeczne. Koncerty muzyki klezmerskiej i synagogalnej, często z udziałem artystów z Polski i zagranicy, wykłady, panele dyskusyjne i spotkania autorskie poświęcone historii, tradycji i współczesnym aspektom kultury żydowskiej, warsztaty języka hebrajskiego, jidysz i tańców żydowskich, seanse filmowe i wystawy prezentujące różne oblicza żydowskiego dziedzictwa, czy wreszcie jarmark żydowski z tradycyjnym jedzeniem i rękodziełem. Festiwal Simcha to także wydarzenia o charakterze rytualnym, jak powitanie szabatu czy nabożeństwa, które pozwalają uczestnikom zanurzyć się w żywe doświadczenia żydowskiej tradycji. Z biegiem lat Simcha wyróżniała się nie tylko jako muzyczne i edukacyjne przedsięwzięcie, lecz także jako przestrzeń dialogu międzykulturowego. W programie pojawiały się projekty łączące muzykę klezmerską z innymi gatunkami, literaturą z historią, a warsztaty artystyczne z refleksją nad współczesnością. W kontekście jubileuszy szczególne znaczenie miała 25. edycja Simchy, która trwała od 29 lipca do 4 sierpnia i podkreślała roczne bogactwo tradycji żydowskich oraz ich obecność we Wrocławiu poprzez liczne koncerty, wykłady, spacery z przewodnikami i tradycyjne żydowskie śniadanie. Znaczenie dla Wrocławia i regionu Simcha jest jednym z najważniejszych elementów kulturalnego krajobrazu Wrocławia, który od zawsze był miejscem spotkań różnych kultur, religii i tradycji. Festiwal przypomina o bogatej historii lokalnej społeczności żydowskiej oraz jej trwałym wkładzie w życie miasta. Dla mieszkańców regionu Dolnego Śląska Simcha to nie tylko festiwal muzyczny czy kulturalny, to także edukacyjne doświadczenie, które przybliża złożoną historię Żydów w Polsce i Europie oraz promuje wzajemny szacunek i tolerancję. Dzięki różnorodnym wydarzeniom festiwal angażuje różne grupy wiekowe i społeczne, od uczniów i rodzin po seniorów oraz artystów i badaczy. Simcha jest dziś jednym z największych i najważniejszych festiwali kultury żydowskiej w Polsce, który nie tylko celebruje muzykę i tradycje, lecz także promuje wiedzę o historii, zachęca do dialogu międzykulturowego oraz wspiera budowanie społeczeństwa opartego na wzajemnym zrozumieniu. Jego obecność podkreśla wielokulturowość Wrocławia i rolę miasta jako żywego ośrodka wsparcia dla pamięci, edukacji i dialogu społecznego.

0: Reklama.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
0: Po reklamie.
11: To jest Gra FM.

W tym odcinku programu A słyszałeś, że we Wrocławiu TIFF Festival, znany w pełnej nazwie jako trochę inny festiwal fotografii, to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych poświęconych fotografii i sztukom wizualnym w Polsce. Festiwal odbywa się corocznie we Wrocławiu, przyciągając artystów, kuratorów i miłośników fotografii z całego kraju i zagranicy. Jego program eksploruje granice medium fotograficznego, łącząc tradycyjne wystawy z multimedialnymi eksperymentami, performansami i dyskusjami o współczesnej sztuce wizualnej. TIFF Festival narodził się w 2011 roku we Wrocławiu jako odpowiedź na brak przestrzeni dla fotografii w lokalnym środowisku artystycznym. Jego inicjatorem był TIFF Collective, grupa artystów i kuratorów, a festiwal od początku powiązany był z bogatą tradycją wrocławskiej twórczości fotograficznej. Pierwsza edycja festiwalu trwała od 15 października do 18 grudnia 2011 roku, prezentując różnorodne sekcje, w tym warsztaty, pokazy slajdów, wystawy i koncerty, co od razu podkreślało jego interdyscyplinarny charakter. W kolejnych latach TIFF Festival rozwijał się co rok, przyjmując nowe hasła tematyczne i kuratorskie strategie. Tematy edycji obejmowały m.in. proces w konstrukcji Real Fake Photography, 24 Hours of Photography czy Polska Now, pokazując różne sposoby myślenia o fotografii we współczesnym świecie. Z czasem festiwal poszerzył swój zasięg o multimedia i intermedia, uwzględniając w programie projekcje, performance oraz działania w przestrzeni miejskiej, a także organizując konkurs TIFF Open, wspierający zarówno młodych twórców, jak i doświadczonych artystów eksperymentujących z obrazem fotograficznym. TIFF Festival wyróżnia się otwartą i dynamiczną formułą, która łączy różnorodne aspekty fotografii, od klasycznych wystaw po bardziej interdyscyplinarne projekty. Każda edycja festiwalu ma własne motto, wokół którego kuratorzy i artyści konstruują ekspozycje i wydarzenia towarzyszące. Centralnym elementem programu są wystawy prezentowane w najważniejszych galeriach Wrocławia, takich jak BWA Wrocław Główny, Studio BWA, Galeria Entropia czy Muzeum Współczesne Wrocław. Ich tematyka często wychodzi poza tradycyjne ramy fotografii, eksplorując związki obrazu z narracją, tożsamością, pamięcią czy technologią. Kolejnym wyróżnikiem TIFF Festival jest konkurs TIFF Open, otwarty nabór pracy dla fotografów profesjonalnych i amatorów. Laureaci konkursu prezentują wybrane projekty w ramach festiwalu, co daje im szansę na szerszą promocję i wymianę doświadczeń z innymi twórcami. Na przestrzeni lat TIFF Festival gościł wielu znanych kuratorów i artystów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W programie pojawiały się prace uznanych twórców oraz debiutantów, których projekty stały się inspiracją dla szerokiej publiczności zainteresowanej fotografią jako medium sztuki współczesnej. W edycjach poprzednich prezentowano prace takich twórców jak m.in. Christina de Middel, Andreas Schmidt czy polscy fotografowie związani z nowymi nurtami sztuki wizualnej. Projekty kuratorskie często podkreślają znaczenie fotografii w kontekście społecznych przemian, pamięci kulturowej i tożsamości. TIFF Festival stał się ważnym elementem kulturowej mapy Wrocławia, wpływając na rozwój środowiska artystycznego miasta i regionu Dolnego Śląska. Jako wydarzenie o charakterze międzynarodowym przyciąga entuzjastów sztuki, twórców oraz kuratorów, stwarzając przestrzeń dialogu między lokalnymi twórcami a gośćmi z całego świata. Działania festiwalowe odbywają się w przestrzeniach miejskich i instytucjach kultury, co sprzyja integracji środowiska artystycznego i tworzy okazję do prezentacji sztuki szerokiej publiczności. Poprzez angażowanie galerii, muzeów oraz partnerów edukacyjnych, TIFF Festival przyczynia się do popularyzacji fotografii oraz refleksji nad jej rolą w życiu społecznym i kulturalnym zarówno we Wrocławiu, jak i w Polsce. TIFF Festival jest jednym z trzech kluczowych polskich festiwali fotograficznych obok Miesiąca Fotografii w Krakowie i Fotofestiwalu w Łodzi. Jego program stanowi platformę wymiany doświadczeń, inspiracji i promocji fotograficznych, narracji oraz inicjatyw artystycznych. Dzięki otwartym konkursom, wystawom i wydarzeniom towarzyszącym festiwal wspiera rozwój twórców na różnych etapach kariery, od studentów i młodych artystów po uznanych fotografów i kuratorów. TIFF Festival promuje fotograficzne eksperymenty, zachęca do przekraczania granic medium i integruje środowisko miłośników sztuki wizualnej, co ma istotny wpływ na kształt współczesnej fotografii w Polsce. TIFF Festival we Wrocławiu to festiwal, który od 2011 roku nieprzerwanie promuje fotografię i sztuki wizualne, łącząc lokalną tradycję artystyczną z międzynarodowymi inspiracjami
publikami dzięki różnorodnej formule otwartości na nowe media i zaangażowaniu twórców oraz publiczności stał się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce, umacniając Wrocław jako istotny ośrodek współczesnej fotografii i eksperymentalnej sztuki wizualnej.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszów Dary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

To jest program A. Słyszałeś, że i w nim dziś przedmieście Oławskie we wschodniej części Wrocławia w obrębie dawnej dzielnicy Krzyki rozciąga się osiedle o wyjątkowym wielowarstwowym charakterze. Przedmieście Oławskie, bo o nim mowa, to miejsce, gdzie historia splata się z nowoczesnością, a codzienność mieszkańców toczy się w otoczeniu zabytkowych kamienic, świątyń i industrialnych reliktów przeszłości. To przestrzeń, która przez lata była świadkiem wielkich przemian, dramatycznych wydarzeń i stopniowej odnowy, zyskując dziś miano jednej z najbardziej fascynujących części miasta. Przedmieście Oławskie rozciąga się na wschód od centrum miasta, oddalone zaledwie o kilkanaście minut pieszo od rynku. Osiedle obejmuje teren popularnie zwany Trójkątem Bermudzkim oraz obszar pomiędzy torami kolejowymi linii prowadzącej do Opola ulicą Dworcową, ulicą Podwale, rzeką Odrą i Oławą. Geografia tego miejsca wyznaczała przez lata jego znaczenie. Bliskość centrum, dostęp do rzeki, ważnych szlaków komunikacyjnych sprawiały, że przedmieście Oławskie było nie tylko atrakcyjną lokalizacją do życia, ale także areną wielkich wydarzeń historycznych. Spacerując ulicami osiedla, trudno nie dostrzec licznych świadectw jego bogatej przeszłości. Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów jest wieża ciśnień na Grobli, monumentalna budowla, która od dziesiątek lat góruje nad okolicą i stanowi ważny punkt orientacyjny. Nieopodal przy ulicy Kościuszki uwagę przyciąga trzonolinowiec, niezwykły budynek mieszkalny, który zyskał sławę dzięki swojej nietypowej konstrukcji i awangardowej architekturze. Na Placu Zgody znajduje się dawny letni pałac biskupi. W późniejszych czasach mieściło się tu Muzeum Sztuki, a dziś funkcjonuje tam muzeum etnograficzne, gromadzące pamiątki i świadectwa kultury regionu. Religijny i duchowy wymiar przedmieścia Oławskiego podkreślają liczne świątynie. Kościół Świętej Trójcy wraz z klasztorem Bonifratrów, kościół Świętego Maurycego, którego historia sięga XII wieku, czy kościół Świętego Łazarza z XIII wieku, to miejsca, które przetrwały liczne burze dziejowe i do dziś stanowią o wyjątkowym charakterze tej części Wrocławia. W murze cmentarza kościelnego przy ulicy Traugutta spogląda na przechodniów figura Świętego Jana Nepomucena, datowana na lata 30. XVIII wieku. To nie tylko świadectwo religijności dawnych mieszkańców, ale i cenny zabytek sztuki sakralnej. Nie sposób nie wspomnieć o zachowanych zabudowaniach dawnej wytwórni alkoholi, która przed II wojną światową działała tam pod własną marką. Te przemysłowe relikty przypominają o gospodarczym znaczeniu osiedla w przeszłości. Przez środek przedmieścia Oławskiego przepływa rzeka Oława, która przez wieki kształtowała krajobraz tej części miasta. Jej bieg wielokrotnie ulegał zmianom. Jeszcze w XIX wieku Oława płynęła przez dzisiejszy plac społeczny, a tereny po jej prawej stronie, znane jako Niskie Łąki, stanowią zieloną enklawę przyciągającą spacerowiczów i miłośników przyrody. Przed II wojną światową przedmieście Oławskie było jednym z najbardziej reprezentacyjnych osiedli Wrocławia. Szerokie ulice, eleganckie kamienice i liczne instytucje kulturalne tworzyły klimat wielkomiejskiej dzielnicy, w której tętniło życie. Niestety dramatyczne wydarzenia roku 1945 położyły kres tej epoce świetności. Podczas walk o Festung Breslau przedmieście Oławskie zostało zniszczone w blisko 60%. Największe straty poniosły okolice dzisiejszego placu Wróblewskiego. Zrujnowane kamienice, wypalone świątynie i zniszczone zakłady przemysłowe przez długie lata przypominały o wojennych tragediach. Jednak mimo tych dramatycznych doświadczeń osiedle stopniowo podnosiło się z ruin, przyciągając nowych mieszkańców i inwestorów. W ostatnich latach przedmieście Oławskie stało się areną intensywnych prac rewitalizacyjnych. Od 2016 do 2018 roku realizowano tu szeroko zakrojone projekty renowacyjne. Odnawiano zabytkowe kamienice, przywracając im dawny blask, a w miejscach powojennych ubytków powstały nowoczesne inwestycje. Dzięki tym działaniom osiedle zyskało nową jakość, stając się atrakcyjnym miejscem do życia zarówno dla długoletnich mieszkańców, jak i nowych wrocławian. Obecnie przedmieście Oławskie to tętniąca życiem dzielnica, która zachowuje swój historyczny
historyczny charakter, a jednocześnie otwiera się na nowe wyzwania. Nowoczesne apartamentowce harmonijnie współgrają tu z odrestaurowanymi kamienicami, a liczne tereny zielone, takie jak park na niskich łąkach, zapewniają mieszkańcom przestrzeń do odpoczynku i rekreacji. Warto dodać, że osiedle przyciąga także miłośników historii i architektury, którzy chętnie odwiedzają lokalne zabytki, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych oraz korzystają z bogatej oferty muzealnej. Przedmieście Oławskie, choć naznaczone trudną przeszłością, dziś emanuje energią i potencjałem, który czyni z niego jedno z najbardziej interesujących miejsc na mapie współczesnego Wrocławia. Dla wielu wrocławian Przedmieście Oławskie to nie tylko miejsce zamieszkania, ale także przestrzeń pełna inspiracji, wspomnień i nadziei na przyszłość. Jego losy są dowodem na to, że nawet najbardziej doświadczone przez historię dzielnice mogą odzyskać dawny blask i stać się symbolem odnowy oraz miejskiej energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
1: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
1: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro!
13: Mistrzowskie okazje w grze!
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.

Kościół Świętej Trójcy Bonifratrów we Wrocławiu, perła późnego baroku i świadek burzliwej historii miasta. O tej świątyni opowiemy teraz w programie A Słyszałeś, że? Na mapie zabytków Wrocławia nie sposób nie zauważyć wyjątkowego miejsca, jakim jest Kościół Świętej Trójcy. Usytuowany na przedmieściu Oławskim przy ulicy generała Romualda Traugutta od ponad 300 lat stanowi nie tylko duchowe centrum dla zakonu Bonifratrów, ale także ważny punkt na kulturalnej i historycznej osi miasta. Jego dzieje, architektura oraz funkcje, jakie pełnił na przestrzeni wieków, wciąż fascynują zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających Wrocław turystów. Historia wrocławskiego klasztoru Bonifratrów sięga początków XVIII wieku. 1 listopada roku 1711 do miasta przybyło trzech zakonników, wśród nich pierwszy przeor Klemens Menzel. Jednak starania o sprowadzenie braci Bonifratrów, znanych z opieki nad chorymi, trwały znacznie dłużej. Rozpoczęły się już w roku 1682. Kluczową rolę odegrał dar Ludwika Cox von Onsel, radcy kamery cesarskiej, który przekazał zakonowi teren pod budowę klasztoru, szpitala i kościoła u zbiegu dzisiejszych ulic Traugutta i Pułaskiego. Akt darowizny zatwierdzony 5 sierpnia roku 1710 przez cesarza Józefa I otworzył nowy rozdział w dziejach miasta. Dzięki hojności darczyńców i zbiórkom jałmużny Bonifratrzy szybko rozpoczęli działalność charytatywną, obejmując opieką chorych mieszkańców Wrocławia. Było to możliwe już w roku 1712, co dowodzi nie tylko determinacji zakonników, ale i społecznej potrzeby, jaką spełniali. Za projekt świątyni odpowiadał najprawdopodobniej Matthias Steinl, ceniony architekt związany z Wiedniem, a korektę projektu wykonał Johann Blasius Paintner. Prace budowlane ruszyły 15 listopada 1714 roku, zaledwie 2 dni po zatwierdzeniu projektu. Już 10 lipca 1715 miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, w której uczestniczył biskup wrocławski Franz Ludwik von Neuburg. Budowa trwała przez kilka lat. 18 października roku 1722 na wieży kościoła zatknięto gałkę wieńczącą, symbolizującą zakończenie najważniejszych prac konstrukcyjnych. Kolejne lata przyniosły prace wykończeniowe we wnętrzu, które trwały do roku 1736. 24 kwietnia 1727 biskup pomocniczy Elias Daniel Sommerfeld dokonał konsekracji ołtarza głównego, co było wydarzeniem o wielkim znaczeniu dla całej wspólnoty. Największą ozdobą kościoła pozostaje ołtarz główny, który przez wieki był poddawany licznym renowacjom. W XIX i na początku XX wieku świątynia przeszła kilka gruntownych remontów. W roku 1829 odświeżono polichromię ołtarza, w roku 1848 przeprowadzono remont dachu i tynkowanie, a w 1859 malowanie ścian i sklepień. Największe zmiany przyniosły lata 1907-1908, kiedy to kompleksowo odnowiono wnętrze i elewację budynku. Pod kościołem znajdują się krypty, które odegrały szczególną rolę podczas II wojny światowej. Od roku 1944 Bonifratrzy potajemnie ukrywali tam kilkudziesięciu jeńców wojennych przewożonych do pobliskiego szpitala. Dzięki przygotowanej kryjówce wielu z nich doczekało końca wojny, co jest jednym z mniej znanych, lecz niezwykle ważnych epizodów z historii tego miejsca. Kościół nie uniknął jednak zniszczeń. Podczas działań wojennych w roku 1945 ucierpiały okna, witraże, część wieży i konfesjonały, które spłonęły. Straty te były jednak stosunkowo niewielkie, wyniosły około 6%, podczas gdy pobliski kościół świętego Maurycego został zniszczony w ponad połowie. Z powodu zniszczeń tej świątyni Kościół Świętej Trójcy pełnił przez kilka lat funkcję kościoła parafialnego, zanim powrócił do swojej pierwotnej roli klasztornej. Świątynia została wzniesiona w stylu późnobarokowym. Jej bryła, wykonana z cegły i otynkowana, jest orientowana, co oznacza, że prezbiterium zwrócone jest na wschód. Główna część kościoła to trójprzęsłowa nawa, z której jedno przęsło zajmuje empora organowa. Prezbiterium jest dwuprzęsłowe, zamknięte półkoliście, a w fasadę zachodnią wtopiono pięciokondygnacyjną wieżę.
Z obu stron Nawy przylegają dwa rzędy kaplic krytych wspólnym niższym dachem. Po stronie południowej znajdują się trzy kaplice, po północnej cztery. Nawa i prezbiterium przykryte są sklepieniami kolebkowymi z plafonami. Natomiast kaplice boczne posiadają sklepienia żaglaste. Rozwiązanie przestrzenne kościoła zaliczane jest do tzw. układów emporowo-bazylikowych, które łączą monumentalizm z funkcjonalnością. Całość dopełnia połączenie świątyni z budynkiem klasztornym, co podkreśla jej klasztorny charakter. Dzięki temu, że sekularyzacja dóbr kościelnych w Prusach w roku 1810 nie objęła bonifratrów, kościół i szpital mogły pozostać własnością zakonu. To pozwoliło przetrwać świątyni najtrudniejsze czasy i zachować swój pierwotny charakter do dnia dzisiejszego. Dziś kościół Świętej Trójcy nieprzerwanie pełni funkcję świątyni klasztornej, będąc jednocześnie ważnym zabytkiem Wrocławia i świadkiem jego wielowiekowej historii. Zabytkowy kościół na przedmieściu Oławskim to nie tylko przykład znakomitej architektury późnego baroku, ale także miejsce, gdzie historia splata się z codziennym życiem miasta. Przechadzając się w jego cieniu, warto pamiętać o ludziach, którzy przez wieki dbali o to miejsce i o tych, którym ofiarowało ono schronienie w najtrudniejszych chwilach. To właśnie takie miejsca budują tożsamość Wrocławia, przypominając o wartościach, które przetrwały próbę czasu. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Reklama.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
0: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
5: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz radia. Gra

To jest program. A słyszałeś, że na mapie Wrocławia wśród miejskiego zgiełku znajduje się miejsce, które od lat przyciąga miłośników spacerów, wypoczynku na świeżym powietrzu oraz wszystkich spragnionych kontaktu z naturą. Park na Niskich Łąkach, znany niegdyś jako Holland Wiese lub Volkspark, to niezwykły fragment zieleni leżący w granicach dawnego osiedla Rakowiec, tuż nad północnym prawym brzegiem rzeki Oława. Przestrzeń ta, oddzielona od miejskiego ruchu i hałasu, stanowi dziś jedno z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców południowo-wschodniej części Wrocławia. Park na Niskich Łąkach rozpościera się na rozległym terenie, którego naturalną granicę od wschodu wyznacza ulica Na Niskich Łąkach. Od północy do parku przylegają tereny sportowe, tor wyścigów Polskiego Związku Motorowego oraz boisko klubu Polonia Wrocław. Zachodnią część zaś przecina malownicza żabia ścieżka, prowadząca spacerowiczów aż do ulicy Okulnej, gdzie kończy się teren parku. Takie położenie sprawia, że park jest łatwo dostępny z różnych stron miasta, a jego bogata infrastruktura zachęca do aktywnego spędzania czasu. Dla mieszkańców przedmieścia Oławskiego oraz innych okolicznych osiedli park stanowi zielony azyl, do którego można dostać się na dwa sposoby: mostem Żabia Ścieżka lub mostem Rakowieckim, zlokalizowanym na ciągu ulicy Na Niskich Łąkach. Obie przeprawy prowadzą przez rzekę Oława, oferując piękne widoki na wodę i otaczające ją tereny zielone. Historia tego miejsca sięga czasów, gdy tereny dzisiejszego parku były rozległymi łąkami należącymi do osiedla Rakowiec. W okresie niemieckiego Wrocławia obszar ten funkcjonował pod nazwą Holland Wiese, a później Volkspark. Była to przestrzeń wypoczynkowa, chętnie odwiedzana przez mieszkańców, którzy już wtedy doceniali jej walory przyrodnicze. Po II wojnie światowej, wraz ze zmianą granic i napływem nowych mieszkańców, park zaczął pełnić funkcję miejskiego terenu rekreacyjnego. Nazwa Park na Niskich Łąkach została oficjalnie nadana w październiku 1993 roku uchwałą Rady Miejskiej. Tego dnia w wyniku uchwały nr 71/454/93 po raz pierwszy uporządkowano nazewnictwo parków i terenów leśnych w mieście, nadając imiona wielu zielonym zakątkom Wrocławia. Park na Niskich Łąkach wyróżnia się nie tylko swoją historią, ale również bogactwem przyrody. To miejsce, gdzie można podziwiać różnorodne gatunki drzew, krzewów i roślinności łąkowej. Wiosną i latem park rozkwita feerią barw. Kwitną tu dzikie kwiaty, a wśród gałęzi drzew rozbrzmiewa śpiew ptaków. Wśród najczęściej spotykanych drzew dominują stare topole, dęby oraz klony, które dają przyjemny cień w upalne dni. W parku wytyczono liczne alejki spacerowe i ścieżki rowerowe, co czyni go miejscem przyjaznym zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Żabia Ścieżka to trasa, którą szczególnie upodobali sobie miłośnicy Nordic Walkingu oraz osoby spacerujące z psami. Wzdłuż tej ścieżki można natknąć się na liczne ławki, z których rozpościera się widok na nurt Oławy i okoliczne tereny zielone. Nie brakuje tu również przestrzeni do aktywnego wypoczynku. Boiska, place zabaw dla dzieci oraz niewielkie polany idealnie nadają się na rodzinne pikniki czy gry zespołowe. Park jest także miejscem spotkań lokalnej społeczności. To tutaj organizowane są sezonowe wydarzenia plenerowe, warsztaty ekologiczne oraz festyny rodzinne. Park na Niskich Łąkach odgrywa ważną rolę w życiu mieszkańców tej części Wrocławia. Stanowi miejsce codziennych spacerów, porannych joggingów czy popołudniowych spotkań ze znajomymi. Dla wielu rodzin jest to ulubiona przestrzeń do zabawy z dziećmi, a dla seniorów miejsce relaksu i kontaktu z naturą. Nie bez znaczenia jest również rola edukacyjna parku. Współczesne inicjatywy proekologiczne oraz działania lokalnych organizacji promujących ochronę środowiska często mają tu swoje miejsce. W parku odbywają się lekcje przyrody dla uczniów okolicznych szkół, a także warsztaty dotyczące bioróżnorodności czy segregacji odpadów. Wrocław może poszczycić się wieloma parkami i terenami rekreacyjnymi, jednak to właśnie park na Niskich Łąkach zyskał szczególne miejsce w sercach mieszkańców południowo-wschodniej części miasta. Jego kameralna atmosfera, bliskość rzeki Oława oraz bogata oferta rekreacyjna sprawiają, że jest to miejsce chętnie wybierane zarówno przez rodziny z dziećmi, jak i osoby starsze czy młodzież. Warto również wspomnieć o sąsiednich atrakcjach. W pobliżu parku znajduje się popularne kąpielisko Oławka, które w sezonie letnim przyciąga amatorów wodnych szaleństw. Bliskość innych terenów zielonych oraz dobrze rozwinięta sieć ścieżek rowerowych
zimowych sprawiają, że park na Niskich Łąkach stanowi ważny punkt na rekreacyjnej mapie miasta. Park na Niskich Łąkach to miejsce z bogatą historią, wyjątkową przyrodą i znaczącą rolą społeczną. Od lat służy mieszkańcom jako przestrzeń do wypoczynku, rekreacji i integracji. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności oraz władz miasta, park z każdym rokiem staje się coraz piękniejszy i bardziej funkcjonalny. Spacerując jego alejkami, trudno nie docenić harmonii między naturą a miejskim życiem, która sprawia, że park na Niskich Łąkach pozostaje jednym z najważniejszych zielonych zakątków Wrocławia.

0: Reklama.
1: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego. My bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest tani wynajem ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
8: Harmonizer.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

słuchacie programu A, słyszałeś, że w południowej części Wrocławia na osiedlu Powstańców Śląskich znajduje się jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków mieszkalnych tego rejonu. Galeriowiec przy ulicy Powstańców Śląskich o numerach od 82 do 94. Ten okazały blok, będący jednym z trzech elementów tak zwanej ściany wschodniej tej arterii, od lat wpisuje się w panoramę miasta, stanowiąc zarówno świadectwo powojennej historii, jak i przykład architektury z przełomu wieków. Budynek zlokalizowany jest w obrębie dawnej dzielnicy Krzyki w jednostce urbanistycznej Śródmieście Południowe. Znajduje się przy jednej z głównych ulic miasta, na odcinku rozciągającym się od ulicy Radosnej do ulicy Wielkiej. W bezpośrednim sąsiedztwie po stronie zachodniej wznosi się dominantą wrocławskiego krajobrazu Sky Tower, natomiast po stronie wschodniej mieści się Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 imienia Władka Zarembowicza. Okolica charakteryzuje się intensywną zabudową, wysoką gęstością zaludnienia i doskonałym dostępem do infrastruktury komunikacyjnej. W pobliżu budynku znajdują się liczne przystanki tramwajowe oraz autobusowe, obsługujące zarówno linie dzienne, jak i nocne, co zapewnia mieszkańcom dogodne połączenia z pozostałymi częściami Wrocławia. Obszar, na którym stoi galeriowiec, należy do terenów wielkich osiedli blokowych, wyróżniających się przejrzystym układem przestrzennym oraz funkcjonalnością. Przemyślana geometria ulic i bogaty program usługowy to cechy typowe dla tej części miasta. Przedwojenne Przedmieście Południowe, w którego obrębie usytuowany jest galeriowiec, było jednym z najbardziej prestiżowych fragmentów Wrocławia. W dwudziestoleciu międzywojennym dominowały tu okazałe kamienice, a standard życia uchodził za wyjątkowo wysoki. Centralną osią tej reprezentacyjnej dzielnicy była właśnie ulica Powstańców Śląskich. W wyniku działań wojennych w 1945 roku, podczas oblężenia Wrocławia, niemal cała zabudowa tej części miasta została zniszczona. Szacuje się, że zniszczenia objęły około 90% powierzchni. Po wojnie w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rozpoczęto odbudowę i realizację nowych koncepcji urbanistycznych. W latach 60. i 70. XX wieku powstało tu osiedle Południe, podzielone na cztery części, z których jedna, nazwana Barbarą, objęła teren obecnego galeriowca. Projekt nowoczesnego budynku powstał w zespole architektów pod kierownictwem Juliana Łowińskiego. Budowa zakończyła się w 1995 roku, jednak nie zrealizowano wówczas planowanej części usługowej. Dopiero w 2015 roku budynek przeszedł gruntowną modernizację, w ramach której niewykorzystane dotąd dolne kondygnacje zaadaptowano na 52 apartamenty oraz niewielką liczbę lokali usługowych. W międzyczasie teren przed budynkiem został sprzedany, a na jego miejscu powstał supermarket, któremu towarzyszy przestronny parking. Galeriowiec wznosi się na działce o powierzchni wynoszącej 41 arów i 98 metrów kwadratowych. Według ewidencji gruntów i budynków teren ten zaliczany jest do klasoużytku B, czyli terenów mieszkaniowych, a sam budynek według

powstał budynek handlowo-usługowy, obecnie wykorzystywany przez sklep sieci Aldi. Oprócz tego na dwóch mniejszych działkach, które pierwotnie miały stanowić pasaż handlowy, nie zrealizowano zamierzonych inwestycji. Obecnie są one własnością innych osób prawnych. Galeriowiec przy ulicy Powstańców Śląskich 8294 jest jednym z trzech monumentalnych bloków tworzących zwartą pierzeję wschodnią tej ulicy. Wszystkie trzy budynki powstały w układzie galeriowym, jednak opisywany obiekt wyróżnia się kilkoma istotnymi cechami. W przeciwieństwie do pozostałych galeriowców, tutaj dominują mieszkania dwupoziomowe, co wyraźnie widać w układzie fasady. Poziome pasy betonowych balustrad rozmieszczone są co drugą kondygnację, a całość uzupełnia charakterystyczna okładzina z czerwonej cegły. Dodatkowo bryła budynku posiada krótkie skrzydło ustawione prostopadle do głównej części, tworząc fragment północnej pierzei ulicy Wielkiej. W żelbetowych wieżach, podobnie jak w innych tego typu blokach, mieszczą się klatki schodowe oraz windy, co zapewnia sprawną komunikację pionową w 14-kondygnacyjnym obiekcie. Powierzchnia zabudowy bloku wynosi 1621 metrów kwadratowych. Tuż obok, w miejscu niezrealizowanego pasażu, znajduje się dwukondygnacyjny supermarket, będący typowym przykładem architektury komercyjnej, dostosowanej do standardów sieci handlowej, której jest częścią. Powierzchnia zabudowy tego budynku wynosi 1345 metrów kwadratowych. Przez lata galeriowiec przy ulicy Powstańców Śląskich 82-94 pełnił ważną rolę w strukturze osiedla. Jako jeden z największych budynków mieszkalnych tej części Wrocławia stał się domem dla licznych rodzin. Dzięki dogodnemu położeniu mieszkańcy mają łatwy dostęp do usług, handlu, edukacji oraz komunikacji miejskiej. Przebudowa i adaptacja dolnych kondygnacji na nowe apartamenty oraz lokale usługowe przyczyniły się do dalszego rozwoju tej przestrzeni.

0: energia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Po reklamie.

W tej odsłonie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu wspominamy Wrocławski Festiwal Gitarowy Gitara Plus. Było to muzyczne święto dla miłośników gitary i różnorodnych brzmień gitarowych, które przez wiele lat przyciągało do Wrocławia fanów instrumentu, jakim jest gitara, a także najwybitniejszych wykonawców z Polski i z całego świata. Impreza łączyła tradycje gitarowej muzyki klasycznej z jazzem, flamenco, muzyką etniczną i innymi gatunkami, podkreślając bogactwo możliwości tego instrumentu oraz jego miejsce w muzyce współczesnej i klasycznej. Festiwal zapisał się w kulturalnym pejzażu stolicy Dolnego Śląska jako jedno z najciekawszych wydarzeń muzycznych dla gitarzystów, studentów szkół muzycznych i publiczności o szerokich gustach muzycznych. Wrocławski Festiwal Gitarowy Gitara Plus organizowany był cyklicznie przez ponad 15 lat we Wrocławiu, co roku obejmując program koncertów, warsztatów i lekcji mistrzowskich poświęconych gitarze i muzyce gitarowej. Początkowo festiwal funkcjonował pod nazwą Gitara Plus, a z czasem ewoluował w stronę Międzynarodowego Święta Muzyki Gitarowej o rozpoznawalnej renomie w środowisku gitarzystów i melomanów. Jego dyrektorem artystycznym był gitarzysta i pedagog Krzysztof Pełech, dzięki któremu wydarzenie zyskało silne powiązania zarówno ze środowiskiem wykonawstwa klasycznego, jak i bardziej nowoczesnymi nurtami. Pierwsze edycje festiwalu miały charakter lokalny, jednak z czasem, dzięki zaangażowaniu wybitnych artystów i bogatemu programowi, Gitara Plus zaczęła przyciągać publiczność z całej Polski, a także gości zagranicznych. W jednej z edycji sprzed lat, na przykład 16, koncert inauguracyjny odbywał się w sali Wielkiej Ratusza, a uczestnicy mieli okazję usłyszeć młodych wykonawców oraz zespoły flamenco. Głównym celem wrocławskiego festiwalu gitarowego Gitara Plus było prezentowanie różnorodnych stylów muzycznych związanych z gitarą, od tradycyjnej muzyki klasycznej przez jazz, flamenco, fuzję world music i elementy muzyki współczesnej. Program obejmował koncerty w znanych salach koncertowych i przestrzeniach Wrocławia, prezentujące zarówno solowe popisy gitarowe, jak i występy z innymi instrumentami czy wokalem. Festiwal, zgodnie z ideą swojej nazwy, nie ograniczał się jedynie do muzyki gitarowej w wąskim znaczeniu. Promował także inspirujące połączenia brzmienia gitary z innymi instrumentami oraz sztukami dodatkowymi, takimi jak taniec czy projekcje filmowe. Poza koncertami program obejmował również lekcje mistrzowskie, warsztaty, prezentacje instrumentów i spotkania z artystami, co sprawiało, że festiwal był atrakcyjny nie tylko dla publiczności, ale także dla młodych muzyków i studentów szkół muzycznych. Przez lata trwania festiwalu we Wrocławiu występowali światowej klasy gitarzyści i muzycy, których nazwiska są znane zarówno fanom muzyki gitarowej, jak i szerszej publiczności. Wśród nich znaleźli się wirtuozi takie jak Paco de Lucia, Tommy Emmanuel, John McLaughlin, Aldi Meola, Jesse Cook, Larry Coriel, Aniello Desiderio, Duo Melis, Anna Widowicz, Paweł Sztajdl oraz wielu wybitnych polskich wykonawców, m.in. Marek Napiórkowski, Marcin Dylla czy Wojtek Pilichowski. Program festiwalu nie ograniczał się do jednego stylu muzycznego. Obok recitalów klasycznych omawiano improwizacje jazzowe, techniki fingerstyle, muzykę flamenco i kompozycje łączące różne tradycje muzyczne. Dzięki temu Gitara Plus trafiał zarówno do fanów muzyki kameralnej, jak i do słuchaczy otwartych na muzyczne eksperymenty i fuzje gatunków. Wrocławski Festiwal Gitarowy Gitara Plus miał istotne znaczenie dla życia kulturalnego Wrocławia, miasta znanego z bogatej tradycji muzycznej i otwartości na różnorodne gatunki sztuki. Impreza stała się jednym z ważniejszych punktów muzycznych w kulturalnym roku miasta i przyciągała miłośników muzyki gitarowej z całej Polski i z zagranicy, podkreślając międzynarodowy charakter wrocławskiego środowiska muzycznego. Dzięki obecności światowej klasy artystów oraz programowi edukacyjnemu festiwal promował Wrocław jako centrum gitarowej kultury muzycznej, a jego koncerty i warsztaty bywały inspiracją dla młodych muzyków. Gitara Plus wpisywał się także w szerszy kontekst festiwali muzycznych organizowanych w mieście, dodając do oferty kulturalnej Wrocławia wydarzenie o unikalnym charakterze. Wrocławski Festiwal Gitarowy Gitara Plus to wyjątkowa impreza, która przez ponad 15 lat przyciągała do Wrocławia najlepsze gitarowe talenty i miłośników muzyki gitarowej. Jego interdyscyplinarny charakter, repertuar łączący wiele stylów i obecność światowych gwiazd sprawiły, że Gitara Plus stał się jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Dolnym Śląsku, promując gitarę jako instrument o nieograniczonych możliwościach dźwiękowych i artystycznych.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
1: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
1: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje, to w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
14: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Gra FM.

To jest program A. Słyszałeś, że we Wrocławiu, a w nim wspominamy festiwal Wrocław Nonstop, który był jednym z najbardziej ambitnych i kreatywnych wydarzeń kulturalnych, jakie organizowano we Wrocławiu w pierwszej dekadzie XXI wieku. Ta wyjątkowa inicjatywa zamieniała przestrzeń stolicy Dolnego Śląska na kilkanaście dni w żywą scenę sztuki, muzyki, teatru i wydarzeń kreatywnych, angażując mieszkańców oraz gości z całej Polski i Europy. Choć festiwal nie jest już organizowany w dzisiejszym kalendarzu wydarzeń miejskich, jego spuścizna i idea nadal inspirują lokalne przedsięwzięcia artystyczne oraz przypominają o wyjątkowej roli Wrocławia jako ośrodka kultury. Festiwal Wrocław Nonstop zadebiutował w 2005 roku, szybko zdobywając uznanie jako intensywny maraton kulturalny, który skupiał różnorodne dziedziny sztuki: muzykę, film, teatr, sztuki wizualne i uliczne działania performatywne. Już w pierwszej edycji impreza przyciągnęła uwagę publiczności i mediów dzięki swojej formule łączącej sztukę z przestrzenią miejską i próbującej ożywić miasto poprzez kreatywne przedsięwzięcia w jego centrum. W kolejnych latach wydarzenie rozwijało się, a jego program znacząco się rozszerzał. Impreza trwała 10 dni lub nawet cały miesiąc w zależności od edycji, oferując setki wydarzeń, które odbywały się na ulicach, placach, w klubach, galeriach i parkach Wrocławia. Dotychczasowe edycje, szczególnie te z połowy pierwszej dekady XXI wieku, zapisały się w pamięci mieszkańców jako czas wyjątkowej, kreatywnej energii, twórczego fermentu i artystycznych eksperymentów. Największe edycje odbywały się w latach 2005, 2006, 2007 i 2008, a ich hasła i działania często nawiązywały do szerokiego dialogu między sztuką a miastem. O co chodziło w festiwalu? Festiwal Wrocław Nonstop to przede wszystkim celebracja sztuki w przestrzeni publicznej. Jego organizatorzy wyszli z założenia, że miasto samo w sobie jest sceną, a mieszkańcy jego aktorami i odbiorcami. W ramach festiwalu artyści z Polski i zagranicy wypełniali ulice, place i zabytkowe budynki działaniami z obszaru sztuk wizualnych, performansów, muzyki i teatru. Program obejmował koncerty plenerowe, od muzyki klasycznej po nowoczesne elektroniczne sety, spektakle teatralne i pantomimiczne, wystawy artystyczne, happeningi miejskie, projekcje multimedialne, warsztaty i performance. Często wyodrębniano też elementy edukacyjne, jak warsztaty kreatywne dla dzieci czy spotkania z twórcami. Jednym z nadrzędnych celów festiwalu była idea sztuki dla ludzi, czyli udostępnienie szerokiej publiczności różnorodnych form ekspresji artystycznej w miejscach, które zwykle nie są utożsamiane z kulturą wysoką, jak ulice, miejskie place czy centra handlowe. Najciekawsze wydarzenia w programie Wrocław Nonstop pojawiały się zarówno działania uliczne, jak i występy znanych artystów. W jednej z edycji gwiazdą muzyczną był legendarny Iggy Pop z zespołem The Stooges, którego koncert odbył się podczas festiwalu i przyciągnął szeroką publiczność. Występ ten poprzedził koncert wrocławskiego muzyka Lecha Janerki, co podkreślało lokalny wymiar festiwalu, łączący kreatywność rodzimych twórców z międzynarodowymi nazwiskami. Inne edycje Wrocław Nonstop zapraszały m.in. Manu Chao, artystę znanego z łączenia rocka, punku, reggae i muzyki latynoamerykańskiej w ramach programu Przestrzeń Miejska. Występy tego typu pokazywały, że festiwal nie bał się łączyć popularnych koncertów z bardziej eksperymentalnymi działaniami artystycznymi. Poza muzyką widzowie mogli uczestniczyć w wielowymiarowych projektach graffiti i muralach w przestrzeni miejskiej, performansach teatralnych inspirowanych historią Wrocławia, pokazach multimedialnych w nietypowych lokalizacjach jak stare dziedzińce czy rynki, a także uczestniczyć w warsztatach artystycznych i działaniach społecznych. Znaczenie dla Wrocławia. Choć festiwal Wrocław Nonstop nie jest już organizowany w aktualnym repertuarze miejskich imprez kulturalnych, jego znaczenie dla miasta było ogromne. To właśnie dzięki niemu przestrzeń publiczna Wrocławia stała się miejscem eksperymentów i artystycznych dialogów, które integrowały mieszkańców, twórców oraz gości z różnych środowisk. Festiwal podkreślał dynamizm kulturalny Wrocławia i jego aspiracje dać jako miasta przyjaznego sztuce, kreatywności i młodym talentom. Dzięki temu Wrocław zyskał reputację miejsca, w którym kultura wychodzi poza instytucje, wypełnia ulice i angażuje społeczność w działania twórcze. W kontekście miejskiego przewodnika kulturalnego warto wskazać, że Wrocław Nonstop był przykładem festiwalu dostępnego dla szerokiej publiczności, łączącego różne grupy wiekowe, preferencje artystyczne i środowiska twórcze, z silnym naciskiem na powszechność i otwartość oraz wykorzystanie zarówno przestrzeni publicznych, jak i instytucji kultury. Festiwal Wrocław Nonstop to wydarzenie, które w
połowie pierwszej dekady XXI wieku stało się jednym z najbardziej pamiętnych i spektakularnych festiwali artystycznych we Wrocławiu. Jego interdyscyplinarna formuła, obecność znanych artystów i angażowanie przestrzeni miasta w działania artystyczne czynią go unikalnym i ważnym elementem historii kultury Wrocławia, którego dziedzictwo wciąż inspiruje współczesne inicjatywy kulturalne.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jak zakupy nie te...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Radio Gra. Hity pełne energii.

programie A słyszałeś, że we Wrocławiu teraz festiwal Złote Kurczaki. Wyjątkowa impreza, która przez ponad 10 lat zapisała się w kulturalnej historii Wrocławia jako najważniejsze święto polskiej sceny komiksu niezależnego. Ta festiwalowa gala nagród i wydarzeń komiksowych promowała twórców i artystów tworzących poza głównym nurtem branży, celebrując kreatywność, różnorodność i ducha undergroundu w sztuce rysunku i opowieści graficznych. Choć jego ostatnia edycja, 12, odbyła się 15 lutego 2025 roku, a organizatorzy ogłosili zakończenie działalności pod tą nazwą, festiwal pozostawił trwały ślad w życiu kulturalnym Wrocławia. Festiwal Złote Kurczaki narodził się w 2014 roku we Wrocławiu jako oddolna inicjatywa środowisk komiksowych mająca na celu promowanie sceny niezależnej twórców, którzy tworzyli komiksy poza obiegiem dużych wydawnictw. Idea festiwalu zrodziła się z potrzeby wyróżnienia i wsparcia artystów działających w duchu DIY oraz celebracji kreatywnej wolności. Z czasem Złote Kurczaki rozrosły się z kameralnej imprezy do rozpoznawalnego wydarzenia w polskim środowisku komiksowym, które co roku przyciągało artystów, fanów i wydawców z całego kraju. Od pierwszej edycji festiwal odbywał się głównie w lokalnych przestrzeniach Wrocławia, takich jak CRZ Krzywy Komin czy klubokawiarnia Barbara przy ulicy Świdnickiej. Skupiając się na prezentacji komiksów niezależnych, zinów oraz kultury undergroundowej. O co chodziło w festiwalu? Złote Kurczaki były przede wszystkim platformą spotkań i świętem twórczości komiksowej w formie niezależnej. W programie każdej edycji znajdowały się giełdy komiksów i zinów. Miejsca, gdzie autorzy i wydawcy prezentowali swoje prace, warsztaty, panele i prelekcje. Spotkania z twórcami, dyskusje o komiksie oraz nauka warsztatu. Wystawy i prezentacje artystyczne, ekspozycje rysunków, okładek i projektów graficznych oraz uroczysta gala wręczenia nagród Złotych Kurczaków. Najważniejszy moment festiwalu, podczas którego najlepsze komiksy i twórcy byli wyróżniani statuetkami w kategoriach takich jak komiks, scenariusz, rysunek, okładka, debiut oraz krótkie formy. Do tego dochodziły afterparty i wydarzenia towarzyszące, które integrowały uczestników po oficjalnych punktach programu. Nagrody Złotego Kurczaka były nie tylko symbolem uznania, ale też formą wsparcia dla artystów z tak zwanych niezalu sceny niezależnej, stanowiąc ważną instytucję wyróżniającą kreatywność i jakość w komiksowym ofie. Najważniejsze edycje. Przez lata istnienia festiwalu odbyło się 12 edycji, z których każda gromadziła rosnące grono uczestników i prelegentów. Wśród najważniejszych wydarzeń były pierwsza edycja w 2014 roku, która zapoczątkowała tradycję świętowania komiksowej niezależności. Kolejne edycje odbywane w różnych lokalizacjach Wrocławia, które z czasem wzbogacały program o nowe formaty spotkań i prezentacji. 12. edycja w 2025 roku, która okazała się ostatnią pod marką Złote Kurczaki. Festiwal z czasem zyskał także pierwszych gości zagranicznych, co świadczyło o jego rosnącej rozpoznawalności oraz znaczeniu w środowisku komiksowym poza granicami Polski. Złote Kurczaki wpisały się mocno w kulturalny krajobraz Wrocławia, wzmacniając jego pozycję jako ważnego ośrodka sztuki współczesnej i wydarzeń twórczych. Festiwal był miejscem spotkań dla artystów, studentów, fanów kultury niezależnej i mieszkańców miasta zainteresowanych alternatywnymi formami sztuki. Dla lokalnej sceny kulturalnej Złote Kurczaki stanowiły przestrzeń do promocji twórców niezależnych, wspierania młodych talentów i integracji środowiska komiksowego w regionie. Ich obecność we Wrocławiu umożliwiała także publiczności dostęp do niszowej sztuki, która nie zawsze jest reprezentowana w głównych nurtach kultury popularnej, choć festiwal pod koniec 2025 roku ogłosił zakończenie działalności pod tą nazwą. Jego idea oraz wartości o wspieranie niezależnej twórczości i budowanie społeczności będą kontynuowane w przyszłych wydarzeniach komiksowych tworzonych przez tę samą ekipę organizatorów. Festiwal Złote Kurczaki we Wrocławiu to jedno z najważniejszych i najbardziej wpływowych wydarzeń w historii polskiego komiksu niezależnego. Przez ponad dekadę istnienia stał się symbolem kreatywności, innowacji i siły undergroundowej sceny artystycznej. Choć jego ostatnia edycja miała miejsce w roku 2025, jego dziedzictwo nadal inspiruje twórców i fanów kultury komiksowej w Polsce.

0: mama.
1: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
0: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej

0: wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszów Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Po reklamie.

Tabletka w Radiu Gra. Weekend nam szczęśliwie trwa. No ile to już razy pewnie obiecywaliśmy sobie, że w weekend to dopiero odeśpimy calusieńki tydzień. No i co? No i o 6 w łóżku pojawia się cała ekipa. Dzieciaki, pies, sterta zabawek i jeszcze kot. No i wiadomo, już pospane. Ale takie rodzinne weekendy są chyba najfajniejsze. No to w takim razie czas zaplanować teraz popołudnie, bo wiadomo, dobra zabawa sama się nie zrobi. Sylwia Pawłowska, dzień dobry.

0: Spina do samochodu, takie idealne zestawienie. A jak tam sytuacja u Was po drugiej stronie radia? Dzisiaj ostatni dzień maja w kalendarzu to między innymi dzień bociana, a my lubimy bociany, no i boćki lubią nas. Wyobraźcie sobie, że Polska to prawdziwe bocianie imperium, bo to u nas gniazduje około 50 tysięcy bocianich par. Co z tego wynika? A to, że co czwarty bocian to rodowity Polak.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
4: To w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Uzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Po reklamie.
7: To jest

Milenium u nas, a badacze potwierdzają, że ludzie, którzy słuchają Radia Gra, częściej się uśmiechają, częściej nucą sobie pod nosem, no i częściej noga im chodzi w rytm muzyki. Przypadek? No, nie sądzę, to nie ma przypadków. W takim razie zaraz wracamy do hitów pełnych energii, tej niedzielnej energii też.

0: Brian Adams. No i takie dobre granie mamy dla Was na to dobre popołudnie. No i niech nam gra ta niedziela. W końcu muzyka to lek bez recepty.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Po reklamie.
13: To jest Gra FM.

0: Wow. Jesteśmy przed 14 w Radiu Gra. Włoska motoryzacja znowu na językach całego świata. Coś, co było nie do pomyślenia, właśnie się podziało. No i tak się stało, że fanom benzyny szczęki opadły, także trzymajcie się foteli, zapinajcie pasy, bo więcej szczegółów u nas za moment. Nie odchodźcie od radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
7: masz. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Rzeszów Dary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.

Anastasia i hity pełne energii w Radiu Gra. Mamy weekend i jesteśmy gdzieś po środku między majem a czerwcem, ale w zasadzie kto by to dokładnie sprawdzał? W końcu wolne dni są od tego, żeby były wolne, także od sprawdzania. Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie.

No i takie kawałki potrafią chodzić za człowiekiem przez cały dzień i jak się przyczepią, to non-stop kręcą się po głowie. Waszej też? To była Rihanna i hity pełne energii w Radiu Gra z kolejną porcją tych najfajniejszych. Wracamy za chwilę.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now i Starship w Radiu Gra. Wyobraźcie sobie, że Ferrari zrobiło coś, co wydawało się do tej pory niemożliwe. Otóż wypuściło swojego pierwszego elektryka. Model nazywa się Ferrari Luce, setkę osiąga w 2,5 sekundy, a maksymalnie rozpędza się do 309 km na godzinę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Pani łapią się za głowę, piekło zamarzło, no i wygląda na to, że wjechał tam właśnie czerwony elektryk.

0: Vicky Gabor i Kaja w duecie. I tak fajnie muzycznie płynie nam ten weekend. A skoro wynaleziono już kawę bez kofeiny, alkohol bez alkoholu, papierosy bez nikotyny, no to teraz czekamy na weekendy bez deszczu, no i życie bez stresu.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz radia Gra FM.

0: Maroon 5 w Radiu Gra. Niedziela trwa. Jesteśmy gdzieś pomiędzy majem a czerwcem. Sezon na wesela też rozkręca się w najlepsze. No i trwa odwieczny dylemat. Ile młodym wrzucić do koperty? Mamy już wyliczenia speców od kopert, także nie odchodźcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77.

0: 7700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.

Tu niedzielne Radio Gra, Sylwia Pawłowska. Jesteśmy po 15, a wy dzisiaj w domu czy w pracy? No, tak to już jest, że czasami weekend spędzamy tak jak chcemy, a czasami niestety tak jak musimy. W każdym razie my jesteśmy z wami bez względu na to, która opcja dzisiaj was dotyczy.

0: To Ricky Martin. Brytyjczycy zapoczątkowali nowy trend, zostawiają smartfony i wszystkie inne odciągacze od życia, no i właśnie do tego życia bliżej natury wracają. No, czyżby jeszcze była szansa dla świata?
1: Reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

To Infernal w Radiu Gra. Weselny roller coaster nabiera prędkości, a razem z nim odwieczny dylemat, ile wrzucić młodym do koperty. Specjaliści od kopert mówią, że rodzice pary młodej potrafią wrzucić nawet po 20 tysięcy. Rodzeństwo trochę skromniej, tak 2-3 tysiące, a przeciętny gość to już tylko tysiaczek. Na szczęście młodzi chcą pomóc tym wszystkim gościom i według ostatnich statystyk pobierają się coraz rzadziej.

0: To wideo w radiu gra. Woda to podstawowy składnik życia, no i my się tu w redakcji całkowicie z tym zgadzamy, no bo wiadomo, że bez wody nie zrobi się kawy. No to może czas na tę popołudniową? No to kto słodzi?
1: Reklama.
2: Barbara?
1: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.

0: Jesteśmy przed 16. Profesor fizyki Alessio Zaccone z Uniwersytetu w Mediolanie pokombinował z równaniami. No i wyszło mu, że nasza planeta niebawem przestanie nas ogarniać z tymi naszymi wymaganiami. Co nam grozi? No, różowo nie jest, ale damy radę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
11: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubi-boom.pl.
12: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
2: Po reklamie.

Sugar Babes w Radiu Gra i hity pełne energii u nas. Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie w kalendarzu niedziela. No i wcale nie taka zwyczajna, bo to ostatnia niedziela maja. Jutro Dzień Dziecka, czyli obok gwiazdki ulubiony dzień wszystkich dzieciaków. No to drodzy rodzice, drogie dzieciaki, przypominamy, że jutro lody, słodycze czy pizzę można jeść bez ograniczeń. Radio pozwala.

0: Tu niedzielne popołudniowe radiogram. Miesiąc się kończy, zaraz pensja wjedzie nam na konto, a sezon na promki w sieci rozkręca się powolutku. No my oczywiście do niczego nie namawiamy, ale dziewczyny, pamiętajcie, że kopciuszek jest najlepszym dowodem na to, że nowa para butów może odmienić życie.
1: Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
15: ze sobą.
14: Przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
15: Harmonizer.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
19: To jest Gra FM.

0: Tak pięknie Enrique Iglesias i Sean Paul w Radiu Gra. Zastanawialiście się kiedyś, jak pachnie weekend? Oprócz tego, że pachnie skoszoną trawą i truskawkami, na pewno pachnie wypadami za miasto, odpoczynkiem od pracy, leniwie płynącym czasem, no i wiadomo, hitami pełnymi energii. Taka idealna niedzielna mieszanka.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A ta niedziela pełna jest hitów i sportowych wrażeń, bo dzisiaj mecz Polska-Ukraina o 17:30. Kibicujecie?
2: Jest!

0: Calvin Harris w Radiu Gra. Fizycy zabrali się ostatnio za przewidywanie naszej przyszłości. No i wyszło im, że jeżeli klimat, pandemie, wojny i niedobór zasobów uwezmą się na nas ludzi, no to w 2064 roku może być nas o połowę mniej. Oczywiście to jest taki najczarniejszy scenariusz, no bo jest też nudniejsza wersja z takim powolnym starzeniem się populacji. Także proszę nie panikować, do 2064 jeszcze trochę imprez przed nami.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Po reklamie.
15: Radio Gra. Hity pełne.

0: No i tak nam wszystkim w domach, samochodach i na spacerach gra ta niedziela. To już ostatnie takie popołudnie w maju, także zbierzcie swoją domową ekipę, no i ruszajcie na podbój podwórka, albo na przykład na pizzę, bo wiadomo, niedziela smakuje najlepiej razem. Uwaga, sprawdzone i przetestowane na ludziach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
2: to wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
2: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
10: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Po reklamie. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

Jesteśmy po 17, no i taką pogodą żegna nas maj, no i tak nam się kręci ten świat. Jutro już czerwiec, zaraz wakacje, później wrzesień, no i znowu zima, święta, choinka. Ale dobrze, na razie cieszmy się tą wiosną. A dzisiaj 31 maja mamy dzień bez majtek, ale że my jesteśmy porządnym radiem, to nie będziemy wam podpowiadać, że dzień bez majtek można świętować bez majtek.

0: Niedziela płynie, a truskawkowe love trwa w najlepsze. Maj i czerwiec to oficjalny sezon na wciskanie truskawek do wszystkiego. Od śniadania po kolację, no i nawet do maseczki na twarz. A dlaczego warto sięgać po truskawki? Wzięliśmy je pod lupę.
1: Reklama.
2: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
14: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

Tytułem w Radiu Gra. Sezon trwa w najlepsze, a truskawki podbijają Polskę. Są lepsze niż cytryny, bo mają więcej witaminy C, a do tego magnez, wapń, żelazo i magiczną moc odmładzania. Jest też bonus, wzmacniają włosy i paznokcie, mają tylko 32 kalorie na 100 gramów. No i poza wszystkim są turbopyszne. Ceny? No może jeszcze lekko szalone, ale każda truskawka jest warta każdej wydanej złotówki, także nie żałujcie sobie.

0: Alan Parsons Project pcha nam to popołudnie. Tydzień się kończy, jutro znowu poniedziałek, ale nie ma się co źle nastawiać. No, chociaż nie ukrywajmy, że taki idealny tydzień powinien mieć 3 piątki, 2 soboty, no i przydałyby się jeszcze tak ze 2 niedziele.
1: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.

No i tak fajnie Rembrandt w Radiu gra. Jesteśmy przed 18:00, to na koniec tej godziny z okazji Dnia Bociana obalamy jeszcze ten mit o żabach. Okazuje się, że bodźki

0: wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, tanie
4: masz. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.

Tarnogaj to jedno z tych wrocławskich osiedli, które nie tylko zachwyca różnorodnością, ale również fascynuje bogactwem swojej historii. O nim teraz opowiemy w programie A. Słyszałeś, że? Położone w południowo-wschodniej części miasta na terenie dawnej dzielnicy Krzyki, Tarnogaj rozciąga się pomiędzy ulicą Barcką na zachodzie, a torami kolejowymi, które wyznaczają jego granice od południa, wschodu i północy. Osiedle to, choć często kojarzone z przemysłowym charakterem, kryje w sobie znacznie więcej. Od śladów średniowiecznej wsi, przez burzliwe losy w czasach wojennych, po nowoczesną tkankę miejską, która stale się rozwija. Tarnogaj nie posiada formalnych granic administracyjnych, jednak jego obszar wyznaczają wyraźne punkty orientacyjne. Od zachodu granicę stanowi ulica Barcka, na południu tory kolejowe, za ulicą Śliwkową. Wschodnia granica przebiega poza ulicami biskupa Bogedajna i Międzyleską, natomiast na północy osiedle sięga ulic Prudnickiej i Sernickiej. Charakterystycznym elementem jest podział nieformalny. Ulica Armii Krajowej dzieli Tarnogaj na dwie części, osiedle Henrykowskie oraz osiedle mieszkaniowe Tarnogaj. Każda z tych części posiada własną parafię. Parafię Ducha Świętego oraz parafię Świętego Stefana. Taki układ nie tylko porządkuje przestrzeń, ale również podkreśla lokalną tożsamość mieszkańców. Korzenie nazwy Tarnogaj sięgają czasów, gdy te tereny porastały niewielkie lasy i zagajniki. Niemiecki badacz Heinrich Adamy w swoim dziele z końca XIX wieku wskazuje, że pierwotna nazwa wywodzi się od polskiego słowa gaj, oznaczającego mały obszar leśny. Tłumaczenie niemieckie w polskim brzmieniu suchy gaik oddaje ówczesny charakter tego miejsca. Z biegiem lat nazwa uległa zgermanizowaniu, co zatraciło pierwotny sens. Po II wojnie światowej już w polskich realiach nazwę zmieniono na Tarnogaj, która funkcjonuje do dziś. Historia Tarnogaju sięga XIII wieku. Pierwsze wzmianki o wsi Gaj pojawiają się już w roku 1288. W XIV wieku, według zapisów z roku 1336, wieś przeszła w ręce Jana z Głogowa, który otrzymał ją od Małgorzaty, wdowy po Piotrze z Głogowa. Następnie w roku 1352 właścicielem został Ernko ze Złotorii, a od roku 1385 aż do sekularyzacji w roku 1810 Tarnogaj należał do wrocławskich mansjonarzy z kapituły Świętego Krzyża. W końcu XVIII wieku Tarnogaj był niewielką osadą. W roku 1795 mieszkały tu 144 osoby, głównie zajmujące się uprawą warzyw na potrzeby Wrocławia i zamieszkałe w 21 domach. 50 lat później liczba mieszkańców wzrosła do 230. Przełom XIX i XX wieku przyniósł Tarnogajowi zupełnie nowe oblicze. To właśnie wtedy na terenie osiedla powstała gazownia, która do dziś funkcjonuje jako Dolnośląskie Okręgowe Zakłady Gazownicze. Przemysłowy charakter Tarnogaju utrwalił się w kolejnych dekadach. Oprócz gazowni działały tu także zakłady takie jak Mostostal, Hydrobudowa Wrocław, Transbud Wrocław oraz wiele innych przedsiębiorstw. Osiedle przez długi czas pozostało przede wszystkim miejscem pracy, a nie zamieszkania, co było związane z bliskością zakładów przemysłowych i gazowni. W latach 70. ubiegłego wieku nową zabudowę mieszkaniową zaczęto lokalizować w sąsiedztwie po drugiej stronie ulicy Barckiej na osiedlu Gai. Tarnogaj natomiast zachował swój przemysłowy charakter, choć dziś coraz częściej pojawiają się tu inwestycje mieszkaniowe, a dzielnica powoli nabiera bardziej zróżnicowanego oblicza. Historia Tarnogaju w XX wieku była naznaczona dramatycznymi wydarzeniami. W marcu roku 1933 według niektórych źródeł naziści uruchomili tu pierwszy w III Rzeszy obóz koncentracyjny dla więźniów politycznych. Obóz ten działał niespełna kilka miesięcy, został zamknięty już jesienią tego samego roku. Do dziś dokładna lokalizacja tego miejsca pozostaje nieznana. Podczas oblężenia Wrocławia w roku 1945 Tarnogaj był areną zaciętych walk, które doprowadziły do poważnych zniszczeń. Zniszczony został m.in. młyn istniejący tu od średniowiecza. Tarnogaj od początku XX wieku był dobrze skomunikowany z resztą miasta. Już w roku 1901 do końca ulicy Chłupskiej
której doprowadzono linię tramwajową, którą w kolejnych latach wydłużano. W 1922 do końca ulicy Pięknej, a w 1930 do ulicy Gazowej, w latach 1912-1914 przez Tarnogaj przebiegała także linia trolejbusowa łącząca Wilczy Kąt i Brochów. Po wojnie w roku 1948 wznowiono komunikację tramwajową. W latach 70. dokonano przebudowy zakończenia linii tramwajowej. Trójkąt torowy zastąpiono pętlą otaczającą dwie kamienice, co usprawniło ruch i pozwoliło lepiej obsłużyć mieszkańców. Tarnogaj zmienia się z każdym rokiem. Dawny przemysłowy charakter powoli ustępuje miejsca nowoczesnym inwestycjom i większej dbałości o przestrzeń publiczną. Osiedle, niegdyś skupione wokół gazowni i zakładów przemysłowych, coraz częściej przyciąga nowych mieszkańców, którzy cenią sobie zarówno bliskość centrum miasta, jak i rozwijającą się infrastrukturę. Współczesny Tarnogaj to miejsce, w którym historia splata się z teraźniejszością, a tradycja z nowoczesnością. Tworząc przestrzeń wyjątkową na mapie Wrocławia,

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

0: pełne energii.
1: To jest program A, słyszałeś, że? I w nim teraz osiedle henrykowskie, historia i współczesność wyjątkowego fragmentu Wrocławia. Na południowych obrzeżach Wrocławia znajduje się miejsce, którego nazwa nie pojawia się na oficjalnych planach miasta, a jednak jest żywa w pamięci i codzienności jego mieszkańców. Osiedle henrykowskie, choć dziś formalnie zaliczane do osiedla Tarnogaj, przez dekady funkcjonowało jako osobna, rozpoznawalna przestrzeń, której historia i współczesność tworzą niezwykle interesującą opowieść o przemianach architektonicznych, społecznych oraz urbanistycznych. Historia terenów dzisiejszego osiedla henrykowskiego sięga głęboko w przeszłość. Od czasów średniowiecznych były one własnością biskupów wrocławskich. Przez wiele stuleci obszar ten stanowił przede wszystkim użytki rolne, a charakter wiejskiej okolicy wyraźnie odróżniał go od miejskiego zgiełku. Przełom nastąpił w listopadzie roku 1808, kiedy to wraz z innymi przedmieściami ziemie te zostały oficjalnie włączone w granice Wrocławia. Od tego momentu rozpoczął się długotrwały proces przekształcania rolniczych pól w przestrzeń miejską. W kolejnych dekadach na zachodzie obszaru pojawiły się zabudowania wsi Huby, która do miasta została przyłączona w roku 1868. Od wschodu i północy teren sąsiadował z nowo powstającymi osiedlami kolejowymi, zaś na południu graniczył z polami wsi Tarnogaj, która stała się częścią Wrocławia w roku 1904. Przez kolejne lata miejsce to pozostawało jednak przede wszystkim otwartą, niezabudowaną przestrzenią. Prawdziwy przełom dla osiedla henrykowskiego nastąpił na początku XX wieku. Wraz z dynamicznym rozwojem osiedla Huby i pojawieniem się przy ulicy Chubskiej okazałych kamienic czynszowych, zaczęto wytyczać nowe ulice, które miały w przyszłości stać się osią nowej zabudowy mieszkaniowej. Wśród nich znalazły się dzisiejsze ulice Prudnicka oraz Jesionowa. Pierwotnie jednak na ich trasie nie powstały żadne budynki. Miały one jedynie wyznaczać kierunek przyszłej ekspansji urbanistycznej. Decydujący moment nastąpił w roku 1922, kiedy to ówczesna spółdzielnia, będąca wówczas największym inwestorem budownictwa mieszkaniowego w mieście, zleciła opracowanie planu nowego osiedla. Za koncepcję urbanistyczną oraz projekty pierwszych budynków odpowiadali architekci Paul Heim i Albert Kempter. Nowo wytyczone ulice otrzymały nazwy inspirowane miejscowościami Przedgórza Sudeckiego, a główną osią osiedla stała się ulica Nyska, przecinająca się z równoległą Paczkowską oraz biegnąca dalej w kierunku południowym od Muchowska. W północnej części wytyczono zaś ulicę Henrykowską oraz Sernicką, których nazwy nawiązywały do okolicznych wsi. W latach 20. i 30. XX wieku powstały tu pierwsze charakterystyczne trzypiętrowe domy kryte spadzistymi dachami. Obejmowały one ponad 230 mieszkań, w tym lokale jedno, dwu, trzy oraz czteropokojowe, wszystkie wyposażone w kuchnię i łazienkę, co w tamtym czasie stanowiło nowoczesny standard. Budynki ustawiono wokół podwórek, które zagospodarowano jako zieleńce i place zabaw, a elewacje utrzymano w jasnych, przyjaznych barwach. W okresie II wojny światowej osiedle henrykowskie nie uniknęło zniszczeń. Część zabudowy ucierpiała podczas oblężenia Wrocławia na początku roku 1945. Na szczęście większość domów ocalała, a te, które zostały uszkodzone, poddano sukcesywnej renowacji. Wkrótce po zakończeniu działań wojennych przystąpiono także do budowy nowych budynków, tym razem już w technologii wielkiej płyty, która zdominowała krajobraz urbanistyczny powojennego Wrocławia. W kolejnych dekadach powstały tu m.in. czteropiętrowe bloki przy ulicach Nyskiej i Paczkowskiej oraz charakterystyczny 10-piętrowy punktowiec na rogu Nyskiej i Pięknej. Oprócz zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla pojawiły się także budynki użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej. Wśród nich warto wymienić stację transformatorową wybudowaną w latach 20. według projektu Richarda Konwiarza oraz szkołę ludową przy ulicy Nyskiej, powstałą w roku 1938. Lata 70. i 80. przyniosły kolejne zmiany. Powstały nowe zakłady przemysłowe, w tym zakład produkcyjno-remontowy energetyki oraz popularna piekarnia pieczywa chrupkiego, która rozpoczęła działalność w roku 1972. W ostatnich dekadach XX wieku wieku powstały też nowe zespoły domów wielorodzinnych, których architektura nawiązywała do przedwojennych tradycji osiedla. W pierwszej dekadzie XXI wieku na osiedlu Henrykowskim zaszły kolejne znaczące zmiany. Dawne zakłady przemysłowe zostały zlikwidowane, a w ich miejscu pojawiły się nowoczesne, wielorodzinne budynki mieszkalne. Wypełnione zostały także ostatnie wolne przestrzenie wzdłuż ulic Jesionowej, Pięknej oraz Sernickiej. Dzięki temu osiedle zyskało spójny i harmonijny charakter, łącząc w sobie elementy historyczne z nowoczesną zabudową. Warto przypomnieć, że wciąż można tu znaleźć zarówno przedwojenne kamienice, jak i nowoczesne apartamentowce, a także liczne tereny zielone, które od początku stanowiły ważny element koncepcji urbanistycznej osiedla. To właśnie te zielone podwórka i place zabaw otoczone szpalerami drzew sprawiają, że osiedle Henrykowskie pozostaje miejscem przyjaznym rodzinom i atrakcyjnym dla kolejnych pokoleń wrocławian.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

programie. A słyszałeś, że teraz Wojszyce, położone w południowej części Wrocławia, to osiedle o bogatej historii sięgającej początków średniowiecza. Obszar ten, dawniej należący do dzielnicy Krzyki, dziś stanowi ważną część dynamicznie rozwijającego się miasta, otoczone nowoczesną infrastrukturą z zachowanymi śladami dawnej zabudowy. Wojszyce są miejscem, gdzie przeszłość splata się z teraźniejszością. Nazwa Wojszyce należy do grupy nazw patronimicznych, czyli takich, które wywodzą się od imienia założyciela miejscowości. Prawdopodobnie pochodzi ona od staropolskiego imienia Wojsław. Pierwotna nazwa brzmiała w wolnym tłumaczeniu Wieś Wojskiego. Nazwa ta pojawia się już w łacińskich dokumentach z połowy XIII wieku. Po zakończeniu II wojny światowej nazwa miejscowości ulegała kolejnym zmianom. Przez krótki czas funkcjonowała jako Uścimów, by ostatecznie pod koniec lat 40. przyjąć obecne brzmienie Wojszyce. Wojszyce powstały prawdopodobnie z inicjatywy księcia Henryka Brodatego na początku XIII wieku. Po raz pierwszy wieś została wzmiankowana w dokumentach z roku 1249. W ciągu kolejnych stuleci losy miejscowości były ściśle związane z różnymi właścicielami. Już w pierwszej połowie XIV wieku miejscowość należała do komandorii Joannitów Bożego Ciała we Wrocławiu. Później wieś stała się własnością wrocławskich mieszczan, a w kolejnych wiekach przechodziła z rąk do rąk, należąc m.in. do rodziny Stolcz i Dominikanek. Przełom XIX i XX wieku to okres, kiedy Wojszyce zaczęły przyciągać nie tylko rolników, ale również zamożniejszych mieszkańców Wrocławia. W roku 1951 Wojszyce wraz z sąsiadującymi osiedlami Ołtaszyn, Jagodno i Lamowice Stare zostały przyłączone do Wrocławia. Od tego momentu rozpoczął się nowy etap w historii osiedla. Stopniowo przekształcało się ono w część miejską, choć przez pierwsze dziesięciolecia tempo rozwoju było umiarkowane. Dopiero od lat 80. XX wieku zaczęto intensywniej zabudowywać teren, wznosząc głównie domy jednorodzinne i segmenty w zabudowie szeregowej. Wojszyce leżą pomiędzy dwiema ważnymi ulicami wylotowymi z południowego Wrocławia: Grota, Roweckiego i Buforową. Do dziś znaczna część osiedla pozostaje niezabudowana, a wśród zielonych terenów można znaleźć ogródki działkowe oraz pozostałości dawnych gospodarstw. Najstarsza część osiedla, położona na północy, zachowała układ średniowiecznej ulicówki. Zabudowa koncentruje się wzdłuż dzisiejszej ulicy Pawiej, dawniej znanej jako Wiejska. Na północnym skraju osiedla, pomiędzy nasypem kolejowej obwodnicy a linią kolejową do Świdnicy, stoją domy jednorodzinne i dwurodzinne, typowe dla architektury z początku XX wieku oraz okresu tuż po I wojnie światowej. W latach 30. XX wieku wieś zaczęła się rozbudowywać w kierunku zachodnim ku obecnej ulicy Grota Roweckiego. Po wojnie wraz z przyłączeniem do Wrocławia rozwój osiedla był powolny, lecz od lat 80. przyspieszył, obejmując kolejne tereny, zwłaszcza na południe od ulicy Parafialnej. Ważnym elementem osiedla jest kościół pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela przy ulicy Pawła Jasienicy, którego budowę rozpoczęto w połowie lat 80. Wojszyce mogą pochwalić się licznymi zabytkami wpisanymi do gminnej ewidencji. Przy ulicy Przystankowej znajduje się 18 obiektów o wartości historycznej, w tym dawny dworzec kolejowy Wrocław-Wojszyce, nastawnia oraz magazyn ekspedycji kolejowej. Budynek obecnej szkoły podstawowej nr 23 imienia generała Stefana Grota Roweckiego oraz jej sala gimnastyczna. Ulica Pawia to aż 46 budynków figurujących w ewidencji zabytków. Większość stanowią dawne domy mieszkalne, gospodarcze lub produkcyjne. Pozostałe ulice Wojszyc także kryją liczne przykłady willowej i mieszkalnej zabudowy z przełomu wieków. Osiedle wyróżnia się również oryginalnym układem urbanistycznym, charakterystycznym dla dawnych wsi ulicówek. Współczesne Wojszyce to osiedle, które dynamicznie się rozwija. Przybywa tu nowych mieszkańców, powstają kolejne inwestycje mieszkaniowe, a infrastruktura jest sukcesywnie rozbudowywana. Wciąż jednak można dostrzec ślady przeszłości nie tylko w postaci zabytkowych budynków, ale także dawnych folwarków, które przez lata pełniły różne funkcje, od klasztornych majątków po państwowe gospodarstwa rolne. Obecnie część dawnych zabudowań, szczególnie w okolicach ulicy Smardzowskiej, popada w ruinę, będąc niemym świadkiem minionych epok. Z drugiej strony nowoczesne domy szeregowe i jednorodzinne rozciągające się na południe od ulicy Parafialnej pokazują, jak bardzo zmienił się krajobraz tej części Wrocławia na przestrzeni ostatnich dekad. Wojszyce to osiedle, które łączy w sobie bogatą historię, tradycję i nowoczesność. Z jednej strony
strony zachowało relikty dawnego układu urbanistycznego i architektury, z drugiej rozwija się, oferując swoim mieszkańcom coraz lepsze warunki życia. Dzięki dogodnej lokalizacji, bliskości głównych szlaków komunikacyjnych oraz rozbudowanej infrastrukturze, Wojszyce są dziś jednym z atrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania na południu Wrocławia.

0: Reklama.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
5: Po reklamie.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że i w nim teraz towarowa obwodnica Wrocławia to kluczowy element infrastruktury kolejowej, który od ponad 120 lat odgrywa niezwykle ważną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu przemysłowego zaplecza stolicy Dolnego Śląska. Linia kolejowa numer 349, znana również jako towarowa obwodnica Wrocławia, to ponad 21 km zelektryfikowanych torów, które omijają centrum miasta szerokim łukiem od południa i zachodu, łącząc stację Święta Katarzyna oraz Wrocław Kuźniki. Obwodnica powstała jako odpowiedź na rosnące potrzeby transportu towarowego przemysłowego Wrocławia. Rozpoczyna się na stacji Święta Katarzyna, a kończy na stacji Wrocław Kuźniki, spinając ze sobą dwa kluczowe punkty rozrządowe miasta: Wrocław Brochów oraz Wrocław Gądów. Jej trasa prowadzi przez obrzeża miasta, dzięki czemu skutecznie odciąża Śródmieście od wzmożonego ruchu towarowego. Linia w całości została poprowadzona na nasypie ziemnym, co pozwoliło na efektywne przeprowadzenie torów ponad istniejącą infrastrukturą drogową i osiedlami miejskimi. Na trasie wybudowano liczne wiadukty, które umożliwiają płynny przejazd pociągów ponad ulicami oraz innymi liniami kolejowymi. Część z tych obiektów była modernizowana w okresie powojennym, dostosowując je do nowych wymagań technicznych i rosnących obciążeń. Geneza towarowej obwodnicy Wrocławia sięga końca XIX wieku. Budowę rozpoczęto w 1891 roku, a pierwsi przewoźnicy skorzystali z nowej trasy już w 1896 roku. Początkowo linia liczyła nieco ponad 12 km długości i była w całości dwutorowa, co już wtedy stanowiło spore osiągnięcie inżynieryjne. Budowa obwodnicy wymagała nie tylko zaawansowanych prac ziemnych i inżynieryjnych, ale również logistycznego przygotowania terenu. Z nadwyżek gruntu pozyskanego podczas budowy nasypu powstały charakterystyczne sztuczne wzniesienia, które do dziś są widoczne w krajobrazie Wrocławia. Do najbardziej znanych należą Mała Sobótka, Wzgórze Bendera oraz Skórnik, rozlokowane wzdłuż linii kolejowej i będące ciekawostką geograficzną regionu. W 1927 roku towarowa obwodnica została rozbudowana o dodatkową łącznicę, która połączyła Muchobór z Muchoborem Wielkim. Nowy odcinek o długości 6 km umożliwił jeszcze sprawniejszą obsługę ruchu towarowego, a kolejne inwestycje, takie jak bezkolizyjne łącznice z linią kolejową w kierunku Legnicy, przyczyniły się do dalszego zwiększenia przepustowości całego węzła. W okresie międzywojennym oraz po II wojnie światowej prowadzono liczne prace modernizacyjne i rozbudowę torowiska. Szczególnie intensywnie przebudowywano odcinek między Brochowem a stadionem przy ulicy Oporowskiej, gdzie zwiększono liczbę torów. Jednakże trudności powojenne spowodowały, że część infrastruktury została rozebrana w 1945 roku, a odbudowę rozpoczęto dopiero w latach 80. XX wieku. Niestety prace te zostały wstrzymane w kolejnym dziesięcioleciu. Powstanie towarowej obwodnicy Wrocławia miało ogromne znaczenie nie tylko dla przemysłu, ale i dla układu komunikacyjnego miasta. Umożliwiło to przeprowadzenie gruntownej przebudowy linii kolejowych przebiegających przez centrum Wrocławia. W latach 1900-1905 wybudowano estakadę kolejową oraz szereg wiaduktów, które pozwoliły na likwidację jednopoziomowych skrzyżowań torów z ulicami. Było to kluczowe dla bezpieczeństwa i płynności ruchu zarówno kolejowego, jak i miejskiego. Kompleksowy program modernizacji węzła kolejowego Wrocławia pozwolił na wyprowadzenie torów z ulic i eliminację kolizyjnych skrzyżowań, co znacznie usprawniło komunikację w mieście. Dziś towarowa obwodnica Wrocławia wykorzystywana jest wyłącznie przez transport towarowy. To właśnie tędy codziennie przejeżdżają setki wagonów przewożących surowce, produkty przemysłowe oraz towary niezbędne dla funkcjonowania miasta i regionu. Dzięki obwodnicy możliwe jest efektywne rozdzielenie ruchu pasażerskiego i towarowego, co pozwala uniknąć zatorów na głównych trasach pasażerskich oraz ograniczyć hałas i uciążliwości związane z ruchem ciężkich składów w centrum miasta. Linia kolejowa numer 349 pozostaje jednym z najważniejszych elementów infrastruktury kolejowej Dolnego Śląska. Jej znaczenie wzrasta wraz z rozwojem gospodarki oraz rosnącym zapotrzebowaniem na sprawny transport towarów. W perspektywie kolejnych lat planowane są dalsze inwestycje, które mają na celu modernizację torowiska, poprawę przepustowości oraz podniesienie poziomu
poziomu bezpieczeństwa. Wśród rozważanych projektów znajdują się również rozbudowa istniejących wiaduktów oraz budowa nowych łącznic, które jeszcze bardziej usprawnią funkcjonowanie wrocławskiego węzła kolejowego. Na przestrzeni lat towarowa obwodnica Wrocławia stała się symbolem przemysłowego rozwoju miasta oraz przykładem udanej adaptacji infrastruktury do zmieniających się potrzeb. Jej historia to nie tylko opowieść o technicznym postępie, ale również o determinacji i konsekwencji w realizacji śmiałych przedsięwzięć inżynieryjnych. Dziś, mimo upływu lat, linia ta nadal pozostaje kręgosłupem transportu towarowego Wrocławia, gwarantując sprawny przepływ towarów i stanowiąc fundament pod dalszy rozwój gospodarczy regionu. Dzięki tej linii Wrocław może pochwalić się jednym z najnowocześniejszych i najsprawniej działających węzłów kolejowych w kraju, który skutecznie łączy tradycję z nowoczesnością, zapewniając niezawodny transport towarów na potrzeby lokalnej i ogólnokrajowej gospodarki.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Je suis désolée.

programie A słyszałeś, że tym razem port Popowice. To obiekt, którego dzieje nierozerwalnie związane są z rozwojem zachodniej części Wrocławia i przemysłowym dziedzictwem miasta. Położony nad Odrą w 256 km i 600 metra jej biegu, port ten przez wiele dekad stanowił ważny punkt przeładunkowy oraz logistyczny na mapie Dolnego Śląska. Dziś, choć jego funkcje uległy radykalnej zmianie, miejsce to wciąż fascynuje swoim charakterem oraz bogatą historią. Port Popowice został zlokalizowany na lewym brzegu Odry w obrębie osiedla Popowice, które obecnie jest częścią dynamicznie rozwijającej się dzielnicy zachodniej Wrocławia. W czasach, gdy powstawał, obszar ten miał przede wszystkim przemysłowy charakter, a bliskość węzła kolejowego Popowice oraz dostęp do rzeki czyniły go idealnym miejscem dla tego typu inwestycji. Budowa portu rozpoczęła się w 1887 roku, a zakończyła już rok później. Inwestycje realizowało Frankfurckie Towarzystwo Kolei Towarowej, które dostrzegło potencjał logistyczny tkwiący w tym miejscu. Cały teren portowy zajmował powierzchnię niespełna 10 hektarów. Dokładnie 9,52 hektara. Co w czasach powstania czyniło z niego jeden z bardziej rozległych tego typu obiektów nad Odrą. Przez kolejne dziesięciolecia port Popowice rozwijał się, odpowiadając na rosnące potrzeby przemysłu i transportu rzecznego. Szczególnego znaczenia nabrał w okresie powojennym, kiedy to Wrocław, odbudowywany po zniszczeniach, potrzebował sprawnego zaplecza logistycznego. Port specjalizował się w przeładunku towarów masowych, takich jak kruszywa, cement czy inne surowce wykorzystywane w budownictwie i przemyśle. W najlepszym okresie funkcjonowania na terenie portu pracowały 4 dźwigi oraz 2 wywroty, które umożliwiały szybki i sprawny rozładunek oraz załadunek barek i wagonów kolejowych. Wybudowano także silosy na cement, które stały się charakterystycznym elementem krajobrazu Popowic. Połączenie kolejowe przez pobliski węzeł Popowice zapewniało sprawny transport towarów nie tylko do innych części Wrocławia, ale również w głąb regionu i kraju. Na początku XXI wieku, mimo stopniowej utraty znaczenia, port Popowice wciąż imponował swoimi możliwościami technicznymi. Powierzchnia całego portu wynosiła ponad 82 tysiące metrów kwadratowych, czyli 11 hektarów. Z tego obszar wodny zajmował ponad 15 tysięcy metrów kwadratowych, czyli ponad 1,5 hektara. Nabrzeża portowe miały łączną długość ponad 850 metrów, z czego tyle samo przypadało na nabrzeża przeładunkowe. Dodatkowo nabrzeża postojowe i inne miały długość 554 metry. W porcie znajdował się jeden basen portowy o wymiarach 287 na 56 metrów, co pozwalało na obsługę kilku jednostek pływających jednocześnie. Port był wyposażony w 4 żurawie portowe oraz nabrzeża skarpowo-estakadowe, które umożliwiały pracę nawet przy znaczących wahaniach poziomu wody w Odrze. Zdolność przeładunkowa portu wahała się od 600 tysięcy do 1 200 tysięcy ton rocznie. Wynik, który stawiał Popowice w gronie najważniejszych portów rzecznych tej części Polski. Przełom lat 80. i 90. ubiegłego wieku przyniósł powolny zmierzch znaczenia portu Popowice. Zmiany w gospodarce, rozwój transportu samochodowego oraz stopniowe ograniczanie żeglugi śródlądowej sprawiły, że port coraz rzadziej był wykorzystywany zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem. Infrastruktura zaczęła popadać w ruinę, a kolejne elementy wyposażenia portowego były likwidowane. Szczególnie symbolicznym momentem było wysadzenie silosów na cement w roku 2018. Te potężne konstrukcje przez dziesięciolecia będące jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy Popowic ustąpiły miejsca nowym inwestycjom. Likwidacja większości infrastruktury portowej ostatecznie przypieczętowała koniec epoki przemysłowej tego miejsca. Współczesne Popowice to już zupełnie inne miejsce niż dawny portowy rejon. Obecnie na terenie dawnego portu realizowana jest inwestycja mieszkaniowa o nazwie Port Popowice. To jeden z największych projektów rewitalizacyjnych we Wrocławiu, który łączy w sobie nowoczesną architekturę z industrialną historią tego obszaru. Nowe osiedle powstaje z myślą o mieszkańcach szukających komfortu, bliskości natury oraz dogodnej lokalizacji w pobliżu centrum miasta.
Projektanci zadbali o to, by zachować ducha miejsca, komponowując w przestrzeń inwestycji elementy przypominające o przemysłowej przeszłości Popowic. W planach przewidziano również tereny rekreacyjne, ścieżki spacerowe oraz przestrzenie publiczne, które mają służyć nie tylko mieszkańcom, ale również wszystkim wrocławianom. Historia portu Popowice to opowieść o przemianach, jakie zachodziły i wciąż zachodzą w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Od ważnego punktu przeładunkowego przez okres stopniowego upadku aż po współczesną rewitalizację. Miejsce to jest symbolem zmian, jakie dotykają wiele dawnych obszarów przemysłowych w polskich miastach.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
1: Po reklamie.
11: To jest Gra FM.

programie A słyszałeś, że tym razem Kowale to jedno z tych miejsc na mapie Wrocławia, które mimo upływu czasu zachowało swój unikalny, nieco prowincjonalny charakter. Położone w północno-wschodniej części miasta na obszarze dawnej dzielnicy Psiepole, osiedle graniczy ze Swojczycami, Zalesiem, Zaciszem, Sołtysowicami oraz Psim Polem. Dziś Kowale to prężnie rozwijająca się część miasta, której tradycja spotyka się z nowoczesnością, a historia przenika się z codziennością mieszkańców. Nazwa osiedla wywodzi się od polskiego określenia zawodu kowala, co nie jest przypadkowe. W dawnych czasach osady często przyjmowały nazwy od zajęć wykonywanych przez większość mieszkańców. Według Heinricha Adamiego, autora dzieła poświęconego nazwom miejscowym na Śląsku, pierwotna nazwa brzmiała Kowalowice. W tłumaczeniu na język niemiecki oznaczała wieś kowali, miejsce, gdzie sztuka obróbki metalu była nie tylko zawodem, ale i tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Kowale to jedna z najstarszych osad w tej części Wrocławia. Pierwsza wzmianka o niej pojawia się w łacińskim dokumencie z 10 sierpnia roku 1201, wydanym przez kancelarię papieża Innocentego III. W dokumencie tym sporządzonym w Segni kowale zostały wymienione pod zlatynizowaną nazwą Kowalowo jako jedna z posiadłości klasztoru świętego Wincentego. Na przestrzeni wieków nazwa miejscowości ewoluowała od Chowalowa w XIII wieku aż po współczesne Kowale. Położenie Kowal pomiędzy rzeką Widawą a sztucznie przekopanym kanałem żeglugowym Odry miało ogromny wpływ na rozwój osady. Kanał ten powstał na początku XX wieku w latach 1912-1917, co otworzyło nowe możliwości transportowe i gospodarcze dla mieszkańców. W XX wieku, dokładnie w roku 1922, wieś uzyskała połączenie kolejowe, a 6 lat później, w roku 1928, została oficjalnie włączona w granice Wrocławia wraz z sąsiednimi osiedlami. Architektura kowal jest wyjątkowo zróżnicowana. Przeważają tu domy jednorodzinne, często o charakterze willowym, choć w niektórych częściach osiedla można natknąć się na zabudowania dwu- i kilkurodzinne, nawiązujące do tradycyjnej podmiejskiej architektury. Po II wojnie światowej osiedle zaczęło się intensywnie rozbudowywać, zwłaszcza w zakresie zabudowy willowej, która dziś stanowi wizytówkę tej części miasta. Obecnie Kowale zamieszkuje około 2200 mieszkańców. Osiedle stanowi swoistą mozaikę. Z jednej strony nowoczesne bloki mieszkalne, z drugiej zaś rozległe ogródki działkowe i tereny przemysłowe. Sercem osiedla jest ulica Kowalska, wytyczona w roku 1929, która łączy Sołtysowice ze Swojczycami i pełni funkcję głównej arterii komunikacyjnej. Oprócz niej ważne znaczenie mają także ulice Krzywoustego, Brucknera oraz Kwidzyńska, przy których powstało wiele nowych inwestycji mieszkaniowych i usługowych. W zachodniej części osiedla dominują bloki i kamienice, z których wiele powstało pod koniec lat 90. lub jest dopiero budowanych. Przykładem są osiedla przy ulicy Boja Żeleńskiego czy Krzywoustego, gdzie nowoczesna architektura współgra z historyczną tkanką miasta. Centralna część Kowal to natomiast rozległe ogródki działkowe, będące zielonymi płucami osiedla i miejscem wypoczynku dla mieszkańców. Wschodnia część Kowal to z kolei teren zdominowany przez domy jednorodzinne oraz zakłady przemysłowe. Szczególnie ważnym punktem jest tu kanał żeglugowy, nad którym znajdują się tereny przemysłowe znanych firm. W tej części osiedla mieści się także stacja kolejowa Wrocław-Kowale, zapewniająca mieszkańcom dogodne połączenia z innymi częściami miasta i regionu. Warto wspomnieć, że przez pewien czas, tuż po wojnie, osiedle Kowale nosiło nazwę Mirowiec. Dziś mianem tym określa się część osiedla położoną w kwartale ulic Bricknera, Olsztyńskiej, Kowalskiej i Krzywoustego w pobliżu stacji kolejowej Wrocław-Sołtysowice oraz centrum handlowego. Mirowiec zachował swój niepowtarzalny klimat, będąc miejscem, gdzie przeszłość harmonijnie współistnieje z teraźniejszością. Kowale to osiedle, które stale się rozwija. Nowe inwestycje mieszkaniowe, modernizacja infrastruktury czy powstawanie nowych punktów usługowych sprawiają, że miejsce to przyciąga coraz więcej nowych mieszkańców.
Choć osiedle nie jest tak gęsto zaludnione jak inne części Wrocławia, cieszy się dużą popularnością wśród osób ceniących sobie spokój, bliskość natury oraz wygodny dostęp do centrum miasta. Osiedle posiada także dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną, liczne połączenia autobusowe i kolejowe umożliwiają szybkie przedostanie się do innych dzielnic Wrocławia. Mieszkańcy mogą korzystać z bliskości terenów rekreacyjnych, takich jak ogródki działkowe, a także z szerokiej oferty handlowej i usługowej, dostępnej zarówno na terenie osiedla, jak i w sąsiednich dzielnicach. Historia Kowal to opowieść o miejscu, które przez wieki zmieniało swoje oblicze, ale nigdy nie zatraciło swojej tożsamości. Od średniowiecznej osady Kowali przez wieś przemysłową, aż po nowoczesne osiedle Wrocławia, Kowale pozostają miejscem, gdzie historia splata się z codziennością, a tradycja harmonijnie współistnieje z nowoczesnością. Dziś to jedno z najbardziej malowniczych i przyjaznych osiedli miasta, które z każdym rokiem zyskuje na atrakcyjności, przyciągając nowych mieszkańców i inwestorów.

0: dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Po reklamie.

sercu Wrocławia, miasta o burzliwej historii i niepowtarzalnym klimacie, przez wiele wieków istniała ulica, która dziś znana jest głównie pasjonatom lokalnej przeszłości. I o niej opowiemy teraz w programie A. Słyszałeś, że? Ulica Złote Koło, bo o niej mowa, była niegdyś arterią biegnącą wzdłuż zachodniej krawędzi Czarnej Oławy, czyli wewnętrznej fosy miejskiej. Jej przebieg rozciągał się pomiędzy dzisiejszą ulicą Świętego Antoniego na południu, a ulicą Ruską na północnym wschodzie. Dziś w miejscu tym trudno odnaleźć ślady dawnej ulicy, która przez wieki była tętniącą życiem przestrzenią rzemieślników, kupców i podróżnych. Złote Koło powstało jako zaułek przy fosie, będącej jednocześnie ważnym elementem miejskich fortyfikacji. Po przeciwnej stronie Czarnej Oławy znajdowała się ulica Psie Budy, biegnąca wzdłuż wewnętrznej linii dawnych murów obronnych. Ten fragment średniowiecznego Wrocławia przez wieki stanowił granicę między ścisłym centrum a przedmieściami, a wzdłuż fosy rozciągały się domy rzemieślników, warsztaty i niewielkie karczmy. Złote Koło zamieszkiwali głównie sukiennicy, tkacze sukna, którzy stanowili jedną z najważniejszych grup zawodowych dawnego Wrocławia. Ich warsztaty i domy tworzyły zwartą zabudowę, a codzienny gwar pracy przeplatał się z odgłosami przejeżdżających furmanek i handlowych rozmów. Ulica, choć niewielka, była ważnym punktem na mapie miasta, łączącym różne społeczności i funkcje. Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów tej części Wrocławia był Młyn Siedmiu Kół, który funkcjonował od końca XIII wieku aż do początków XIX wieku. Znajdował się on w okolicy dzisiejszego skrzyżowania ulicy Krupniczej i trasy WZ, obecnie Placu Bohaterów Getta. Niemiecka nazwa młyna pochodziła od jego mechanizmu napędzanego aż 7 kołami wodnymi. Obiekt był kluczowy dla lokalnej gospodarki, dostarczając mąki dla mieszkańców i stanowiąc ważny punkt orientacyjny. W XVIII wieku od młyna wzięła się ówczesna nazwa ulicy Nad Fosą przy 7 kołach. Ten historyczny ślad do dziś budzi zainteresowanie badaczy dziejów miasta, którzy podkreślają, jak istotną rolę pełniły młyny w dawnym życiu Wrocławia. Z czasem ulica zyskała nową nazwę – Goldene Radegasse, czyli Złote Koło. Jej geneza wiąże się z istniejącym tu zajazdem, znanym jako Zajazd przy Złotym Kole, wzmiankowanym już w archiwaliach z końca XVII wieku. Zajazd mieścił się w kamienicy oznaczonej numerem 8 i przez dziesięciolecia przyciągał podróżnych, kupców oraz mieszkańców miasta. Był miejscem odpoczynku, spotkań i wymiany informacji, a jego legenda przetrwała w miejskiej pamięci znacznie dłużej niż sama budowla. Kamienice przy Złotym Kole zachwycały niepowtarzalną architekturą. Wysokie, smukłe fasady ozdobione były motywami kołowymi, nawiązującymi zarówno do młyna, jak i do symboliki szczęścia oraz powodzenia. Wśród mieszkańców krążyły opowieści o tajemniczych gościach zajeżdżających do zajazdu przy Złotym Kole oraz o ukrytych w piwnicach skarbach. Dramatyczna historia Wrocławia w XX wieku nie oszczędziła Złotego Koła. W wyniku działań wojennych i oblężenia miasta w czasach II wojny światowej znaczna część zabudowy tej i sąsiednich ulic została poważnie uszkodzona lub całkowicie zniszczona. Puste okna kamienic, wypalone wnętrza i gruzy stały się codziennym widokiem w powojennym mieście. Lata 70. przyniosły kolejną falę zmian. W związku z budową trasy WZ, która miała usprawnić ruch samochodowy i połączyć zachodnią oraz wschodnią część miasta, zdecydowano o wyburzeniu większości starych kamienic przy Złotym Kole. Z dawnej ulicy pozostał jedynie fragment zachodniej pierzei, kamienice o numerach 4, 5, 6, 7 i 8, które włączono do nowo powstałej ulicy Kazimierza Wielkiego. Otrzymały one nowe numery 9, 11, 13, 15 i 17. Dziś znane są jako kamienica pod Złotym Kołem. Ostatni materialny ślad po dawnej ulicy. Choć ulica Złote Koło niemal całkowicie zniknęła z mapy Wrocławia, jej duch przetrwał w kulturze i sztuce. Zaraz po wojnie zrujnowana przestrzeń tej części miasta stała się naturalnym plenerem dla polskich filmów wojennych oraz telewizyjnych inscenizacji. Surowy, poszarzały krajobraz ulicy służył za tło dramatycznych wydarzeń rozgrywających się w realiach okupacji i powojennej odbudowy. W roku 1971 Złote Koło stało się nawet bohaterem filmu fabularnego pod tym samym tytułem. Reżyserzy docenili autentyczność miejsca. Zniszczone fasady, brukowane zaułki i pozostałości dawnych murów doskonale oddawały klimat minionych epok, a jednocześnie pozwalały na sugestywne ukazanie dramatów ludzkich losów.
Dziś, gdy przechodzimy wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego, trudno wyobrazić sobie, jak wyglądało to miejsce przed wiekami. Z pierwotnej atmosfery Złotego Koła pozostało niewiele. Fragmenty dawnych kamienic, zrekonstruowane detale architektoniczne i nieliczne wzmianki w przewodnikach. Jednak dla miłośników historii Wrocławia oraz badaczy miejskiej przeszłości jest to miejsce wyjątkowe, przypominające o bogatej i wielowarstwowej tożsamości miasta. Kamienica pod Złotym Kołem, choć dziś stanowi jedynie cień dawnej świetności, jest symbolem ciągłości i przemian, jakie na przestrzeni wieków zachodziły w tej części Wrocławia. To właśnie tutaj, w cieniu nieistniejących już murów, rozgrywały się codzienne dramaty i radości mieszkańców, a historia przeplatała się z legendą. Współczesny Wrocław to miasto nowoczesne, dynamiczne i otwarte na zmiany, lecz jednocześnie pełne szacunku dla swojej przeszłości. Spacerując po okolicach dawnego Złotego Koła, warto zatrzymać się na chwilę i wsłuchać w echa minionych wieków. Wystarczy przymknąć oczy, by wyobrazić sobie szum młynów, gwar, warsztatów, sukienników i stukot końskich kopyt na bruku. Złote Koło to miejsce, które, mimo iż w dużej mierze zatarte przez czas i urbanistyczne przemiany, wciąż żyje w pamięci mieszkańców oraz w opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To fragment historii Wrocławia, który zasługuje na zachowanie i przypomnienie jako świadectwo niezwykłej wytrwałości miasta w obliczu dziejowych burz i przemian. Warto więc, przechodząc przez centrum Wrocławia, spojrzeć na kamienicę pod Złotym Kołem nie tylko jak na zabytek, ale także jako na symbol dawnych czasów, w których to właśnie tu tętniło życie, a ulica Złote Koło była świadkiem codziennych trosk, sukcesów i marzeń mieszkańców.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Po reklamie.

samym sercu Wrocławia, przy ulicy Kazimierza Wielkiego, stoi jeden z niezwykłych zabytków miasta, kamienica pod Złotym Kołem. O niej teraz więcej w programie A. Słyszałeś, że? To miejsce, którego historia sięga średniowiecza, skrywa w sobie opowieści o dawnych wrocławianach, żydowskich kupcach, architektonicznych przemianach i dramatycznych wydarzeniach XX wieku. Spacerując dziś wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego, warto na chwilę zatrzymać się przy tej niepozornej, lecz niezwykle bogatej w dzieje kamienicy, która jako jedna z nielicznych przetrwała burzliwe losy dawnej ulicy Złote Koło. Kamienica pod Złotym Kołem była niegdyś częścią zwartej zabudowy ulicy Złote Koło, która do lat 70. XX wieku należała do najbardziej charakterystycznych fragmentów staromiejskiego Wrocławia. Była to ulica wąska, zabudowana głównie wysokimi, szczytowymi kamienicami, które nadawały jej niepowtarzalny klimat. Od XVIII wieku zamieszkiwała ją głównie ludność żydowska, a jej historia nierozerwalnie splatała się z losami tej społeczności. W czasie II wojny światowej ulica została częściowo zniszczona, a jej ostateczny kształt zmienił się radykalnie w połowie lat 70., kiedy to rozpoczęto budowę nowoczesnej obwodnicy staromiejskiej, trasy WZ, dziś znanej jako ulica Kazimierza Wielkiego. Wówczas zdecydowano o wyburzeniu znacznej części dawnej zabudowy, pozostawiając tylko 6 kamienic, które zostały włączone do nowego układu ulicy i oznaczone numerami od 9 do 17. Kamienica pod Złotym Kołem, dawniej znana pod adresem Golden Rad Gasse 8, zawdzięcza swoją nazwę gospodzie, która mieściła się w jej murach już w XVII wieku. Zajazd pod Złotym Kołem, wzmiankowany w archiwalnych dokumentach z roku 1680, był miejscem szczególnym nie tylko dla mieszkańców Wrocławia, ale i dla żydowskich kupców podróżujących z Polski. W 1744 roku król pruski Fryderyk II wydał edykt, na mocy którego zajazd pod Złotym Kołem wyznaczono jako jedno z 4 miejsc w mieście, gdzie mogli zatrzymywać się żydowscy handlarze. W tamtym okresie parter kamienicy miał 2 bramy przejazdowe prowadzące na podwórze, gdzie znajdowały się niskie zabudowania magazynowe, stajnie i wozownia. Na wyższych kondygnacjach urządzono niewielkie pokoje gościnne, z których korzystali podróżni. Ten układ funkcjonalny czynił z kamienicy nie tylko dom mieszkalny, ale i ważny punkt na handlowej mapie Wrocławia. Pod koniec XVIII wieku kamienica zyskała swój obecny, klasycystyczny wygląd. Jej przebudowę powierzono znakomitemu architektowi Karolowi Gottfriedowi Geislerowi, który nadał jej formę charakterystyczną dla wczesnego klasycyzmu. Fasada budynku otrzymała dekoracje w stylu ZOP, nawiązujące do wystroju innej wrocławskiej kamienicy pod Królem Salomonem przy ulicy Świętej Jadwigi 9-10. Kamienica jest budynkiem kalenicowym, trzykondygnacyjnym z użytkowym poddaszem. Jej fasada została zaprojektowana w układzie pięcioosiowym. Parter boniowany zawiera 2 wejścia oraz 2 okna, a główne wejście do sieni przelotowej znajduje się w południowej osi. W skrajnej osi północnej podczas remontu w latach 70. wykuto dodatkowe drzwi prowadzące do lokalu sklepowego. Przed II wojną światową drzwi znajdowały się symetrycznie w osi środkowej, a nad nimi widniał herb domu przedstawiający Złote Koło. Symbol zarówno budynku, jak i dawnego zajazdu. 2 wyższe kondygnacje dzielą pilastry ozdobione wiązkami rusk liktorskich, a prostokątne okna otacza kamienna opaska. Pod oknami umieszczono dekoracyjne podokienniki, a nad oknami pierwszego piętra naczółki z medalionami, na których widnieją popiersia. Nad bramą przejazdową umieszczono herb domu. Złote Koło, które przez stulecia było znakiem rozpoznawczym tego miejsca. W 70. latach XX wieku kamienica pod Złotym Kołem przeszła gruntowny remont, który miał na celu dostosowanie jej do potrzeb wrocławskich cechów rzemieślniczych. W ramach tych prac obniżono budynek o 1 kondygnację, całkowicie przebudowano wnętrza i zmodernizowano układ przestrzenny według projektu Tadeusza Lipińskiego. Był to czas, gdy historyczne wnętrza ustąpiły miejsca nowym funkcjom, a kamienica rozpoczęła kolejny rozdział swojej historii. W latach 90. przeprowadzono kolejny remont, skupiając się głównie na elewacji. W trakcie tych działań na
parterze po prawej stronie od bramy umieszczono kartusz herbowy lub gmerk. Warto podkreślić, że w dokumentacji sprzed II wojny światowej taki detal nie figurował na fasadzie budynku, co świadczy o współczesnej reinterpretacji historycznego wystroju. Kamienica pod Złotym Kołem, choć dziś często mijana bez większej refleksji, stanowi niezwykle cenny zabytek, będący świadectwem wielowiekowej historii miasta. Przez stulecia była nie tylko domem mieszczan, ale i miejscem spotkań, handlu oraz schronieniem dla podróżnych. Jej losy są ściśle związane z dziejami wrocławskiej społeczności żydowskiej, która przez wiele lat nadawała ton życiu kulturalnemu i gospodarczemu tej części miasta. Współczesny wygląd kamienicy to efekt wielu przekształceń, które odzwierciedlają zmienne losy Wrocławia. Od czasów średniowiecznych przez okres pruskiej dominacji, dramatyczne wydarzenia II wojny światowej, aż po powojenne odbudowy i modernizacje. Każda z tych epok pozostawiła swój ślad zarówno w architekturze budynku, jak i w jego funkcjach. Dziś kamienica pod Złotym Kołem pełni przede wszystkim funkcję biurową i usługową, będąc jednocześnie ważnym elementem historycznego krajobrazu Wrocławia. Jej obecność przy ruchliwej ulicy Kazimierza Wielkiego przypomina o dawnych czasach, gdy wąskie uliczki tętniły życiem, a kamienice były świadkami codziennych radości i trosk mieszkańców miasta. Warto zatrzymać się na chwilę przed jej fasadą, aby dostrzec detale architektoniczne, które przetrwały mimo licznych przebudów i remontów. Złote Koło, naczółki z medalionami, pilastry czy boniowany parter to elementy, które opowiadają historię nie tylko tego budynku, ale i całego Wrocławia, miasta o bogatej i złożonej przeszłości. Kamienica pod Złotym Kołem to jeden z tych zabytków, które, choć niepozorne z zewnątrz, skrywają w sobie opowieści o dawnych mieszkańcach, podróżnikach, kupcach i rzemieślnikach, tworzących niegdyś wielokulturowy pejzaż miasta. Jest symbolem ciągłości, pamięci i szacunku dla dziedzictwa, które przetrwało mimo upływu wieków i niejednokrotnie burzliwych wydarzeń historycznych.

0: Reklama.
1: Barbara?
0: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
0: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
0: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
2: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert tanie.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowid.
0: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

To jest program. A słyszałeś, że i w nim teraz Kleczków. To jedno z tych wrocławskich osiedli, które kryje w sobie wiele tajemnic i fascynujących historii. Położone w obrębie byłej dzielnicy Psiepole, od dawna stanowi ważny punkt na mapie miasta. Jego dzieje sięgają czasów, gdy Wrocław był jeszcze niewielkim miastem otoczonym przez liczne wsie i osady, a sama rzeka Odra zmieniała swoje koryto, wyznaczając nowe granice i wpływając na rozwój lokalnych społeczności. Kleczków wyróżnia się unikalnym położeniem. Jako jedyne osiedle w dawnej dzielnicy Psiepole leży na południowym brzegu Starej Odry. To właśnie ta rzeka stanowi jego naturalną północną granicę, oddzielając Kleczków od innych części miasta. Na przestrzeni wieków Odra była nie tylko przeszkodą, ale także źródłem życia i inspiracji dla mieszkańców tej okolicy. Granice osiedla wyznaczone są nie tylko przez rzekę. Od południa Kleczków sąsiaduje z osiedlem nad Odrze, a naturalną linią podziału jest tutaj linia kolejowa prowadząca do Oleśnicy. Od zachodu granice wyznacza główny nurt Odry, który oddziela Kleczków od Popowic. To strategiczne położenie sprawiło, że przez wieki osiedle to było miejscem przenikania się różnych kultur, tradycji i wpływów. Historia Kleczkowa nierozerwalnie związana jest z losami Starej Odry. Do końca XVIII wieku, zanim przeprowadzono regulację rzeki, która polegała na przeniesieniu jej nurtu o kilkaset metrów na północ do specjalnie wykopanego kanału, osada Klein Kleczkau znajdowała się jeszcze na prawym brzegu Odry. Tę sytuację doskonale ilustruje mapa z 1794 roku, na której Kleczków widnieje jako niewielka miejscowość na północ od ówczesnego miasta. Zmiana biegu rzeki miała ogromny wpływ na dalszy rozwój osiedla. Nowe koryto sprawiło, że Kleczków znalazł się na południowym brzegu Starej Odry, co otworzyło przed nim nowe możliwości rozwoju zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. To właśnie wtedy zaczęły się tu pojawiać pierwsze większe inwestycje, które na zawsze zmieniły charakter tego miejsca. Przełomowym momentem w historii Kleczkowa było jego włączenie do Wrocławia w roku 1808. Od tego czasu osiedle zaczęło dynamicznie się rozwijać, stając się integralną częścią miejskiej tkanki. W drugiej połowie XIX wieku Kleczków zyskał szczególne znaczenie jako miejsce lokalizacji ważnych zakładów przemysłowych. W roku 1881 przy ulicy Trzebnickiej powstała trzecia wrocławska gazownia. Jej budowa była odpowiedzią na rosnące potrzeby energetyczne szybko rozwijającego się miasta. Wkrótce w pobliżu gazowni powstało także lądowisko dla balonów, co było nie lada atrakcją dla mieszkańców i świadczyło o nowoczesnym charakterze tej części Wrocławia. Przez kolejne dekady gazownia była jednym z najważniejszych zakładów na Kleczkowie. Pozostałości po zbiornikach gazu przetrwały aż do roku 2017, kiedy to zostały rozebrane. W ich miejscu powstała nowa ulica Kurtzmana, która dziś stanowi ważny element komunikacyjny osiedla. W dawnych budynkach gazowni swoją siedzibę znalazł m.in. zakład energetyczny oraz urząd skarbowy dzielnicy Psiepole, co świadczy o tym, jak przemysłowe dziedzictwo Kleczkowa wciąż żyje w jego współczesnej infrastrukturze. Kleczków, choć przez wiele lat był peryferyjną częścią miasta, stał się miejscem lokalizacji ważnych instytucji publicznych. To właśnie tutaj znajduje się znany wrocławski zakład karny numer 1, jedno z najstarszych i największych więzień w regionie. Obecność takiej instytucji na terenie osiedla przez lata wpływała na jego specyficzny charakter i wizerunek. Kolejną ważną placówką, która przez dziesięciolecia funkcjonowała na Kleczkowie, był szpital psychiatryczny. Tego typu ośrodki stanowiły istotny element infrastruktury społecznej miasta, a ich lokalizacja na obrzeżach była zgodna z ówczesnymi trendami urbanistycznymi. Na terenie osiedla znajduje się również część infrastruktury Odrzańskiego Portu Miejskiego. Przemiany ustrojowe, które nastąpiły w Polsce pod koniec XX wieku, nie ominęły również Kleczkowa. Lata 90. przyniosły ze sobą nowe inwestycje i zmiany w codziennym życiu mieszkańców. To właśnie wtedy na fali rozwoju handlu wielkopowierzchniowego francuska sieć sklepów zdecydowała się otworzyć na Kleczkowie jeden ze swoich pierwszych hipermarketów w Polsce. Nowoczesne sklepy, nowe osiedla mieszkaniowe i rozwijająca się infrastruktura sprawiły, że Kleczków zaczął przyciągać coraz więcej osób. Dawny przemysłowy charakter osiedla stopniowo ustępował miejsca nowym funkcjom usługowym, handlowym i mieszkaniowym. Jednocześnie jednak zachowano wiele elementów dawnej zabudowy, które do dziś przypominają o bogatej historii tego miejsca.
Współczesny Kleczków to osiedle pełne kontrastów. Obok nowoczesnych budynków mieszkalnych i centrów handlowych wciąż można znaleźć tu ślady dawnej świetności przemysłowej. Wiele z dawnych zabudowań zostało zaadaptowanych do nowych funkcji, co nadaje tej części miasta wyjątkowy klimat. Rozwój infrastruktury, bliskość rzeki i dogodna komunikacja sprawiają, że Kleczków jest dziś atrakcyjnym miejscem do życia. Osiedle oferuje mieszkańcom dostęp do licznych usług, placówek edukacyjnych i terenów rekreacyjnych. Jednocześnie jednak wciąż można tu poczuć ducha przeszłości i zobaczyć, jak historia splata się z nowoczesnością.

programie A słyszałeś, że tym razem port miejski we Wrocławiu na prawym brzegu majestatycznej Odry znajduje się miejsce, które przez dziesięciolecia stanowiło istotny punkt na mapie gospodarczej miasta i regionu. Geneza portu miejskiego sięga ostatnich lat XIX wieku. To właśnie wtedy, w odpowiedzi na rosnące potrzeby rozwijającego się miasta, podjęto decyzję o budowie nowoczesnego portu rzecznego. Prace projektowe rozpoczęły się w latach 70. XIX stulecia, a za ich przygotowanie odpowiadało grono wybitnych architektów i inżynierów. Realizacja inwestycji przebiegała etapami. Pierwsze prace budowlane zaczęły się w latach 70., a zakończenie całości przypadło na początek XX wieku. Port powstał na 255 km Odry, w miejscu, które ze względu na swoje położenie gwarantowało korzystne warunki techniczne i logistyczne. Od samego początku port miał być odpowiedzią na potrzeby dynamicznie rozwijającego się Wrocławia, dla którego Odra była jednym z najważniejszych szlaków transportowych. Na przestrzeni dekad port miejski przeszedł szereg zmian, jednak jego podstawowe parametry techniczne wciąż robią wrażenie. Według danych z 2006 roku powierzchnia całego portu wynosi niemal 200 tysięcy metrów kwadratowych, co przekłada się na 24 hektary. Z tego ponad 43 tysiące metrów kwadratowych, czyli około 4,5 hektara, stanowi obszar wodny znany jako akwatorium. Nabrzeża portowe rozciągają się na długości ponad 2000 metrów. Większość tej długości, bo aż 1720 metrów, to nabrzeża przeładunkowe, które przez lata umożliwiały sprawną obsługę towarów przybywających do Wrocławia drogą wodną. Pozostałe 185 metrów to nabrzeża postojowe wykorzystywane przez jednostki oczekujące na rozładunek lub załadunek. W czasach największego rozkwitu port był w stanie przeładować od 1 do 2 milionów ton towarów rocznie. Tak imponująca zdolność przeładunkowa była możliwa dzięki nowoczesnej, jak na tamte czasy, infrastrukturze oraz dogodnemu położeniu w pobliżu ważnych szlaków transportowych. Warto zwrócić uwagę na portowy basen, jeden z kluczowych elementów infrastruktury. Ma on długość 700 metrów i szerokość w zależności od miejsca od 50 do 80 metrów. Basen został zaprojektowany jako kanał wodny biegnący równolegle do głównego nurtu Odry, co umożliwiało bezpieczne manewrowanie i cumowanie jednostek nawet przy zmieniającym się poziomie wody. Wysokie nabrzeża portowe zostały zaprojektowane w taki sposób, by umożliwić pracę portu w przypadku wahań stanu wody sięgających nawet 3,2 metra. Przez lata port miejski był nie tylko miejscem przeładunku towarów, ale również ważnym węzłem komunikacyjnym. Bezpośrednie połączenie kolejowe pozwalało na szybki i sprawny transport ładunków z portu do różnych części kraju, a nawet za granicę. Z biegiem lat, w miarę zmian w strukturze gospodarczej i rozwoju nowych technologii transportowych, część infrastruktury portowej została zlikwidowana. Współcześnie port zachował jednak swoje kluczowe elementy. Nadal funkcjonują magazyny oraz place składowe, które umożliwiają czasowe przechowywanie towarów i materiałów. Port posiada też możliwość zaopatrywania jednostek pływających w paliwo, co jest szczególnie ważne dla statków obsługujących trasy w obrębie Wrocławia i okolic. Wciąż funkcjonują również dźwigi, które mimo upływu lat pozwalają na sprawną obsługę ładunków. Obecnie port miejski wykorzystywany jest przede wszystkim jako przystań dla jednostek uszkodzonych lub wyłączonych z eksploatacji, które tu przechowuje się, zwłaszcza w okresie zimowym. Port pełni także funkcję miejsca postojowego dla statków i barek obsługujących lokalne trasy na Odrze. Choć czasy wielkich przeładunków minęły, port nie przestał być ważnym miejscem na mapie Wrocławia. Coraz częściej staje się areną dla nietuzinkowych wydarzeń artystycznych i hobbystycznych. Organizowane są tu różnego rodzaju imprezy, warsztaty i plenerowe wystawy, które przyciągają miłośników sztuki, historii i żeglugi. Dzięki temu port miejski zyskuje nowe życie i staje się miejscem spotkań ludzi o różnych pasjach. Port miejski jest integralną częścią większej całości wrocławskiego węzła wodnego, który obejmuje sieć kanałów, śluz i portów umożliwiających sprawną żeglugę po Odrze i jej dopływach. Wrocław od wieków wykorzystywał swoje położenie nad rzeką, czyniąc z niej ważny szlak transportowy i handlowy. Znaczenie Odry jako drogi wodnej pozostaje nie do przecenienia. Również dziś odrzańska droga wodna, której częścią jest port miejski, stanowi ważny element krajowego i międzynarodowego systemu transportowego. Rozwój żeglugi śródlądowej, choć przez pewien czas nieco zapomniany, znów zyskuje na znaczeniu w kontekście ekologii i zrównoważonego rozwoju. Port miejski we Wrocławiu to miejsce
o niezwykłej historii, która wciąż odciska swoje piętno na współczesnym krajobrazie miasta. Od czasów, gdy był jednym z najważniejszych portów rzecznych regionu, przez okres stopniowego ograniczania działalności, aż po dziś, kiedy znów staje się miejscem spotkań i wydarzeń kulturalnych, port ten nie przestaje fascynować.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

to jest program, a słyszałeś, że we Wrocławiu dzielnica czterech wyznań, znana również jako dzielnica czterech świątyń, to jedno z tych miejsc na mapie Wrocławia, które z wyjątkową mocą przyciąga zarówno zakochanych we współczesnych klimatach turystów, jak i tych, którzy z pasją odkrywają wielowarstwową historię miasta. To przestrzeń, w której przenikają się różne tradycje, religie, kultury i style życia, a idea wzajemnej tolerancji pomiędzy wyznawcami czterech religii nie jest tu tylko pustym frazesem. Dzielnica czterech wyznań pozostaje symbolem otwartości, spotkań i nieprzeciętnej atmosfery, którą warto poznać na własnej skórze. U podstaw idei dzielnicy czterech wyznań leży promocja dialogu i szeroko pojętej tolerancji, choć zaczynała jako projekt zrodzony z wielokulturowych korzeni miasta po przełomie historycznym, dziś jest przede wszystkim miejscem spotkań mieszkańców i gości, artystów i restauratorów, młodzieży oraz seniorów. W sercu wrocławskiego centrum, w bezpośrednim sąsiedztwie rynku, rozciąga się obszar najeżony historią, a zarazem pulsujący nowoczesną energią. Głównymi punktami dzielnicy są cztery świątynie różnych wyznań, które w obrębie zaledwie kilkuset metrów symbolicznie wyznaczają granice i ich nieprzekraczalność. Ewangelicko-Augsburski Kościół Opatrzności Bożej przy ulicy Kazimierza Wielkiego powstał w połowie XVIII stulecia dla wrocławskich kalwinów. Jego klasycystyczna bryła przyciąga uwagę zarówno miłośników architektury, jak i osób ciekawych historii protestanckiego Wrocławia. Synagoga pod Białym Bocianem przy ulicy Włodkowica, odnowiona i dostępna dla turystów, to dziś centrum kulturalno-społeczne, miejsce licznych wydarzeń artystycznych i spotkań, a także jedna z nielicznych ocalałych synagog w tej części Europy. Kościół świętego Antoniego z Padwy przy ulicy świętego Antoniego powstał na przełomie XVII i XVIII wieku. Przez wieki przechodził z rąk do rąk, od franciszkanów przez elżbietanki i salezjanów, aż po współczesnych paulinów. Wnętrze tego zabytku oddycha wielowiekową duchowością, a historia odbija się echem w murach świątyni. Prawosławny Sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogu Rodzicy przy ulicy świętego Mikołaja zwraca uwagę gotycką bryłą i historią sięgającą XV wieku. Choć pierwotnie była to świątynia katolicka świętej Barbary, dziś mieści się tu katedra diecezji wrocławsko-szczecińskiej kościoła prawosławnego. Wnętrze odzwierciedla duchowość wschodniego chrześcijaństwa, a jednocześnie doskonale współgra z gotycką architekturą. Dzielnica czterech wyznań to nie tylko świątynie. To także fascynujące podwórka, ukryte galerie i tętniący życiem pasaż pokojów z kolorową galerią neonów. To właśnie tutaj, między murami pamiętającymi dziesiątki historii, znajdziemy najsmaczniejsze fragmenty współczesnego Wrocławia. Restauracje, kluby i kawiarnie, podwórkowe wystawy, koncerty na żywo, sezonowe ogródki pełne gości. Wszystko to tworzy swoistą mozaikę, której nie sposób podrobić w żadnej innej dzielnicy miasta. Wyjątkowe położenie dzielnicy czterech wyznań sprawia, że do jej atrakcji można dotrzeć pieszo w zaledwie kilka minut z rynku. Spacerując historycznymi uliczkami Kazimierza Wielkiego, Włodkowica, świętego Antoniego czy świętego Mikołaja, można podziwiać nie tylko architekturę, ale również atmosferę artystycznych zakątków i tematycznych kawiarni. Sprawnie funkcjonująca komunikacja miejska oraz parkingi podziemne i miejsca postojowe wzdłuż podwala oraz na Placu Solidarności sprawiają, że do dzielnicy czterech świątyń bez trudu dotrzemy zarówno pieszo, rowerem, jak i samochodem. Dzielnica czterech wyznań jest doskonałym przykładem tego, jak historia i nowoczesność mogą tworzyć wyjątkową całość, gdzie każda wizyta pozostawia po sobie niezatarte wrażenia. To nie tylko przesiąknięte tolerancją miejsce na mapie Wrocławia, lecz także dynamiczna przestrzeń dla rozwoju kulturalnego, budowania dialogu i zwyczajnego bycia razem. Niezależnie od tego, czy szukasz tu historii, dobrego jedzenia, czy inspiracji do nowych spotkań, ten fragment Wrocławia nieraz cię zaskoczy. To centrum dialogu, wielobarwnej codzienności i niezliczonych możliwości, w którym każdy odnajdzie coś dla siebie.

0: Reklama.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
0: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

To jest program, a słyszałeś, że we Wrocławiu tętniąca sztuką przestrzeń między kamienicami nieraz potrafi zaskoczyć niecodzienną energią i stylem. Jednak wrocławskie Nadodrze przeszło w tej dziedzinie samo siebie. Choć niepozorne na pierwszy rzut oka znajdujące się tu podwórka zmieniły się w prawdziwe galerie pod gołym niebem dzięki spontanicznej współpracy artystów i mieszkańców. Kolorowe podwórka na Roosevelta stały się jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc nie tylko na mapie Wrocławia, ale też całego kraju, pełnym barw, emocji i historii zapisanych na murach. Historia kolorowych podwórek na wrocławskim Nadodrzu sięga roku 2013. To właśnie wtedy w oficynie przy ulicy Roosevelta zaczęły powstawać pierwsze portrety mieszkańców, jeszcze zanim budynek oddano do artystycznego użytku. Rok później artyści związani z Ośrodkiem Kulturalnej Animacji Podwórkowej na czele z Mariuszem Mikołajkiem, Witoldem Liszkowskim i Janem Mikołajkiem ruszyli z inicjatywą, która szybko porwała także okolicznych mieszkańców. W działanie zaangażowali się wszyscy, dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Każdy miał okazję chwycić pędzel, narzędzia do rzeźbienia lub inne materiały i pozostawić na wspólnej przestrzeni własny ślad. Wkrótce projekt objął sąsiadujące ulice Jedności Narodowej oraz Słowiańską. Powstały niemurale, wieloelementowe kompozycje łączące malarstwo, rzeźbę, ceramikę, a nawet cytaty znanych artystów. Nadrzędną ideą było odzwierciedlanie przeżyć, emocji i marzeń mieszkańców, choć nie mniej istotną rolę grała tu niczym nieskrępowana wyobraźnia artystów. Kolorowe podwórka przy ulicy Roosevelta dzielą się na dwie wyjątkowe części. Pierwsza z nich, atelier sztuki, nabierała realnych kształtów w latach 2014 na 2015. To tu znajdziemy aż 1200 metrów kwadratowych malarstwa ściennego połączonego z ceramicznymi dekoracjami wykonanymi przez mieszkańców. Motywy to rajski ogród, tropikalne zwierzęta, prehistoryczne stwory, bajkowe, surrealistyczne i mityczne postaci. Spacerując z tym fragmentem podwórka, można mieć wrażenie przebywania w innym świecie, gdzie każda ściana opowiada osobną historię. Druga część, nazwana Odkrywaniem Sztuki, powstawała w latach 2016 na 2017. Ukryty jest w niej kącik wypełniony malunkami kotów i psów oraz wizerunkami samych mieszkańców. Zobaczymy tu interpretacje słynnych dzieł Van Gogha czy Muncha, a po obu stronach Roosevelta powstały malowane bramy zachęcające do eksploracji tego barwnego świata. W 2016 roku Zenon Dębowski i Maria Kabza postanowili uwiecznić niezwykłe zainteresowanie tym miejscem, tworząc podwórkową księgę gości. Razem zbierają wpisy przybyszów z całego świata, a pan Zenon stał się swoistym kustoszem podwórka, pieczołowicie dokumentując historię licznych odwiedzających. Kolorowe podwórka są żywą galerią tworzoną wspólnie przez mieszkańców i artystów, gdzie znajdziemy m.in. fragment poświęcony zmarłym kibicom Śląska, ceramiczne pszczoły w różnych rozmiarach, blat stołu z portretem Van Gogha oraz z cytatami znanych twórców, dziecięce rysunki, barwny ocean z podwodnymi zwierzętami oraz surrealistyczne stworzenia. Szczególnie intrygująca jest wnęka z ceramicznymi aniołami i imponująca rzeźba wielkiego kota wśród miniaturowych domków. Do kolorowych podwórek najłatwiej dostać się, przechodząc przez bramę pod numerem 5A na ulicy Roosevelta. Jeśli zdecydujemy się na komunikację miejską, wystarczy wysiąść na przystanku Jedności Narodowej i przejść kilka minut pieszo. Osoby zmotoryzowane mogą natomiast postawić auto na miejscach postojowych przy ulicach Słowiańskiej, Nowowiejskiej lub na parkingu przy Dubła. Niewiele jest w Polsce podwórek, które mogą pochwalić się takim rozmachem, otwartością i społecznym zaangażowaniem. Wrocławskie Nadodrze odważnie pokazuje, jak sztuka wychodzi do ludzi, buduje poczucie wspólnoty i dosłownie maluje nowe karty miejskiej historii. To miejsce, które inspiruje i przypomina, że nawet codzienna przestrzeń, wydawałoby się zwykłe podwórze, może stać się fenomenalnym, tętniącym życiem dziełem sztuki powstałym z pasji, wyobraźni i wspólnotowej energii. Kto jeszcze nie widział kolorowych podwórek na Roosevelta, ten traci nie tylko piękne widoki, ale też niezwykłą lekcję tego, jak sztuka potrafi zmieniać rzeczywistość wokół nas.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Oh, mamma mia. Oh. Here's the sound.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.